0: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Jaka jest teraz procedura w tej sprawie? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
0: I teraz wracamy do Polski, a dokładnie do województwa zachodniopomorskiego. W Stargardzie w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
2: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi, to jest wyprawa.
3: W nagłych wypadkach, no trudno, no coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
4: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
5: Nieraz dziećmi idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
0: Usłyszała w Stargardzie nasza reporterka Anna Pałamar. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
6: Panie ministrze, wiedział pan i pan prezydent o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane na Ukrainę przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy pan nie wiedział?
7: Wie pan, wtedy, kiedy pojawiła się ta kwestia, w sobotę, w niedzielę, ja do swoich współpracowników napisałem, zobaczycie, za chwilkę strona rządowa będzie chciała skręcić dyskusję, nie na temat tego, co zrobili, tylko na temat tego, czy prezydent wiedział, czy nie wiedział.
6: Ale wiedział, czy nie wiedział.
7: I uważam, że część dziennikarzy niestety łapie się na tą pułapkę, żeby dyskutować o tym, w jakiej formule, kiedy kto został poinformowany, a nie to, kto podjął decyzję.
6: Panie ministrze, ale to już wiemy, kto podjął decyzję. Decyzję powiedział to wicepremier Kosiniak-Kamysz.
7: Rada ministrów,
6: rząd. I Rada Ministrów i rząd. Czy prezydent o tym wiedział?
7: Ja o tym nie wiedziałem. Może mnie pan, pytał mnie o to pan. Ja i moje biuro o tym nie wiedziałem.
6: A prezydent?
7: To czy prezydent jest informowany post factum o różnych rzeczach w sposób niejawny, to jest inna sprawa, tylko w sytuacji, w której jest decyzja jeszcze w formule niejawnej, w zasadzie nie ma tutaj pola do reakcji. Moim zdaniem to jest skupienie się na w tym wypadku sprawie, która nie ma tutaj większego znaczenia.
6: Nie, tak, bo jeżeli był informowany, to znaczy, że wiedział, tak? To znaczy nie musiał być pytany, rozumiem, o zdania, czy nie musiał wyrazić zgody, bo to jest...
7: Ale co to zmienia?
6: To jest kompetencja.
7: Do czego pan dąży? Co to zmienia?
6: I chcę się dowiedzieć, czy prezydent wiedział.
7: To trzeba zapytać pana prezydenta, bo pan prezydent otrzymuje swoje własne informacje.
6: Wiedział, dlaczego pana o tym nie poinformował?
7: Nie musi mnie o wszystkich rzeczach informować, w szczegółowych sprawach. Natomiast pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany? Bo wie pan, jak wygląda konsultacja? Ja byłem przy takich konsultacjach za czasów jeszcze poprzedniego prezydenta. Przychodzi minister obrony narodowej do prezydenta i mówi, panie prezydencie, Ukraińcy zwrócili się do nas z prośbą. Albo, nie wiem, Niemcy naciskają na rząd Donalda Tuska, chcą tego i tego. Co robimy w tej sprawie? Jak pan uważa? Wtedy jest to rzeczywiście konsultacja. A post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja.
6: No, ale coś powinien przeczytać, prawda? To znaczy zakładam, że czytacie te dokumenty.
7: Panie redaktorze, tylko jeszcze raz powiem, wciąga mnie pan w dyskusję nierelewantną w tej sprawie.
6: Dobrze, to w takim razie, czy to dobrze, że przekazaliśmy te patrioty?
7: Po pierwsze, czy to dobrze, że prezydent nie był konsultowany, że nie był konsultowany?
6: To
7: uważam,
6: jest pana pytania,
7: źle.
6: Ja zadałem inne pytania.
7: Po drugie uważam, że w sytuacji, w której premier rządu polskiego straszy Polaków i mówi, że za chwilkę będzie wojna, że Rosjanie nas zaatakują i mówi to w mediach międzynarodowych, jest afera na cały świat, bo premier Polski mówi, że za chwilkę Rosja zaatakuje, a jednocześnie w tym samym czasie przekazuje nasze najnowocześniejsze uzbrojenie, to coś tu jest nie tak.
6: Panie ministrze, a pamięta pan taką swoją wypowiedź z listopada 2022 roku?
7: No musi pan ją przypomnieć.
6: No to bardzo proszę, przypomnijmy ją.
7: pan premier Błaszczak, ale także i pan prezydent wypowiedzieli się już w tej sprawie. W pierwszej kolejności uważamy, że z uwagi na fakt, że to zagrożenie dla polskiego nieba pochodzi ze wschodu, no oczywiście z Rosji, ale także w związku z tym, co się dzieje nad niebem ukraińskim. Więc jeśli pochodzi z tamtego kierunku, to przede wszystkim tam trzeba chronić niebo i trzeba pomagać Ukrainie w obronie przeciwrakietowej. No tak.
6: I tak, to jest wypowiedź z radia RMF FM.
7: Tak, 22 rok, listopad.
6: Co się zmieniło? Teraz nie jest zagrożenie ze wschodu.
7: A dlaczego pan nie przypomina, o czym rozmawialiśmy?
6: No, rozmawialiście o przekazaniu patriotów z niemieckich.
7: No właśnie.
6: Zamiast do Polski od razu na Ukrainę.
7: Niemieckich, amerykańskich na terytorium Ukrainy. Po pierwsze, Ukraina wówczas, to jest jeszcze 22 rok, nie było stuprocentowej pewności, czy się utrzyma. To jest ciągle 22 rok. Bardzo mocno pomagaliśmy. Po drugie, zmienił się kontekst, no bo dzisiaj premier Polski mówi, że to Polsce zagraża Rosja i za chwilkę Polskę zaatakuje.
6: No tak, ale też wiemy, że Ukraina jest atakowana bardzo ostro rakietami i potrzebuje ochrony.
7: Ale ja mam obowiązek jako urzędnik państwa polskiego dbać przede wszystkim...
6: A wtedy pan nie miał takiego obowiązku.
7: Nie, ale wtedy nie było zagrożenia ataku na Polskę. No, a dzisiaj premier mówi, że Polska będzie zaatakowana.
6: A jest pana zdaniem? Jest pan informowany o tym? Jest pan zdania?
7: Nie, ja nie mam takiej wiedzy, ale premier tak mówi. Skoro tak mówi, no to nie jest... Przepraszam, to nie jest... Nie mówi przypadkowa osoba gdzieś tam na ulicy, tylko premier. Czyli czy pan uważa, że w sytuacji, w której premier mówi, że za chwilkę na Warszawę mogą spaść jakieś rakiety...
6: No tego nie mówi precyzyjnie.
7: No nie, jeżeli ma być Polska zaatakowana, to co uważa pan, że jak ten atak będzie wyglądał?
6: Bardzo różnie te scenariusze są rysowane. Generalnie nie ma mowy o ataku na Warszawę. Tak uczciwie rzecz biorąc, panie ministrze.
7: Jest atak na Polskę, w związku z tym trzeba wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. Bardzo przepraszam, wtedy mówimy Ukraińcom, no bardzo nam przykro, pomagaliśmy wam ile mogliśmy, odpowiednim sprzętem, najczęściej...
6: Panie ministrze, ale my mamy tych rakiet sporo, przekazaliśmy kilka, dosłownie. To nie jest tak, że oddaliśmy cały swój arsenał patriotów. Więc pytam się, czy tych kilka można było przekazać, choćby po to, żeby bronić ukraińskie niebo.
7: Jeszcze raz powtórzę. W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 22 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła. I myślę, że od tego nie można absolutnie abstrahować.
6: Dobrze, to jeszcze pytanie o nowego ambasadora w Kanadzie. Jak wiadomo, nie poprzedni ambasador wrócił do Polski, ma być następny ambasador, nie wiem, czy ambasador, został nominowany pan Lisek, polityk tak, Koalicji rzeczywiście, Koalicji Obywatelskiej, były europoseł Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Lisek, prezydent go zaakceptuje?
7: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, trwa spór wywołany przez ministra spraw zagranicznych z prezydentem.
6: Minister spraw zagranicznych odpowiada przez prezydenta, ale to zostawmy.
7: Nie, przez prezydenta, ale przepraszam, a kto próbował odwołać 50 ambasadorów w kwietniu 2024 roku? Przecież nie prezydent Nawrocki, nie było go wtedy. Pan minister Sikorski wywołał spór z Andrzejem Dudą, próbuje de facto ominąć przepisy konstytucji i mówi, że to on będzie decydował o tym, kto jest ambasadorem, a kto nie, bo on odpowiada rzekomo przed Sejmem. Natomiast zapomina, że przepis konstytucji mówi tak: minister wnioskuje, prezydent decyduje.
6: Czyli będzie kolejny kierownik placówki, tym razem w Kanadzie.
7: Z tego co wiem, sam pan Lisek chyba się wycofał. Pytanie tylko, czy się wycofał dlatego, że nie chce brać już udziału w tej chucpie pana Sikorskiego, czy się wycofał dlatego, że mu Kanadyjczycy powiedzieli: wie pan, jak pan ma tutaj przyjeżdżać i oszukiwać nas, że pan będzie pseudoambasadorem, to lepiej, żeby pan nie przyjeżdżał. Bo wiem, że są takie państwa, i to istotne państwa na mapie Europy, które już wysyłają do MSZ to informacje: przestańcie nas oszukiwać.
6: A jakie to są państwa?
7: Jest kilka państw europejskich, które dokładnie tak przekazały ministrowi Sikorskiemu. Okłamał nas pan, mówił pan, że przyśle pan ambasadora. Okazuje się, że nie potrafi pan przysłać ambasadora. Wysłał pan wniosek o agremą, że przyjedzie ambasador. Przyjechał co prawda człowiek o takim imieniu i nazwisku, ale on ambasadorem nie jest. To proszę nas przestać oszukiwać i traktować
6: panie
7: poważnie.
6: Panie ministrze, prezydent w Kanale Zero 17 kwietnia mówił: w kwestii nominacji ambasadorskich jesteśmy bliżej niż dalej. Tak. Dalej jesteście bliżej niż dalej, czy jesteście dalej niż bliżej teraz?
7: Jesteśmy cały... Panie redaktorze... Bo
6: tu... Cały czas jesteście bliżej niż dalej, tylko nic się nie zmienia.
7: Niech pan chwilkę posłucha. Były prowadzone negocjacje w ostatnich miesiącach pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zostało wynegocjowane odpowiednie porozumienie, które przełamuje ten spór. Mogliśmy pójść naprzód. Mogły być już podpisane konkretne nominacje, mogły dojść do konkretnych zmian na placówkach. I proszę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło to porozumienie, uznało: dobrze, to jest dobre porozumienie, skoro i kancelaria, i ministerstwo się zgadza, zostało ono przyjęte. I wie pan, co się stało? Donald Tusk powiedział żadnych porozumień z prezydentem Nawrockim.
6: Czyli
7: żadnych.
6: Teraz jesteśmy jednak dalej niż bliżej. Potem no, to
7: wtedy,
6: się
7: kiedy prezydent mówił, rzeczywiście my by wyszliśmy z pewną inicjatywą.
6: Wtedy byliśmy bliżej, a teraz jesteśmy dalej.
7: Zostało pan prezydent jest otwarty, pan premier Donald Tusk wprost mówi, że żadnych porozumień z tym prezydentem, tylko konflikt, tylko walka, tylko krytyka, tylko brak konstruktywnej współpracy.
6: A jeszcze pytanie o obecność prezydenta.
7: Szkoda Polski, naprawdę, szkoda Polski, bo Polska mogła być reprezentowana na najwyższym poziomie za sprawą decyzji po pierwsze pana Sikorskiego, który sparaliżował służbę w imię własnych interesów personalnych, bo wywołał konflikt z Andrzejem Dudą i kontynuuje go z Karolem Nawrockim.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: stacji informacji w RMF FM.
1: Proszę Państwa, oto pelet. Pelet znów zrobił się niesłychanie drogi. Pamiętacie, jak mroźna była ostatnia zima, no jak gorąco zrobiło się na rynku opału, gdy brakowało tego towaru? No, ceny za tonę peletu sięgały nawet 2000 zł, a teraz? No teraz znów widać podobne stawki. A przecież jest lipiec, a nie luty. Co się dzieje na tym rynku? Szukamy przyczyn. Z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze. Przede wszystkim, jak teraz wyglądają stawki na skupach?
2: Jeśli chodzi o taką stawkę, która pojawia się najczęściej przy ogłoszeniach pod tytułem sprzedam pelet, 1800 zł. Tak to bardzo, taką liczbę bardzo często możemy spotkać, no ale te ceny potrafią być też zdecydowanie wyższe, bo dużo zależy też od klasy tego peletu, więc 2000, 2200 zł, 2400 i takie stawki też się znajdą. Mówimy tutaj o takiej dystrybucji na tony. Gdybyśmy chcieli szukać ofert hurtowych, no to ta cena mogłaby być sporo niższa. Oczywiście podkreślamy, dużo zależy od klasy, ale są też nawet takie oferty, gdzie pelet można kupić za od choćby 1000 zł. Natomiast i klasa będzie gorsza, no i przede wszystkim to jest sprzedaż hurtowa.
1: Hurtowa, no właśnie, a detaliści cierpią, płacą i płaczą.
2: Detaliści cierpią, tak, a tam na przykład w takiej sprzedaży hurtowej zapraszamy, zachęcamy, ale od 22 ton w górę. No, takich przerobów raczej gospodarstwa domowe nie mają. To są stawki zdecydowanie wyższe niż być powinny, no, szczególnie, że lipiec, pamiętamy głosy z zimy, no pojawiały się takie, że pelet to się kupuje latem, bo wtedy jest taniej, trzeba się zabezpieczyć wcześniej i tak dalej, i tak dalej.
1: No to trzymamy za słowo tych, którzy tak mówili, prawda?
2: Tak, takie były głosy wtedy, tak.
1: Igorze, pytałeś w rządzie a propos, tak. czy ministrowie widzą problem i co usłyszałeś?
2: Niektórzy widzą, to znaczy pytałem o to w Ministerstwie Energii, no i ten resort przyznaję, że problem jest. Te ceny nie powinny tak wyglądać i te ruchy, jakie na razie będą wykonywane, to po pierwsze spotkanie z producentami peletu w Polsce. To spotkanie będzie się w przyszłym tygodniu. To jest pierwsza rzecz. Druga będzie, czy też już zostało złożone, jak przekonuje resort energii, prośba do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zweryfikowanie, czy na tym rynku...
1: Czy nie ma jakiejś zmowy?
2: Nie ma zmowy, tak jest. Nieoficjalnie, jak udało mi się porozmawiać w UOKiK-u, tej zmowy raczej nie ma. Te problemy leżą w innych miejscach, w tych mechanizmach rynkowych, ale też systemowych.
1: Natomiast no bardzo to abstrakcyjnie brzmi. Rynkowe, systemowe.
2: Do tego myślę,
1: a jakieś konkrety?
2: Za chwilkę jeszcze wejdziemy, jeśli możemy to jeszcze Ministerstwo Energii, jak ten problem postrzega. No bo też pytałem w Ministerstwie Energii, czy takie stawki w lipcu w ogóle powinny być.
3: Faktycznie okres letni jest najlepszym, kiedy w ten pelet powinna się zaopatrywać. My po ostatnim sezonie zimowym przeprowadziliśmy szereg konsultacji. Mamy zbadane, co trzeba zrobić, żeby podaż peletu na rynku nie była zagrożona. Niemniej jednak to wymaga konsultacji międzyresortowych, między innymi z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Lasami Państwowymi.
2: No i tak mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. No i właśnie to się sprowadza do resortu klimatu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no to resort klimatu pośrednio odpowiada za to, ile mamy drewna w Polsce na sprzedaż.
1: A resort odpowiada, taki mamy klimat?
2: Resort klimatu jeszcze nie odpowiada. Natomiast dziś przypadkiem tak się złożyło, że dziś Ministerstwo Klimatu opublikowało takie zestawienie, z którego wynika, że coraz mniej drewna eksportujemy do Chin. No dobrze, tylko że w takich liczbach bardziej ogólnych, na przykład poziom sprzedaży drewna, no to ten poziom spada w takim ujęciu rocznym. 2024 rok to jest ponad 40 milionów metrów sześciennych, a 2025 to już 39 milionów metrów sześciennych. Drewna. Ja przypomnę, że pelet oczywiście powstaje niejako z odpadów, z trocin, tak. Ale z trocinami też jest problem. No bo od niedawna, od zdaje się na 100 miesięcy, trociny mogą być używane w ramach opału w zakładach przemysłowych. Kiedyś tak nie było, ze względów również niejako ekologicznych, ale teraz te trociny mogą być wykorzystywane jako opał.
1: I stąd niedobór peletu, tak?
2: Więc nie ma trocin do peletu. Więc jeśli będzie surowa zima przed nami, no to jeśli już mamy problem, a produkcja podobno jest rozkręcona na maksymalne obroty, no to będzie problem znowu z peletem. I te 2000, to może się okaże, że to było tanio.
1: No właśnie. Igorze, to co? Czekamy na kolejne wieści do przyszłego tygodnia. Jeszcze kolejny raport, tak? Na ten temat.
2: Niewykluczone, że tak to może będzie, tak?
1: Dziękuję bardzo. Igor Skrzypek.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jednak przestało mnie to bawić. 7 tygodni wyprawy, spore ryzyko, że nie uda się wejść, dużo wydanych pieniędzy i poświęconego czasu. Lubiłam podróżować i łączyć wspinanie z podróżą. Tylko ile razy można zwiedzać Nepal? Potem przez parę lat jeździłam w Dolomity i Alpy, na trudniejsze drogi skalne. Zaczęłam powoli wracać do bardziej technicznego wspinania, ale tak naprawdę rozwinęliśmy się dopiero w zespole z Józkiem. Skupiliśmy się na trudnych technicznie i wymagających drogach. Wróciliśmy w Tatry. Trudne wspinanie tatrzańskie zaczęło się w sezonie 2013, kiedy pierwszy raz zaatakowaliśmy Kazalnicę Mięguszowiecką. Pojechaliśmy wtedy na święta i Sylwestra do Morskiego Oka. Byliśmy sami w schronisku. Bardzo dobrze pamiętam pierwsze zetknięcie z Kazalnicą. Zimą wbiliśmy się w drogę Długosza. Wspinanie pod tymi wielkimi okapami na filarze było dla mnie ogromnym przeżyciem. Wydawało mi się wtedy niewiarygodne, że udało nam się skończyć drogę na wierzchołku. W sumie zajęło nam to 30 parę godzin z biwakiem. Czy wspinamy się na czas? Parę dróg udało nam się zrobić szybko. Na przykład Daga, Kurtykę Czyżewskiego czy Kant Filara na Kazalnicy, które pokonywaliśmy zimą w czasie 10-15 godzin. Albo Filar Walkera na Grążo Raz zimą w 2 dni. Jednak bliżej nam do stylu romantycznego niż sportowego. Często po prostu chcemy posiedzieć w ścianie i nie śpieszy się nam do domu. Tak było w tym roku na drodze Wish You Were Here na Kazalnicy, gdzie spędziliśmy 2,5 dnia. Wzięliśmy ze sobą portledże i wspinaliśmy się tylko od 9 do 17. Chcieliśmy po prostu pobyć w górach. Czasem Józek pisze o naszych przejściach, że zrobiliśmy je w stylu family, tak trochę z przymrużeniem oka. Nie było strasznie, nie śpieszyliśmy się. Właściwie to byliśmy na wakacjach w górach. Mam fantastycznego partnera wspinaczkowego. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma między nami tarć ambicjonalnych. Zdarzyło nam się pokłócić jeszcze na promie do Norwegii, kiedy jechaliśmy na drogę El Pinche Borrego A3 do Doliny Romsdal, bo oboje chcieliśmy prowadzić kluczowy wyciąg. Oboje jesteśmy ambitni i poszukujemy nowych wyzwań. Teraz często losujemy, kto będzie prowadził kluczowe trudności. Albo mówimy, ty ostatnio prowadziłaś kluczowy wyciąg? To teraz moja kolej. Trudno mi powiedzieć, jak inni postrzegają mnie jako wspinacza, ale najczęściej spotykam się z pozytywnym odbiorem. Józek zawsze podkreśla moje osiągnięcia, zaznacza, które fragmenty prowadziłam. Myślę, że często zakłada się z góry, że jeśli zespół jest mieszany, to kobieta jest przeciągana przez drogę. My się uzupełniamy. Józek jako mężczyzna jest silniejszy ode mnie fizycznie i między innymi dlatego lepszy w zimowym wspinaniu. Ja za to lepiej radzę sobie we wspinaniu skalnym. Hakowo jesteśmy na podobnym poziomie. Nie chodzę na drogi, których nie byłabym w stanie fizycznie przejść. Jeśli ktoś uważa, że jestem przeciągana, nie przejmuję się tym. Ja się po prostu cieszę z moich przeżyć i nie wspinam się po to, żeby komuś coś udowadniać.
0: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

jako zespół wspólnie dbamy o kondycję. Chociaż przyznam, że moglibyśmy dbać bardziej. Trochę biegamy, trenujemy zimowo, drajtulowo na wieży Bartosa w Trójmieście. Latem jeździmy w skałki. Bywam też na sztucznej ściance, ale za nią nie przepadam. Niedaleko Trójmiasta pod Lęborkiem jest stary granitowy most kolejowy. Tam bardzo lubię trenować. Chciałabym zrobić drogę norweską w stylu alpejskim na ścianie troli. Ostatnio też dużo myślę o przejściu solo, jakiejś drogi hakowej na El Capitanie. Mamy także plan, by pojechać we czwórkę z naszymi przyjaciółmi do Pakistanu i poprowadzić nową, trudną drogę na dziewiczym sześciotysięczniku. Czyli powrót w góry wysokie, tylko na techniczny i wymagający cel. W najbliższym czasie chciałabym pojechać w Tatry i znowu powspinać się na Kazalnicy. To moja ukochana ściana. Wspinanie tam jest inspirujące, daje dużo emocji i koncentracji, czyli tego, czego oczekujemy po wspinaczce. Koncentracja właśnie jest jednym z głównych powodów, dla których się wspinam. Wojtek Kurtyka powiedział: wielki wysiłek, strach i cierpienie usuwają z nas wszelkie nieistotne plewy. Kiedy się wspinasz i niesamowicie koncentrujesz na rozwiązaniu tego jednego problemu, czyli przejściu kilku najbliższych metrów w pionie, to absolutnie nic innego się nie liczy. Nie ma innego świata poza tymi kilkoma metrami przede mną. A problemy życia codziennego, które na nizinach potrafią spędzać sen z powiek, przestają mieć znaczenie. To jest bardzo fajne. I Kazalnica nam to daje. Dużo fajnego, technicznego wspinania. Izolacji, mimo że jest blisko schroniska. Mam na koncie 15 dróg zimą na Kazalnicy i Kotle, podczas gdy wszystkich jest 60. I wcale jeszcze nie zrobiłam tych najtrudniejszych. Jest wielkie zacięcie, droga Czoka i Kiełkowskiego na Kotle. Czas Pogardy na Cubrynie, jedna z najtrudniejszych hakówek w Tatrach. Drogi hakowe wiele zmieniły w moim wspinaniu. Hakówka bardzo mi podeszła, choć to specyficzna dziedzina. Jak ktoś nie zna się na tym rodzaju wspinaczki, może pomyśleć, że to po prostu przepinanie się po spitach, ringach i wbitych przez kogoś wcześniej pancernych hakach. Ale tak nie jest. Trudna hakówka to bardzo wymagająca gra. Punkty, które zakładasz, a potem wieszasz na nich ciężar ciała, są delikatne. Mogą łatwo wypaść, jeżeli nieprawidłowo je założysz albo zanadto wiercisz się w ławach. Poruszasz się ostrożnie i z namysłem. Czy zinstytucjonalizowanie kobiecego wspinania miałoby sens? Trudno powiedzieć. Ale być może stworzenie czysto kobiecego odpowiednika grupy młodzieżowej przy PZA i wspieranie jej zarówno finansowo, jak i szkoleniowo mogłoby pomóc rozwinąć kobiece wspinanie. Nie odczuwam instytucjonalnej dyskryminacji. Jednak jest takie pole, na którym się z nią zetknęłam. Nieraz słyszałam: nie odczuwam instytucjonalnej dyskryminacji. Jednak jest takie pole, na którym się z nią zetknęłam. Nieraz słyszałam,

0: czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Agna Bielecka. Łatwiej mi dostrzec

przez swoje braki. Agnę łapie dokładnie w momencie przeprowadzki z miasta, a jakże, w góry. Jak sama zaznacza, w Tatrach nie była wieki. Ale właśnie tam zaczynała i tam w najbliższym czasie chciałaby wrócić. Dla mnie to bardzo ważna rozmówczyni, bo jest jedną z niewielu kobiet, które uczestniczyły w wysokogórskich wyprawach PHZ. Atakowała Daulagiri, Lhotse, weszła na Broad Peak. Była kierowniczką bazy w wyprawie na Gasher Brum 1. Jednak wciąż, gdy szukam o niej informacji, wyskakuje przede wszystkim hasło siostra Adama Bieleckiego. Zaczynam więc od pytania, czy to nie jest wkurzające? Oczywiście, że to wkurzające, tym bardziej, że Adam jest młodszy. Gdy ktoś mnie tak przedstawia, zawsze zwracam uwagę, że to on jest moim bratem. Ja byłam pierwsza. Ale jednocześnie wiem, że tego nie przeskoczę. My się lubimy, szanujemy, mamy ze sobą dużo wspólnego, więc nie staram się wchodzić w rywalizację. Tym bardziej, że ze sportowego punktu widzenia osiągnął dużo więcej. Wydaje mi się zresztą, że ciężej na to pracował, bo od zawsze był skupiony na wspinaniu, a ja robiłam w życiu różne rzeczy. Z mojej perspektywy, osoby, która też coś w życiu zrobiła i ma osiągnięcia, wiedzę, to irytujące być zawsze siostrą. Zresztą dziewczyny często się tak określa. Albo jako żona, albo właśnie siostra kogoś. Jakby mężczyzna kobietę jakoś określał. Choć w naszym wypadku pewnie wpływ na to ma większa rozpoznawalność Adama i jego niekwestionowane miejsce w historii himalaizmu. Ale to ja byłam w górach pierwsza. Gdy mama była w ostatnich miesiącach ciąży z Adamem, a ja miałam 5 lat, pojechałam z tatą na wielką dwutygodniową wyprawę szlakiem beskidzkim. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki. Niosłam ogromny plecak. Pod skrzycznem udzielałam pierwszego wywiadu radiowego. Wyglądało to komicznie, taka 5-letnia dziewczynka z wielkim plecakiem. Mało kto wiedział, że w tym plecaku jest po prostu moja poduszka. Nic wielkiego. Ale chciałam mieć swój własny bagaż. Ta wyprawa skończyła się trochę wcześniej, bo tata się wystraszył, że naciągnęłam ścięgna. A tak naprawdę po prostu bolały mnie nogi. Rodzice od zawsze zabierali nas też na weekendowe wyprawy w góry. A mnie pociągała schroniskowa atmosfera i samo bycie w terenie. Potem, w czasach liceum, zajęłam się intensywniej żeglarstwem. Dostałam od koleżanki z podstawówki kasetę z szantami. Bardzo mi się spodobały, pachniały przygodą. Chciałam być żeglarzem, marynarzem. Przez chwilę zamierzałam zdawać do Wyższej Szkoły Morskiej. Jednak po kilku wyjazdach żeglarskich stwierdziłam, że to fajny sport, fajna metoda zwiedzania świata, ale na emeryturze. Miałam potrzebę większej aktywności, stąd powrót w góry. Nasz pedagog miał syna, który się wspinał. Na wycieczce, na której byliśmy razem, przypięli nas do liny i mogliśmy spróbować. Spodobało mi się.

Potem Adam. Nie miał partnera w Tatry, więc mnie ze sobą zabrał. Zaczęliśmy razem trenować. Trochę w skałach, trochę w Tatrach. Pojechaliśmy na pik Lenina, a potem ja zaczęłam się wspinać bardziej samodzielnie. Choć miałam z tym problem. Nie wiem, skąd brał się ten brak pewności siebie. Może dlatego, że dziewczynkom zawsze wszyscy mówią, tobie nie wolno, nie wypada, mam mniejszą pewność siebie niż Adam. Nie jestem przekonana o własnych umiejętnościach, możliwościach, zdolnościach. Raz robiłam prelekcję o wspinaniu i dostałam po niej ochrzan od mojego ojca, że siebie umniejszam. A ja jednak zawsze zadawałam sobie pytanie, chciałabym, ale czy się nadaje? Adam ma do wspinaczki wybitny talent, ale mnie się wydawało, że jego umiejętności to norma. Zawsze się z nim porównywałam i byłam pewna, że skoro jestem słabsza, to przypuszczalnie jestem do niczego. Teraz przestałam to robić. Ale na początku, gdy w skałach lepiej się wspinał albo zasuwał w drodze na pik Lenina, myślałam, chyba jestem za wolna, to nie ma sensu. Nie przyszło mi nawet do głowy, że mogę pojechać w Himalaje. Te moje wyprawy wydarzyły się tylko dlatego, że łapałam okazję. Na Gasher Brum 1 wkręciłam się, bo miałam przesyt pracy. Chciałam posiedzieć w ciszy i spokoju. To po tej wyprawie Artur Heiser zaproponował mi kolejne wyjazdy. A w mojej głowie od razu pojawiło się pytanie, czy ja się nadam? Zastanawiam się, czy to efekt socjalizowania dziewczynek, którym od zawsze dawano do zrozumienia, że są miłe, grzeczne, ale tak naprawdę gorsze. Łatwiej mi dostrzec swoje braki. Mam poczucie, że za mało wiem, by się wypowiadać w jakimś temacie jako ekspert. A regularnie spotykam takich buców, którzy niewiele rozumieją, ale są tak przekonani, że mają wiedzę, a jeśli nie wiedzę, to opinię, która jest godna uwagi szerszej publiczności. Co ciekawe, wcześniej w ogóle nie myślałam, że wolno mi mniej albo jest mi trudniej, bo jestem dziewczyną. Nie miałam poczucia dyskryminacji, ale ono jednak przyszło z czasem. Na podstawie różnych doświadczeń. Nie należę do żadnego klubu. Gdy Adam chciał zrobić kurs skałkowy, to się dowiedział, że jest za młody i musi poczekać. Gdy już był w odpowiednim wieku na skałkowy, to okazało się, że na kurs tatrzański jest za młody. Więc olał struktury i zaczął się uczyć ze starszymi kolegami, którzy nierzadko mieli wiedzę słabą albo nie mieli jej wcale. Ja w zasadzie tak samo. Adam po raz pierwszy był w Tatrach ze znajomym, który coś mu pokazał z techniki. Potem pojechaliśmy we dwoje i brat przekazał mi tę wiedzę. Dopiero dużo później nasi rodzice się przestraszyli tego naszego wspinania i wysłali nas oboje na kurs skałkowy do Jacka Czecha, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Na tym kursie Jacek, który jest świetnym szkoleniowcem, równo nas przeciorał.

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus ma te ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Na zegarach trzecia to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi dla nas Karol Płoczkiewicz.
1: Tak jest, jestem, zapraszam. Niejasny zapis porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może doprowadzić do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym Wall Street Journal. Małopolscy łowcy gufy zatrzymali 44-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. W faktach także ostatni dzwonek na wybór studiów. Spór o interpretację jednego z zapisów wstępnego porozumienia USA i Iranu może doprowadzić do ponownej eskalacji konfliktu, napisał Wall Street Journal. Chodzi o artykuł dotyczący cieśniny Ormus. Waszyngton uznał, że gwarantuje on swobodę żeglugi, natomiast Teheran interpretuje go jako przyznanie Iranowi kontroli nad tym strategicznym szlakiem. Według amerykańskiego urzędnika obie strony są w tej sprawie na różnych planetach. Mimo podpisanego porozumienia ruch przez Ormus pozostaje mocno ograniczony, a statki nadal są celem ataków. Zdaniem Wall Street Journal nieprecyzyjny zapis, który miał ułatwić zawarcie porozumienia, dziś stał się głównym źródłem napięć i może utrudnić dalsze negocjacje, także w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Komisja Europejska nie wyklucza wszczęcia wobec Polski procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z utrzymywaniem embarga na część produktów rolnych z Ukrainy. Rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill podkreślił jednak, że na razie Bruksela stawia na dialog z polskimi władzami. Komisja Europejska przypomina, że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie wprowadzać takich ograniczeń, ponieważ grozi to fragmentacją wspólnego rynku. Nie wykluczamy możliwości, że w pewnym momencie konieczne będzie dodatkowe kroki, ale na tym etapie kontynuujemy nasze zaangażowanie, powiedział Gill. Komisja uważa, że obowiązująca od listopada ubiegłego roku nowa umowa handlowa z Ukrainą zapewnia wystarczającą ochronę unijnego rynku.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali wczoraj 44-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Kim jest zatrzymany i jak służby wpadły na jego trop? O tym nasz reporter Maciej Sołtys.
3: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
1: Na wielu uczelniach trwają ostatnie chwile na podjęcie decyzji, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Wczoraj zakończyła się rejestracja na studia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
4: Finanse i rachunkowość.
5: Dlaczego właśnie ten?
4: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
5: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
4: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
5: Na jaki kierunek? Pani złożyła?
6: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
5: Jakie plany na te wakacje?
6: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
1: Te głosy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Za pięściarką Agatą Kaczmarską okres pełen zmian. W życiu prywatnym kończy budowę domu, planuje ślub, ale i w zawodowym. W tym roku ubiegłoroczna mistrzyni świata zmieniła kategorię na niższą, olimpijską. Niedawno osiągnęła w niej pierwszy mały sukces. Zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata w Chinach.
7: Teraz startuje do 75 kg. Oczywiście jest niedosyt. Wiadomo, że jadę na każdą imprezę i z celem jest to najwyższe podium, to pierwsze miejsce. Jednak nie nakładam sobie zbyt wielu celów na początku startów w tej nowej kategorii. Stwierdziłam, że powoli chcę się po prostu w to wdrożyć, zobaczyć, czy nie odstaję od dziewczyn szybkością, bo wiadomo, to była jedna z cech, którą tam przypuszczałam, że mogę odstawać od dziewczyn.
8: A faktycznie trochę odstawałaś na początku? Jeszcze teraz jest do trenowania, czy niekoniecznie?
7: Wydaje mi się, że nie. Wręcz przeciwnie. Nawet teraz w Chinach pokazałam, że mogę być nawet szybsza od dziewczyn w tej kategorii. Tak jak zrewanżowałam się tej Australijce z Brazylii, no to przeważnie pracą na nogach i właśnie swoją szybkością wygrałam ten pojedynek. z czego bardzo się cieszę, bo po prostu zbliżam się już do tej czołówki światowej i jestem coraz bliżej, już coraz lepiej się czuję, już robię się zagrożeniem właśnie w tej kategorii wagowej, nie, że przyszła, że tak powiem, z wyższej kategorii. Czasami się tak myśli, że dziewczyna na odstrzał, że nie jest obyta, no ale ja już czuję, że nie, że stwarzam obawy. No ale wiadomo, nie chcę stwarzać tylko samych obaw, tylko po prostu będę trenować dotąd, żeby się znaleźć na igrzyskach i przywieźć złoto do Polski.
8: Ty występowałaś jako liderka światowego rankingu, ale rozumiem, że to był ranking w kategorii tej wyższej.
7: Tak.
8: Czyli tak naprawdę w olimpijskiej to już powiedzmy, jak ostatnio startowałaś, no to nie miało znaczenia, no bo nie byłaś w olimpijskiej kategorii liderką, tylko w tej wyższej, tak?
7: Tak.
8: A to punkty... sobie wywalczyłaś w poprzednim świetnym sezonie.
7: Tak. I te...
8: plus 80.
7: Dokładnie. I te punkty są zapisywane w danej kategorii wagowej, że zmieniając kategorię, te punkty nie przychodzą razem ze mną, ale no tyle ich zdobyłam w ubiegłym roku, że mimo trwających nadal wciąż turniej, nadal jestem numer jeden w tej kategorii plus 80. Będę dążyć do tego, że też, żeby tak było do 75 kg.
8: No i właśnie tutaj, tak jak wspomniałaś, jest inaczej, jest trudniej, jest ogólnie w tej kategorii więcej zawodniczek, czy jest trudniej niż w kategorii, w której startowałaś, tej wyższej?
7: Każda zmiana nakłada na siebie jakieś trudności. Nie powiem na pewno, że jest łatwiej. No na pewno jest delikatnie trudniej, jest większa rywalizacja. Na pewno nie będę jedyną zawodniczką, która będzie myślała, która myśli o zmianie kategorii wagowej z tej wyższej do wagi olimpijskiej, bo jednak no, tym najwyższym celem to są właśnie igrzyska olimpijskie. No, niestety kategoria 80 i plus 80 kg nie są tymi kategoriami. Także, no, że tak powiem, rywalizacja tutaj się zawęża, ściśla i no,
8: jest większa konkurencja.
7: Jest większa konkurencja, dokładnie.
8: Mhm. A jak było ze zrzuceniem kilogramów? My rozmawialiśmy akurat, zdaje się, tuż przed tym, jak zaczynałaś przechodzenie do niższej kategorii i redukcję. Było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc niełatwo nawet na gubienie kilogramów w grudniu. No to jak było od stycznia z tym? Pół roku.
7: Święta poholowałam trochę. Nie będę ukrywać, że nie. Nie odmawiałam sobie za bardzo. W styczniu też tam dopadło mnie przeziębienie, no i gdzieś ta redukcja trochę się opóźniła. Udało mi się zrzucić tak naturalnie do 77 kg. Potem tą dwójkę manipulowałam z glikogenu i tam retencji wody. No, że tak powiem...
8: Znaczy to tak trochę też chodzi o to, że jak... o te wahania wagi, tak? Z dnia na dzień nam wydaje ci się, że ważysz mniej, to nagle masz kilo więcej, bo na przykład zjadłaś późno kolację.
7: Tak, znaczy to, co teraz mówię, to, że tak powiem, manipuluje się gospodarką węglowodanową, no i wtedy ucina się ten glikogen z mięśni, no i a węglowodany trzymają nam wodę w organizmie. No i wtedy jak ucinam podaż tych węglowodanów, no to ta waga spada mi delikatnie w dół, że tak powiem, z tej wody, no ale to bardzo szybko wraca, że na samo ładowanie przed walką, no to ja już z powrotem jakby łapię te kilogramy. No i to jest ciężkie do upilnowania podczas zawodów, także jeszcze naturalnie nie mam tej wagi 75 kg, tylko tak oscyluje mi w granicach 78 teraz wręcz.
8: Czyli jeszcze musisz, jeszcze to jest,
7: znaczy,
8: proces,
7: to jest
8: cały czas
7: cały czas to pilnuję. No, że tak powiem, też często jak się zbija wagę, a że tak powiem, miałam aż 4 starty, bo był turniej w Brazylii w bardzo krótkim czasie, do tego dodam, że był turniej w Brazylii, potem była walka na turnieju Feliksa Sztama, potem jeszcze walka... Tak, walka na Suzuki Boxing Night w Mielcu, no i teraz ten Puchar Świata w Chinach i to się tak szybko nakładało, że mój organizm nie dał rady tak jakby odpocząć od tego zbijania wagi i każde tak jakby to zbicie tych 2 kg powodowało, że wracało mi delikatnie więcej. No ale na pewno nie będę chodziła w kategorii wyżej. Teraz mam 2 miesiące, więc ustabilizuję tą wagę, żeby na Mistrzostwach Śląska wystartować spokojnie 75 i potem we wrześniu na Mistrzostwach Europy utrzymać. trzymać tę wagę i po prostu nie męczyć się tak ze zbijaniem tych kilogramów ostatnich.
8: Czyli to jednak było trochę męczące to.
7: Ta końcówka
8: zejście.
7: W Chinach już troszeczkę tak. Już wchodziło takie odwodnienie w ortalionie, skakance. Mhm. Nie lubię tego robić. Nie lubię iść, że tak powiem, z suchą buzią spać, że nie mam jak śliny przełknąć. No ale takie momenty też się zdarzają. No to są nasze przeciwności, które musimy pokonywać.
8: Czy nie musisz rezygnować z jakichś konkretnych posiłków? Czy to jest dieta wykluczająca, załóżmy, no nie wiem, no znaczy domyślam się, że fast food, no to pewnie masz wykluczone, ale załóżmy, lubisz spaghetti. Lubisz spaghetti?
7: Lubię. Lubię, no, ja jesz, lubię wszystko. Znaczy właśnie, jak robię tą zbijanie wagi do docelowej, do 75 kg i tą podaż węglowodanów ucinam, no to nie mogę sobie pozwolić na takie normalne spaghetti wtedy. Właśnie i wtedy go nie jem. Jak jestem w domu, to mi to pomaga, bo jestem w stanie to zastąpić, że dobra, może nie zjem tego stricte makaronu, że tak powiem, normalnego, z pszenicy, tak? Tylko na przykład sobie zrobię atrapę tego spaghetti, że sobie wezmę na małej tarce paski pokroję z cukinii i to sobie lekko podgotuję i mam ala taki makaron. No i ogólnie jak zrobię sobie dobry sosik i wszystko, no to idealne jest w smaku, no ale jednak to nie jest to. Organizm czuje, że nie dostarcza tej odpowiedniej ilości węglowodanów, co powinien.
8: No tak. Dobra, temat diety zostawiamy. Co jeszcze przed tobą w tym roku?
7: W tym roku z takich głównych startów, to jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy. To jest najgłówniejszy start w tym roku. I w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
8: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
7: Europy w Bułgarii, w Sofii. No, a świata w Uzbekistanie, nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
8: Okej, jasne. No i na horyzoncie ten najważniejszy cel, czyli igrzyska.
7: Tak, to jest cały czas z tyłu głowy. Już pierwsze kwalifikacje będą na Mistrzostwach Świata w kwietniu w Kazachstanie. W mojej wadze kwalifikuje się pierwsza dwójka. No nic, muszę się zbliżyć do tej pierwszej dwójki już teraz w kwietniu, ale no już jestem blisko. Już teraz gdzieś tam nabieram tej pewności siebie. No samo to, że wygrałam z tą brązową medalistką Mistrzostw Świata, no to czuję, że już jestem w tej czołówce. No już będzie tylko lepiej. Że tak powiem, długo mi to nie zajęło, bo niespełna pół roku. Zmienienie kategorii wagowej, starty w tej kategorii wagowej, już jestem w czołówce. No to teraz mam nadzieję, że wszystko będzie dalej tak szło i kolejne pół roku, a będę top the top tej kategorii.
3: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z pięściarką Agatą Kaczmarską znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Piątek, 10 lipca. Anita Janczak. Cześć, witajcie. I na nocnej zmianie. I dzień dobry tym,

0: I przy takich dźwiękach to aż ta pierwsza kawa z RMF FM lepiej smakuje. Natalia Zastępa to za nami, a na szybszy rozruch już teraz Kuba Ślimiński z radia RMF 24, posłuchajcie.
1: W 2025 roku europejski przemysł stracił na rzecz chińskiej konkurencji 87 miliardów euro wartości dodanej. Polska utraciła ponad 11 miliardów euro. Tak wynika z raportu Związków Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ośrodka Studiów Wschodnich. Z przeprowadzonej na potrzeby raportu ankiety wynika, że 71% polskich przedsiębiorców negatywnie ocenia wpływ ekspansji chińskich firm na rodzimą gospodarkę. Razem z nami jest pan Konrad Trzonkowski, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: To jest fakt, że chińska gospodarka nas zalewa?
2: Tak, to jest fakt, że funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mocno uzależniliśmy się od dostawców, poddostawców właśnie z chińskiej gospodarki, z państwa środka.
1: Proszę mi powiedzieć, jakie branże najwięcej na tym tracą?
2: W naszym badaniu tak naprawdę przede wszystkim, może krótko o samej metodyce badania, w naszym raporcie nie ograniczyliśmy się do analizy samego deficytu handlowego sensu stricte, ponieważ sam deficyt pokazuje jedynie wartość przepływu towarów przez granicę, ale nie mówi, jaka część dochodu, miejsc pracy, inwestycji czy innowacji została rzeczywiście utracona przez europejską czy polską gospodarkę. Dlatego zastosowaliśmy właśnie analizę wartości dodanej, która pozwala oszacować, ile tej realnej wartości ekonomicznej tworzonej przez polskie przedsiębiorstwa, polskich pracodawców zostało przeniesione właśnie poza Europę. I tak jak to zostało już tutaj przez pana wskazane, 87 miliardów wartości dodanej uciekło w 2025 roku. Udział chińskich marek, generalnie to tempo jest niezwykle niepokojące z perspektywy przejmowania europejskich rynków przez chińskich producentów. Udział chińskich marek w europejskim rynku samochodów elektrycznych wzrósł z 8% w 2023 roku aż do 22% w 2025 roku. A przewaga kosztowa tych chińskich producentów sięga 30-40%, głównie dzięki systemowi państwowych subsydiów. Natomiast w sektorze fotowoltaiki, bo to jest kolejny sektor, w którym jest to tak mocno widoczne, ponad 95% instalacji w Unii Europejskiej opiera się na chińskich ogniwach i waflach krzemowych. A w przemyśle maszynowym udział chińskich producentów osiągnął 35% rynku Unii Europejskiej. A w elektronice czy komponentach IT, no bo z tym mamy, że tak powiem, najbardziej do czynienia, to jest już 68%.
1: No właśnie to, o czym pan wspomniał, czy w tych sektorach pracownicy będą masowo tracić pracę, czy to jest za wcześnie, aby już tak radykalne sądy przeprowadzać?
2: No, z naszych szacunków wynika, że chociażby z perspektywy polskiej gospodarki utrzymanie tych obecnych trendów oznacza, że zagrożone jest około 45 tysięcy miejsc pracy, szczególnie w polskim przemyśle, tak? Czyli przede wszystkim w sektorach eksportowych.
1: Panie Konradzie, czy polska gospodarka może się jakoś przed tym skutecznie bronić?
2: Oczywiście, no i polska, i europejska gospodarka nie może z Chinami konkurować wyłącznie ceną, ponieważ po drugiej stronie stoi zupełnie inny model gospodarczy oparty na szerokim wsparciu państwa dla przemysłu. Dlatego rekomendujemy jako ZPP zdecydowane wzmocnienie instrumentów ochrony handlu, rozwój Europejskiego Funduszu Suwerenności dla strategicznych sektorów, wprowadzenie obowiązkowych wymogów local context w zamówieniach publicznych, to jest chyba najłatwiejsze do wprowadzenia, oraz odbudowę europejskich i polskich łańcuchów dostaw. Polska powinna równolegle przyspieszyć inwestycje w przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację czy sztuczną inteligencję, bo to jest w tej chwili takie najistotniejsze pole bitwy. No i oczywiście budowę marek własnych i technologii, odchodząc od modelu takiego taniego podwykonawstwa.
1: Wspominamy tutaj także o innych krajach europejskich. Czy Polska tu jakoś wyróżnia się właśnie na tle innych krajów? Pytanie, czy inni skutecznie się przed tą chińską ekspansją bronią? No bo tutaj należy zauważyć, że te największe problemy mają Niemcy.
2: Wydaje się tak naprawdę, że na tym etapie wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, równomiernie dotknięci tym chińskim ekspansjonizmem. No bo jeżeli założymy tak naprawdę, że producenci samochodów bazują tak naprawdę na częściach, które są wykonane w innych krajach Unii Europejskiej, a te części są wykonywane z elementów, które są dostarczone przez chińskich podwykonawców, tak naprawdę no, ten łańcuch dostaw jednak w większości przypadków rozpoczyna się właśnie od Chin.
1: Główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Konrad Trzonkowski, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. 3:30 to taka pora, kiedy świat należy do SUV, piekarzy, kierowców i ludzi, którzy obiecali sobie, że dziś położą się wcześniej. RMF FM zawsze z wami, a że dziś piątek i w kalendarzu Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. To już wiecie, jak spędzicie ten wieczór. I oczywiście w towarzystwie najlepszej muzyki. Kamil Bednarek już teraz. Okay.

0: 20 minut do czwartej w naszym wakacyjnym programie Pierwsza Kawa z RMF FM. Prowadzimy Was przez nocne obowiązki trasy i teraz uwaga kierowcy, A4 w Podkarpackiem, tam teraz mamy utrudnienia.
1: Zgadza się, chodzi dokładnie o odcinek między węzołami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości miejscowości Terliczka zablokowane są dwa pasy w kierunku Korczowej. Przejazd możliwy w tej chwili tylko pasem awaryjnym.
0: A co wiemy, co tam dokładnie się stało i czy są poszkodowani?
1: Poszkodowanych na szczęście nie ma, a z tego co wiemy z transportu, z ciężarówki wypadł ładunek, to część turbiny wiatrowej, więc spory element i utrudnienia niestety mogą potrwać tam nawet do rana.
0: Uważajcie na siebie, będziemy Wam aktualizować te sytuacje także w faktach RMF FM o 4:00.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

jeszcze jak za szybko zerwiecie się z łóżka, to możecie sobie wyśpiewać przed lustrem. To wy, piękni, zaspani, tu pierwsza kawa z RMF FM, 13 minut do czwartej. Kto z nami od początku nocnej zmiany? Chcemy znać wasze myśli, chcemy wiedzieć, w jakiej kondycji jesteście. 3-3-2-2 to nasza taka nieformalna lista obecności i umówmy się, że tworzymy klub ludzi, którzy wiedzą, jak wygląda świat, zanim wszyscy inni włączą budziki. Cudnie was mieć po drugiej stronie. Anita Janczak. Przybijam z wami piątkę i piję pierwszą kawę z

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Zbliża się godzina 4:00, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
5: Zgadza się, jestem, zapraszam ponownie.
4: Słuchamy.
5: O 4:00 utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie w kierunku Korczowej, dajcie głośniej. Igor R. skazany za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Wielka Brytania zmaga się z upałami. Posłuchajcie, jak Londyńczycy radzą sobie z wysoką temperaturą. Uwaga kierowcy na A4 w Podkarpackiem między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości miejscowości Terliczka z ciężarówki wypadł ładunek. To część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Korczowej. Przejedziecie tam tylko pasem awaryjnym. Jedźcie ostrożnie. Na 7 lat więzienia sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. m.in. za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy. Jego żona, skazana na 3 lata więzienia, podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych rosyjskiej FSB. Tak mówi prokurator Krzysztof Kuk.
6: Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora. Choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
5: Igor R. został też skazany za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Od września we Wrocławiu wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Radni miasta przegłosowali podwyżkę o 33%. Szczegóły zna nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Do tej pory każdy mieszkaniec, niezależnie od wielkości mieszkania, musiał zapłacić 41 zł. Od września ta stawka wzrasta do 55 zł. To będzie jedna z najwyższych cen za wywóz w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku. Dla porównania w Krakowie to koszt 35 zł. Radni, którzy zagłosowali za, tłumaczyli, że to niełatwa, ale konieczna decyzja, bo od 2025 roku miasto nie jest w stanie przeprowadzić i rozstrzygnąć przetargu na śmieci. Podniesienie ceny ma to zmienić. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
5: Na Wyspach pełnia lata. Przez Wielką Brytanię przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Wczoraj w Londynie termometry pokazały nawet 36 stopni. Jak sobie radzą z takim skwarem przyzwyczajeni do niższej temperatury Londyńczycy?
8: Robię sobie zimne okłady, moczę ręcznik i zakładam go na szyję, bo nie chcę, żeby mi się krew w głowie zagotowała. Źle znoszę te upały.
9: My zakładamy odblaskową folię na okna i to w jakiś sposób pomaga.
8: Czy nie wydaje wam się, że Wielka Brytania jest generalnie nieprzygotowana na takie temperatury? Kiedyś lato na Wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
5: Usłyszał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Do Polski także niebawem wrócą upały. Kiedy konkretnie? Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl. Pięściarka Agata Kaczmarska ponownie w RMF FM. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem opowiada o swoim życiu prywatnym, związku z zawodnikiem MMA, planowanym ślubie i budowie domu pod Radomie, która jest już na finiszu.
10: Twoim partnerem jest Karol Kutyła, tak. Zawodnik MMA, tak. Więc rodzinka sportowa. Jak to jest w takim związku, jak wy macie zgrupowania, mówiłaś mi kiedyś, 90% w roku, to tak trochę się mijacie?
11: Cały czas się mijamy. Mało czasu spędzamy ze sobą. Cieszę się, że on to rozumie. Pewnie rozumie, dlatego że też jest sportowcem i wiesz, że to jest poświęcenie.
10: No właśnie to pomaga, że Karol też po prostu wie, przez co przechodzisz, tak?
11: Tak. No wydaje mi się, że to pytanie jest bardziej kierowane do niego, że on w tym trwa. trwa, że dajmy na to czeka, no i że tak to nazwę, nie ma do mnie większych pretensji z tymi wyjazdami, wie po prostu, co to znaczy poświęcenie, no i nie ma, że a gdzie ja? No wiadomo, że jak jestem w domu, no to chciałabym odrobić ten czas spędzony ze sobą, ale to też nie jest takie proste, no bo Karol też ma swoje obowiązki, on z samego sportu się nie utrzymuje, chodzi do pracy, także no ciężko jest pogodzić to wszystko ze sobą, ale razem powoli, powoli dajemy radę i myślę, że już tak zostanie do końca. No i cóż więcej mogę powiedzieć?
10: No tak, bo bierzecie ślub w końcu.
11: Tylko no po igrzyskach,
10: dobra. No to już jest deklaracja kiedy, ale rozumiem, że dokładnie kiedy, jeszcze po prostu nie wiecie, tak?
11: Nie, jeszcze nie. Może w przyszłym roku coś tam zaczniemy planować, ale że tak powiem, mamy też sporo wydatków, bo kończymy tą budowę domu. No a teraz, że tak powiem, zrobić jedną rzecz, to nie jest tylko z rzędu jednej wypłaty, tylko na to trzeba naprawdę zbierać, żeby cokolwiek w domku teraz móc zrobić więcej.
10: A co jeszcze zostało do zrobienia?
11: Teraz jesteśmy na etapie wejścia do domu, tarasu, opaski, podjazdu. No to kostka to teraz jest nasz taki największy wydatek. No i wiadomo.
10: Ale mieszkacie już.
11: Tak, już tam pomieszkujemy, jesteśmy na etapie właśnie wszystkich odbiorów i tak dalej, że już pełnoprawnie niedługo będziemy robić parapetówkę.
10: Dobra. Wszystko to jest pod Radomiem, wasz domek, tak? Więc masz niedaleko też do swojego miejsca pochodzenia, tak? Okolicy Iłży.
11: Tak, jesteśmy centralnie pośrodku. Karol pochodzi z okolic Kozienic, ja z okolic Iłży, z mojej kochanej Jedlanki, no i mamy 30 km w jedną, 30 km w drugą stronę, bardzo blisko treningów, także jesteśmy w super lokalizacji, mieszkając w Rajcu.
10: A to ja się domyślam, że jak już dojdzie do ślubu, to i wesele będzie gdzieś tam w okolicy. Czy macie na przykład takie marzenie, że zrobicie sobie w Toskanii na przykład? No.
11: Nie, raczej to nie wejdzie w grę. Rodzice powiedzieli, że do żadnego samolotu nie będą wsiadać. Wesele ma być...
10: Pomysł był jakiś.
11: To już trochę gadane było, no ale... Znając moich rodziców i rodziców Karola, to będzie musiało być wyprawione takie solidne, dobre, wiejskie wesele.
10: Czyli raczej wysiadaj disco polo niż modern jakieś klimaty?
11: Znaczy ja będę też, żeby za ten modern, to też trochę pomieszać muzyki, nie stricte disco polo.
10: A
11: chociaż
10: dobra. Dla każdego coś dobrego.
11: Tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, no ale disco polo na pewno też nie zabraknie.
10: Dobra, w tym budowaniu domu jeszcze chciałem tylko cię zapytać, co cię najbardziej wkurzyło? Czy w ogóle coś takiego było? Bo ludzie często mówią, że to jest trudna próba taka dla ciebie, próba nerwów, budowa domu ogólnie.
11: Chyba największy problem to jest dogadanie się z partnerem. I tak się mówi, że jak przetrwacie budowę domu...
10: Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, wiesz, bo...
11: Potrafię zaskakiwać, że jak przetrwacie budowę domu, to przetrwacie razem wszystko. I gdzieś nie wierzyłam w to, ale wydaje mi się, że to jest szczera prawda, bo to jest naprawdę ciężkie, gdy jest dwie osoby, to jest nasze wspólne, obydwoje mamy różny gust i żeby dopasować się, cieszę się, że Karol trochę ustąpił, że większość rzeczy jest po mojemu, że jednak...
10: Szokujące.
11: Ja decyduję... że jednak ja decyduję o większości. Trochę mi przykro, że czasami umywa ręce, no ale tutaj nie chcę po prostu wszczynać jakichś kłótni. No ale mieliśmy kilka takich nieprzyjemnych sytuacji. Na początku chyba z tymi pozwoleniami wszystkimi, bo my kupiliśmy ten domek... w stanie surowym zamkniętym od dewelopera. No i tam trochę były zamieszania względem tej całej papierologii, przez co czekaliśmy bardzo długo na przyłącze prądu. No i cieszę się, że poznaliśmy bardzo sympatyczne osoby, które nam w tym pomogły, bo tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze byśmy czekali na to wszystko. Cieszę się, że udało się to wszystko wyprostować. No ale ja zawsze jestem zdania, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dzięki temu poznaliśmy fajne osoby.
10: Tak
11: także
10: jest.
11: Wszystko skończyło się dobrze. No i nic. No ale na pewno osoby, które zamierzają budować dom bądź wykańczać dom, no to proszę, uzbrojcie się w cierpliwość, bo będzie wam potrzebna.
10: Więc jednak na koniec puenta dojmująca. A masz coś takiego, że dopiero się nacieszysz tym domem za jakiś czas, jak już będziesz po igrzyskach? Czy jest teraz wciąż na to czas? Jak dużo po prostu jest tego czasu, żeby trochę się nacieszyć tym, co już jest, zaraz będzie w 100% gotowe?
11: Mało na razie, że tak powiem, nie cieszę się jeszcze tak bardzo z tego domku, bo sam domek jak domek. Cieszę się, że jestem na swoim, to jest wszystko tak spokojnie, ale jednak mi się marzy ten taki spokojny poranek, gdzie wstaję sobie, idę sobie na tarasik, piję sobie kawkę, słyszę, jak mi ptaszki ćwierkają, a jednak gdzieś tam, no ja trochę jestem taką perfekcjonistką, no gdzieś tam jak widzę, że a to jeszcze nie mam modnego trawnika, a to sobie muszę jakieś po prostu krzesło rozłożyć, żeby usiąść w tym ogródku. Cieszę się, jestem wdzięczna, że to już jest nasze i sobie po prostu możemy tutaj pochillować, no ale to jeszcze nie jest spełnienie naszych marzeń. Marzy nam się prywatna sauna też na ogrodzie, że no bez żadnych skrupułów sobie po prostu wchodzimy do tej sauny. Teraz jeszcze są takie upały i pierwsze co myślałam, mówię, dobra, to może basen jednak kupimy jakiś.
10: No trzeba jedno i drugie teraz się, klimat zaostrza.
11: Tak, no, ale no nie, mówię, nie ma co wybiegać przed szereg. Wszystko według planu musimy zrobić spokojnie. Mówię, na razie zrobimy ten tarasik, a później zobaczymy.
10: No to powodzenia z dokańczaniem. Chciałem cię jeszcze zapytać, w sumie ostatnie pytanie to może nawet być, bo tak jak mówiłem, widzieliśmy się tutaj w studiu pół roku temu, około. Co się zmieniło w twoim życiu w ciągu tego półrocza? Może taka największa zmiana?
11: Ciężko mi jest powiedzieć. Bardzo mało prywatnego czasu. Było go mało, teraz jest go chyba jeszcze mniej. Jestem osobą, która nie lubi odmawiać ludziom pomocy, no jak dostaję jakieś zaproszenie do szkół i tak dalej i z góry zawsze przepraszam, że po prostu no nie mam tego czasu na tyle. Jak wracam...
10: Ale jest więcej tych zaproszeń.
11: Tak. Teraz po prostu jest tego więcej. No i też nie jestem w stanie odwiedzić wszystkich. Tym bardziej, że tak jak mówię, wracam na te 3-4 dni między obozami do domu i marzy mi się jechać do siebie na Jedlankę. Teraz jest ciepło. Wziąć pieski, iść nad rzekę. Posiedzieć z rodzinką przy basenie. Wypić mrożoną kawkę, że tak powiem, nie przejmować się niczym, no bo głowa też potrzebuje tego reseciku.
10: No a tu świat atakuje i rozpoznawalność wzrosła.
11: Delikatnie tak. No, nie narzekam jeszcze, bo czuję, że zachowuję tą jeszcze taką swoją względną prywatność, że nie jest moja rozpoznawalność nie wiadomo jaka.
10: To do Igrzysk Olimpijskich.
11: Zauważyłam, że ogólnie społeczność w Radomiu mam super, bo oni szanują tą moją prywatność, że tam wiadomo, jak wyjdę gdzieś ze znajomymi, ktoś podejdzie, porozmawia chwilę, ale nie jest to nachalne, takie oblegane, że czuję się z tym naprawdę dobrze, że no, fajnych mam kibiców, fajnych mam ludzi w tym Radomiu. To jest bardzo fajne miasto, zachęcam do odwiedzania i może się gdzieś tam zobaczymy, to może tam kawkę wypijemy. No i naprawdę, jestem zadowolona z tego, jak jest.
5: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z pięściarką Agatą Kaczmarską znajdziecie na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radom oczywiście też pozdrawiamy. A tu pierwsza kawa z RMF FM poleca się do waszej piątej nocki z rzędu, do walki, żeby zdążyć do pracy, bo zaspaliście. RMF zawsze z wami. Anita Janczak, cześć.

To tak na poranny rozruch bardzo magicznie to brzmi. Teddy Swims w RMF FM. 24 minuty po czwartej. Już świta, piątek się rozkręca z pierwszą kawą. Pewnie już słyszycie pierwszy poranny koncert ptaków. I ciekawe badania znalazłam, bo najwcześniej do śpiewu przystępują drost, śpiewak oraz rudzik. Ale dlaczego? Bo wczesny śpiew to nie tylko powitanie nowego dnia. Najwcześniej śpiewają najsilniejsze samce, które zajmują najlepsze terytoria. No u nas to jest odwrotnie, bo najsilniejsi to o tej porze wracają z grilla.

Bonnie Tyler. Głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o jej śmierci. Ikona, wyjątkowa postać, jej piosenki od lat mają swoje stałe miejsce. Także u nas w RMF FM. Tu 4:30, pierwsza kawa z RMF FM. Jonathan Liwka PZ już teraz w waszych głośnikach.

0: Najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM, 20 minut do piątej. Kto położył się wieczorem wcześniej i nadrabia teraz informacje z Mundialu, bardzo proszę, już was informujemy, bo mamy pierwszego półfinalistę turnieju, aż mi głos zadrgał z tego
1: wszystkiego. Zgadza się, w półfinale na pewno zobaczymy już Francję. Trójkolorowi wieczorem nie zawiedli swoich kibiców i 2-0 pokonali Maroko. Bramki strzelali Kylian Mbappé i Osman Dembele.
0: No tak, było sporo emocji podczas tego spotkania i stresu.
1: Był stres w pierwszej połowie, od tego zacznijmy, bo tam Kylian Mbappé nie wykorzystał jedenastki. W 27 minucie jego strzał obronił Bono. Mm-hmm. Później już w drugiej połowie, 77 minuta i wielki stres, no bo Kylian Mbappé schodzi z boiska i okłada nogę lodem. Później jednak na szczęście zapewnił, że to nic poważnego.
0: Czyli Mbappé wystąpi w półfinale, bo właśnie z kim może Francja zagrać w kolejnym etapie?
1: Na to liczymy, że wystąpi w półfinale, a z kim może zagrać, już odpowiadam. No, dzisiejszy mecz wieczorem Hiszpania, Belgia i to właśnie zwycięzca tej pary zmierzy się z Francją w półfinale tego Mundialu, więc można zdecydowanie powiedzieć, że to najciekawsza faza już tego turnieju.
0: Czyli emocje także przed telewizorem i walka o telewizor. Ach, te związki, czy przetrwają Mundial?
1: Mamy taką nadzieję.

Takie klasyki do pierwszej kawy z RMF FM. Bardzo lubimy. 7 minut do 5 i kto by pomyślał, że to nad polskim morzem jest teraz najcieplej. Kołobrzeg, tam 16 stopni teraz, ale jeśli wychodzicie, to ubierzcie się jednak cieplej, po 10 stopni w centrum, 8 na południu, a północny wschód, tam teraz deszczowo i burzowo, uważajcie na siebie. I kierowcy, przypominamy o utrudnieniu na czwórce w województwie podkarpackim między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki. Poważne utrudnienia, szczegóły w faktach RMF FM o 5:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: I na zegarach już prawie godzina piąta, a to oznacza u nas najnowsze wydanie Faktu per RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Dwóch mężczyzn z zarzutami po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zabezpieczono nagranie, sprawa ma podłoże narodowościowe. Po dwóch nocach ataków Stany Zjednoczone stawiają na dialog z Iranem, ale nie wykluczają wznowienia działań militarnych. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących A4 w Podkarpackiem. O poranku wciąż utrudnienia na A4 w województwie podkarpackim. Jak informowaliśmy w faktach, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki z ciężarówki wypadł załadunek. To część turbiny wiatrowej. W tej chwili zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Przejazd możliwy jest pasem awaryjnym. Zablokowany jest też zjazd na węzeł Rzeszów Wschód. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
4: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
5: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
4: Mówimy o inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
3: Te fakty zebrał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediacje między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Źródła podają, że po dwóch nocach ataków USA wstrzymały kolejne uderzenia, by stworzyć przestrzeń do deeskalacji. Jednocześnie administracja Trumpa podkreśla, że utrzymuje gotowość do wznowienia działań militarnych, jeśli rozmowy nie przyniosą efektu.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
3: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obecny poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny. Szef NBP skomentował w ten sposób decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Czy Glapiński wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek, który wysłuchał wczorajszego wystąpienia szefa Banku Centralnego.
6: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
7: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
6: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
3: A na koniec sport. We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. Czy polski piłkarz wyjdzie na boisko? Odpowiedź na to pytanie zna nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
8: Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności. Klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalnie oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
3: Tyle Paweł Żuchowski. I tymi doniesieniami kończymy to wydanie Faktów. Na kolejne punktualnie o 6:00 zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: 4:05. No dzień dobry w piątek. Pierwsza kawa z RMF FM się melduje. W piątek o tej porze to myślę, że wstawanie nie boli nawet tych, którzy są po urlopie. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Już tak bardzo weekendowo wam gramy. Tak, żeby ta droga do pracy wam lepiej zleciała milej. Z taką myślą, że już za parę godzin wolne, że do tego wymarzonego urlopu coraz bliżej. 17 minut po piątej. Kto pije z nami pierwszą kawę? Czy z mlekiem, czy z czarną? Nieważne. Dajcie znać pod 3322. A najlepsza muzyka już w waszych głośnikach Black Eyed Peas.

0: i budzimy się z wami, pijemy pierwszą kawę w drodze, w pracy czy do śniadania i robimy też szybki przegląd najważniejszych informacji. O czym dziś usłyszycie w Faktach RMF FM, o tym Karol Płaczkiewicz.
1: Co udało nam się osiągnąć na szczycie NATO w Ankarze? Czy szef polskiej dyplomacji wierzy w zapewnienia Donalda Trumpa w sprawie potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa? Między innymi o to, 8:02 Tomasz Terlikowski będzie w porannej rozmowie pytał Radosława Sikorskiego, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych. Ponadto sprawdzimy też, co dalej z ochroną zdrowia, jakie są potrzeby pacjentów i jak politycy komentują problemy w systemie.
0: Dobra, a coś poza polityką?
1: Będzie oczywiście. Zajrzymy nad Bałtyk po sztormach. Sprawdzimy skutki żywiołu dla mieszkańców, turystów i lokalnych biznesów. No i nie zabraknie sportu. Francja po zwycięstwie nad Marokiem jako pierwsza zakwalifikowała się do półfinału mundialu.
0: Będzie intensywnie, będzie
1: bez wątpienia.
0: Stresująco też o ten telewizor. Karol, dziękujemy ci.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.

Leny Krawiec, RMF FM. I od razu jakoś ten piątkowy poranek jest przyjemniejszy. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 21 minut do 6. Kierowcy, przypominamy o utrudnieniach na czwórce w województwie podkarpackim. Jak wiecie z faktów RMF FM, chodzi o odcinek między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki. Zablokowany jest zjazd na węzeł Rzeszów Wschód. Przejedziecie tylko pasem awaryjnym w kierunku Korczowej i te utrudnienia potrwają do godziny 8. Uważajcie na siebie i jedźcie ostrożnie.

0: To niemożliwe, on już jest. On już jest.
1: Ale co jest niemożliwe? Co cię dziwi?
0: A tak piosenka mnie zainspirowała.
1: Słuchajcie.
0: Jacek, dzień dobry.
1: Dobra, ja powiem tak. Ja przegapiłem, wczoraj nie oglądałem meczu. Jak się skończyło?
0: No tak, że Francja wygrała i dzisiaj wieczorem znowu będzie walka o telewizor w polskich domach, bo Hiszpania, Belgia, no zobaczymy.
1: A to czemu będzie walka? A jednocześnie leciłem jak miłość, czy nie?
0: Zawsze coś leci, byle nie mecz, no.
1: A Paryż spłonął, czy jeszcze nie?
0: Nie, przez nuda, nic się nie dzieje. Dobra. Wszystko jest dobrze.
1: No to fajnie, patrzymy na okładkach.
0: Nie zepsuj tego.
1: Ja sprawdzę tylko na okładkach, czy coś się dzieje takiego ważnego, że

0: Nie, Michał Wiśniewski, Małgorzata Socha na pierwszych stronach. To nie jest źle. Nie jest źle, więc słuchajcie, zaczynamy ten dzień. Biorąc pod uwagę, że to jest piątek, to zaczynamy go z przytupem, budzimy się i jedziemy z tym.
1: O! I masz weekendową piosenkę.
0: I Bledka śpiewa. Wow!

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
1: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
0: Reklama.
1: Byle do lata.
3: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
4: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
5: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
0: Po reklamie.
7: 6:00 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty w RMF FM ma dla nas Tomasz Weryński.
8: To może być kolejny przełom w staraniach Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Dziś decyzja państw wspólnoty. O możliwych scenariuszach korespondentka RMF FM w Brukseli. Reforma ochrony zdrowia wciąż pod znakiem zapytania. Lekarze po wczorajszych rozmowach z ministerstwem domagają się konkretów. A na mundialu Francja melduje się w półfinale. Jest 6:00. To poranne fakty RMF FM. Na początek faktów kolejny krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty mają podjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia z Ukrainą drugiego rozdziału negocjacji akcesyjnych. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Jeżeli zostaną zatwierdzone na początku przyszłego tygodnia, ruszą formalne negocjacje w tym obszarze. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jaki jest dalszy możliwy scenariusz?
9: Przyspieszenia negocjacji z Ukrainą chce irlandzka prezydencja. Na razie jednak chodzi tylko otwarcie drugiego z 6 działów negocjacji. To znacznie mniej niż oczekiwał prezydent Wołodymyr Zełenski, który chciał rozpoczęcia jeszcze w lipcu rozmów we wszystkich pozostałych obszarach. Na to jednak nie ma zgody państw Unii. Węgry otwarcie sprzeciwiają się takiemu szybkiemu tempu rozszerzenia. Także dla Polski otwarcie niektórych kolejnych działów, zwłaszcza dotyczącego rolnictwa, byłoby trudne. Nierozwiązana pozostaje również kwestia Wołynia. Jak usłyszałam od polskiego dyplomaty, temat pojawia się w nieformalnych rozmowach, ale głównie dlatego, że wielu zachodnich dyplomatów nie zna tej części historii. Rozmowy o otwieraniu kolejnych działów mają wrócić po wakacjach.
8: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski będzie po godzinie 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Naczelna Rada Lekarska skarży się na brak konkretów w czasie wczorajszych rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie dotyczyło planowanych reform w szpitalach. Zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze po tym spotkaniu zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Dużo emocji wywołał pomysł, by lekarze zostali zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach wymagałaby zgody podstawowego pracodawcy. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski ostrzega, że takie przywiązanie lekarza do jednej placówki może mieć negatywne konsekwencje organizacyjne.
11: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych. Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Konkretów nam zabrakło.
10: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że zasada obowiązku pracy na co najmniej pół etatu zostanie wprowadzona w najbliższych miesiącach.
12: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
10: Rozmowy na ten temat mają być kontynuowane z przedstawicielami związków zawodowych w najbliższy czwartek i jeszcze wcześniej w czasie spotkania liderów koalicji rządzącej, poświęconego właśnie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
8: A sprawa na pewno wróci dziś w faktach. Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu wymierzył karę 7 lat więzienia Igorowi R., który między innymi gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce. Jego żona Irina R. skazana została na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegostwie.
13: Prokuratura zasadniczo podziela wydany w tej sprawie wyrok. Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
8: Mówił prokurator Krzysztof Kuk z prokuratury krajowej. Igor R. skazany został też za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Bramki zdobyli Mbappé w 60. i Dembele w 66. minucie. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: America is magic! I go to the
15: land! Tak cieszyli się kibice Francji.
14: Let's go!
15: Mogą faktycznie pakować walizki i ruszać do Dallas, bo tam, w Teksasie, drużyna Francji rozegra kolejny mecz 14 lipca. Ale kibice francuskiej reprezentacji myślą już o finale. Są przekonani, że Francja walczy już będzie o mistrzostwo. Będą w finale w Nowym Jorku 19 lipca. My tam będziemy, Francja tam będzie. Pokonamy Argentynę, bo jesteśmy im winni zwycięstwo. To będzie szaleństwo. Przygotujcie się na Francję z Argentyną, bo to będzie niesamowity mecz. Jesteście gotowi, tak czy nie? Tak, oczywiście. Zatem kibice z Francji szykują się na pojedynek w finale z Argentyną. Kibice Maroka byli w gorszych nastrojach. Jesteśmy z nich dumni. Francja to bardzo, bardzo dobra drużyna. Walczyliśmy jak na wojnie. Nie mieliśmy szczęścia, choć szczęśliwie obroniliśmy rzut karny. Francja jest obecnie najlepszą drużyną tych mistrzostw i na pewno je wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Takie głosy można było usłyszeć po meczu Francja-Maroko.
8: A dziś na mundialu Hiszpania-Belgia ten mecz o 21:00 czasu polskiego, a za pół godziny fakty sportowe RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: No w tym momencie taka średnia temperatura, sprawiedliwie w całej Polsce mniej więcej 12 stopni. Później będzie dużo lepiej.
15: A no, co tam będziemy gadać?
7: Nie, na zachodnich krańcach Polski od Szczecina po Zieloną Górę i Wrocław 24, to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. A na wschodzie takie 16 stopni mniej więcej.
15: Ja bym średnia. Powiedział, że jest sympatycznie.
7: No i ważna informacja, na wschodzie dzisiaj deszcz i na wschodzie dzisiaj burze.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: No ale ważna informacja jest taka, że dzisiaj jest... Co mamy dzisiaj? Co mamy?
15: Lato!
7: Piątek!
15: A, piątek.
7: Piątek mamy, to po pierwsze, więc niektórzy... Znaczy dobra, to niektórzy jest dobra to... informacja dla tych, którzy są w pracy.
15: Niektórzy to nazywają przed sobocie.
7: Mhm. A ci, którzy właśnie kończą urlop, mam nadzieję, że jeszcze śpią.

0: Jennifer. Jennifer Lopez. Jak jest polska odmiana imienia Jennifer? To jest co?
1: Janina.
2: Janina, tak.
1: Widzisz,
0: Janiutka Janina. Nasza kochana. Janina Lopez. 13 minut po godzinie 6. Patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. Na okładce Faktu jest tutaj informacja. Minister zdrowia ocaliła stołek, bo obiecała Tuskowi, że skróci kolejki.
2: No, czyli co? Czyli tak jak mówiliśmy, będziemy stać w parach.
0: Ale kolejki będą krótsze.
2: Ale Tusk też obiecał przed wyborami to samo.
0: Dlatego jej wierzy.

0: I jedziesz sobie może do pracy i myślisz sobie, a to już ostatni piątek przed urlopem. Pewnie są tacy, a pewnie są też tacy, którzy myślą, okej, jeszcze trochę muszę zaczekać, ale piątek zupełnie inaczej wibruje.
1: Ty tu gadasz tak, a tutaj, kochany, prasa byś opuścił to. Prasa radośnie informuje. 2 przelewy dla emerytów w lipcu.
0: O, no proszę, i niech już emeryci nie mówią, że im się nie przelewa.
1: I tak mi mów.

Nowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: Expert.pl. Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6.30.
16: Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ciągu najbliższych 8 tygodni. Taką informację przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jednocześnie toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
17: Amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Jest to informacja pewna. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Jeżeli chodzi o stałą obecność, decyzja albo cofnięcie tej decyzji to jest perspektywa kilku lat.
16: To oznacza, że nad Wisłą już wkrótce stacjonować będzie około 10 tysięcy wojskowych z USA. Stopy procentowe, a wraz z nimi raty kredytów na oprocentowaniu zmiennym mogą zostać obniżone już we wrześniu. Taki scenariusz przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zaznaczył jednak, że wszystko będzie zależało od kilku czynników. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co musi się stać, by stopy procentowe zostały obniżone?
18: Inflacja powinna pozostać na zbliżonym poziomie. By tak się stało, ceny paliw nie mogą drastycznie wzrosnąć. Los rat kredytów może być zatem uzależniony od sytuacji na Bliskim Wschodzie i notowania ropy na rynkach. Sam prezes NBP jest otwarty na obniżki stóp już we wrześniu.
19: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos.
18: Adam Glapiński dodał, że pozostali członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają nastroje raczej gołębie, więc i oni mogą być otwarci na obniżki dopiero we wrześniu, bo w sierpniu nie odbędzie się decyzyjne spotkanie tego gremium.
16: Kierowcom przypominamy o problemach na podkarpackim odcinku autostrady A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości Terliczki z ciężarówki wypadł załadunek. To część turbiny wiatrowej. Zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Możecie przejechać pasem awaryjnym.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Francja wygrywa 2-0 z Marokiem i melduje się w półfinale mundialu. Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański, witamy.
13: Dzień dobry. No, przewaga Francji bardzo wyraźna. Dość powiedzieć, że Maroko celny strzał oddało dopiero w 83 minucie gry. Przez długi czas te ofensywne akcje Francuzów kończyły się jednak skutecznymi interwencjami bramkarza Bono. Obronił na przykład rzut karny Kylian Mbappe, ale lider trójkolorowych w drugiej połowie strzelił swojego gola, no a kilka minut później wynik ustalił Ousmane Dembele, zresztą po podaniu Mbappe. Wiele osób uważa, że Kylian to dyktator, który myśli tylko o sobie. Prawda jest jednak taka, że jako kapitan daje on przykład również swoją postawą na boisku. I to nie tylko dzięki zdobywanym bramkom. Co więcej, pobił mój rekord występów w reprezentacji. Czy to nie wspaniałe? Tak mówił selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Jego licznik występów w drużynie trójkolorowych zatrzymał się przed laty na 103 meczach. Mbappe ma już 104. Rekordzistą Francji bramkarz Hugo Lloris, 145 występów. W Japonii na turnieju Ligi Narodów grają nasze siatkarki i są coraz bliżej awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Wczoraj stoczyły trudny bój z Amerykankami. Skończyło się tiebreakiem i wygraną Polek 3-2.
14: Moim zdaniem super zagraliśmy w obronie. Naprawdę to, co wyciągałyśmy, to szacun dla dziewczyn, bo to naprawdę wyglądało, jakby całe serducho w to wkładały. No Julita, Madia tutaj były naszymi dzisiaj liderkami punktowymi, więc szacun dla nich, bo naprawdę przeciwko takiej defensywie i blokowi naprawdę super sobie poradziły.
13: Mówiła Julia Orzeł. Magdalena Stysiak zdobyła 34 punkty w tym spotkaniu, Julita Piasecka 25. Dziś Polki ponownie wyjdą na parkiet w Osace i powalczą z reprezentacją Brazylii. Na Wimbledonie wyłoniono finalistki. O wielkoszlemowy triumf w Londynie zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Muchowa po trzysetowym meczu pokonała Coco Gauff, a Noskowa wyeliminowała Martę Kostiuk.
15: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
20: Znowu jesteśmy w pogodzie podzieleni na pół niestety. No na zachodzie Polski tak przyjemnie, wakacyjnie, do 24 stopni, pogoda bez deszczu. A wschód kraju to chmury, ulewne opady deszczu, a wieczorem nawet burze. A temperatura nie przekroczy tak 17-18 stopni. Właściwie jest tak, że od Łodzi na lewo ładna pogoda, a od Łodzi na prawo nieładna.
15: Nie dzielmy Polaków!
20: Pogodo, nie rób tego!
15: Po prostu, jeśli ktoś chce więcej słońca, jedzie na zachód naszego pięknego kraju. Jak ktoś chce więcej deszczu, jedzie na wschód. Wszystko.

0: 19 minut i będzie godzina 7. Polska lokalna teraz. Prohibicja w Krakowie się wydłuża. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązujący do tej pory od północy będzie obowiązywał od 22. No to bardzo
1: się...
0: dobrze.
1: No tak, ale to nie ma co się martwić. Ja mówię tu do pijących, jak to mówi nowe staropolskie przysłowie. Jeśli komuś o 22 alkoholu brakuje, tego logistyka szwankuje.
0: Dokładnie, weźcie to sobie do serca.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm.

0: kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Po reklamie.
6: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na dobry dzień.

0: Są telefony od was ważne, ważniejsze i najważniejsze. I to, myślę, jest jeden z tych z ostatniej kategorii. Posłuchajcie.
1: W ogródku sobie siedzę i patrzę, wszystko ładnie kwitnie, trawa ładnie się zieleni i wszystko bardzo ładnie i się cieszę się z tego wszystkiego.
0: No i tak brzmi człowiek, który właśnie zaczyna urlop.

0: przeboje, które się nie nudzą. Za chwilę siódma, punktualnie o siódmej najnowsze fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
9: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
11: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Siódma na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. Temat dla nas Tomasz Weryński.
13: Duża akcja przeciwko handlarzom fałszywymi lekami. Wartość produktów ponad 15 milionów złotych i o tym na początek. Potem reforma ochrony zdrowia dziś na stole liderów koalicji. Politycy chcą wyjaśnień po prezentacji planowanych zmian. Francja w półfinale mundialu. W faktach o tym, jak wyglądała noc na ulicach Paryża po tym meczu. Sprawdzamy też, co z pogodą nad Bałtykiem. Dwanaście osób, które produkowały i sprzedawały w internecie fałszywe leki, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czarnorynkowa wartość tych produktów to ponad 15 milionów złotych. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michał.
14: Dzień dobry.
13: Jaki był mechanizm działania przestępców?
14: Otworzyli forum internetowe i właśnie tam oferowali sfałszowane leki, m.in. psychotropowe, hormonalne i leki na potencję. Podpowiadali tam też, jak stosować te produkty i publikowali wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium. Przemycane były też m.in. z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
13: A kim są zatrzymane osoby?
14: To są licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani przede wszystkim z kulturystyką i z branżą fitness. Wśród nich jest też administrator znanego forum internetowego. Zatrzymani to dwie kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. 4 osoby już trafiły do aresztu, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.
13: Liderzy koalicji będą rozmawiać na temat reformy służby zdrowia zaprezentowanej wczoraj przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, na kiedy zaplanowano to spotkanie i dlaczego koalicjanci domagają się rozmów w tej sprawie?
15: Niewykluczone, że liderzy partii, które budują koalicję rządową, spotkają się jeszcze dziś. Co do ostatecznego kształtu reformy, musi być ponadpolityczna zgoda. Lewica projekt, który zaprezentowała Jolanta Sobierańska-Grenda, po części akceptuje.
16: Mamy od wczoraj satysfakcję. Rząd i pani ministra zdrowia poszła w kierunku tych żądań, które żeśmy zgłaszali.
15: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreślił jednocześnie, że jego ugrupowanie złoży jednak swój projekt. Ustawa Lewicy ma m.in. zmodyfikować system finansowania ochrony zdrowia. Teraz więc przed liderami koalicji negocjacje, w jakim ostatecznie kształcie i kiedy reforma opuści rząd i trafi do Sejmu.
13: Francja gra dalej. Wczoraj trójkolorowi na mundialu pokonali Maroko 2-0 i awansowali do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Również sam Paryż był przygotowany na to spotkanie. Na ulicach było więcej niż zwykle policyjnych patroli. Częściowo zamknięte zostało metro. Wszystko oczywiście w obawie przed zamieszkami. Noc była spokojna. Zamiast bujek było świętowanie zwycięstwa, powiedziała RMF FM przed chwilą pani Eliza Kwiatkowska, Polka mieszkająca w Paryżu.
17: Zostały zorganizowane dwa takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość. Na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, Allez les Bleus. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęście, to musimy jeszcze troszkę poczekać.
13: A kto będzie kolejnym rywalem Francji na mundialu, na razie nie wiadomo, ale oczywiście na pewno będzie to wygrane dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia. Jest piątek, przed nami wakacyjny weekend. O poranku w Jantarze nad samym Bałtykiem jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku. Przede wszystkim, no, jaka temperatura i co z pogodą?
18: No, teraz wyszło słońce, jest 16 stopni i jak mam nadzieję słychać, jest dość silny wiatr, ale to tu może cieszyć. Jantar to przecież stara nazwa bursztynu i tu właśnie, czyli w miejscowości Jantar, to jedno z lepszych miejsc do jego poszukiwań.
13: No, lipiec nad Bałtykiem na razie nie rozpieszcza, delikatnie mówiąc, ale na szczęście ta spektakularna sztormowa pogoda, no, nie wyrządziła na wybrzeżu poważniejszych zniszczeń.
18: Tak, no tu gdzie jestem, czyli na Mierzei Wiślanej, poziom wody nadal pozostaje podwyższony, dlatego plaże wydają się mniejsze, jednak morze nie podchodzi już pod sam wał wydmowy, a według prognoz ma być już tylko coraz lepiej. Poważnie ucierpiały w niektórych miejscach sezonowe drewniane budynki, które stoją na plaży. Część przedsiębiorców ratowała się, budując zapory z piasku. W Trójmieście nie odnotowano żadnych szkód sztormowych. To dzięki Półwyspowi Helskiemu, który przy zachodnim i północno-zachodnim kierunku wiatru był naturalną osłoną. Porozmawiam dziś z turystami, właścicielami małych pensjonatów, sprzedawcami pamiątek, a także słynnych nadmorskich gofrów i zapytam, czy pamiętają taki lipiec.
13: No, Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy, a kolejne fakty RMF FM już o 7.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jeśli chcecie poznać wakacyjną prognozę pogody, to jest właśnie to miejsce, czyli Magda Karwat-Marek i wakacyjna prognoza pogody.
19: Chociaż zrobię teraz taki przegląd, gdzie mogą pojawić się burze, średnio wakacyjne w sumie, ale szczególnie muszą na burze uważać dzisiaj mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej części kraju, czyli całe województwo warmińsko-mazurskie, całe województwo podlaskie.
0: Kto by pomyślał.
19: Częściowo także województwo mazowieckie i częściowo województwo lubelskie, ale na zachodzie kraju burzy nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: To sobie teraz uświadomiłem, że ja jeszcze nie piłem kawy dzisiaj.
19: No, a ja mam, Jacek, lód i mleko i mogę zrobić mrożoną.
0: O ja!
19: Tak.
0: To może nawet bez takich szaleństw, ale jeśli ktoś z was jeszcze zapomniał o kawie, to jest może dobry moment. 6 minut po 7, tu wstawaj, szkoda.
20: Nie, tam kawa jest przereklamowana.
0: Powiedział Olbratowski po dwóch.
19: On już pił, ja widziałam, no.

0: Pewnie niektórzy fani piłkarscy dopiero teraz się obudzili i przegapili, co tam się działo we wczorajszym meczu. Francja w półfinale mundialu.
1: Tak, 2-0 pokonała Maroko.
0: Makoko.
1: Marokoko.
0: Ale ważne informacje też okołomundialowe. Justin Bieber, Shakira, Madonna i zespół BTS to tylko kilka z długiej listy gwiazd, które wystąpią na finał piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: Tak, w takim wyjątkowym koncercie.
0: No.
1: Ale... Zenka nie będzie, to oni zrobią kiszkę, a nie show na finał, nie?
0: Przez twoje oczy,
1: bez zielonych oczu nie uciągnie żadna impreza.

0: Tak śpiewali wczoraj Francuzi po meczu z Marokiem, że li papo ma moi lolita, że jak wygrywali.
1: Dokładnie tak. Tam jeszcze jakiś był refren, nie?
0: 20 minut po siódmej. To RMF FM, to Wstawaj Szkoda Dnia. I w tym momencie tutaj podglądam zagraniczne telewizje informacyjne. I słuchajcie, międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na międzynarodowe lotnisko imienia Donalda J. Trumpa. No poważnie.
1: A to dobrze, to może nasze CPK od razu nazwijmy nazwiskiem Trumpa, no? Imienia Donalda Trumpa. To będziemy mieli stałą bazę amerykańską w ciągu

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płaci. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
6: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
7: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyna, Warszawy i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne dzisiaj co najmniej do 18. W kolejnych faktach połączymy się z naszym reporterem, który jest na Mierzei Wiślanej i opisze skutki sztormu, który przeszedł ostatnio w tym regionie. Auto uderzyło w bariery na małopolskim odcinku autostrady A4. Do zdarzenia doszło między Targowiskiem a Bochnią. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W kierunku Tarnowa A4 można przejechać tylko jednym pasem. Trzecia tego lata fala upałów nadciąga do Włoch od weekendu. Temperatury mogą sięgać nawet 45 stopni Celsjusza. Ekstremalna pogoda może utrzymać się co najmniej do 20 lipca. Czerwony alert obowiązuje już we Florencji i Perugii. Eksperci ostrzegają, że w silnie zabudowanych częściach miasta odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa. W przemysłowej strefie Rzymu może dochodzić nawet do 57 stopni. Co Polska zyskała na szczycie NATO w Ankarze i czy możemy czuć się bezpieczniej? Czy Radosław Sikorski wierzy w deklaracje Donalda Trumpa dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i widzi szansę na przełom w relacjach z Ukrainą? O tym w porannej rozmowie w RMF FM z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych porozmawia Tomasz Terlikowski. Zapraszamy 8:02.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To jedziesz, Magic, jedziesz!
10: Z pogodą? Dobra. Słyszeliście w faktach ostrzeżenia przed burzami. Ja dostałam pytanie pod 3322, jaka pogoda będzie w sobotę w jedynej w Polsce miejscowości Muszkowo, bo szykuje się tam jakaś lokalna impreza. To jest województwo lubuskie i to województwo ma szczęście i ładną pogodę. Zarówno dzisiaj, jak i jutro będzie tam do 24 stopni i nie zapowiada się deszcz.
11: Mogę? Bo tu mówisz, że się lokalna impreza szykuje gdzie?
10: W Muszkowie.
11: To ja powiem tak, że jest weekend wakacyjny, że wszędzie się szykują lokalne imprezy.

0: Przećwiczmy brawa.
1: Brawo! A wygrałeś, wygrałaś samochód! Albo wygrałeś, wygrałaś 1 160 000 złotych!
0: No już sobie ćwiczymy, kochani.
2: Ale
0: no.
2: 1 160 000 złotych?
0: Tak.
2: Ta kwota syci.
0: Ta kwota syci, tarza i nawilża.
2: Tak.
0: Bo dzisiaj na pewno ktoś wygra Toyota Aygo X lub 80 000 złotych lub 1 160 000 złotych. Odliczaliśmy, ostrzegaliśmy i przyszedł on, piątek, dlatego dzisiaj dwa finały i w drugim finale tylko trzy opcje. Toyota Aygo X, 1 160 000 albo 80 000 złotych. Das! A skoro takie minimum to 80 000, to zróbmy z tego szczęśliwe numerki, bo tak, 80 to jest 8 i 0.
2: No.
0: I uwaga, teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. Ale jeśli macie 8 i 0 w numerze telefonu, dostajecie dwa razy więcej, czyli aż 2500 szans.
2: Mm. Nie, no co? A ty zwróć uwagę, że 8 to takie dwa małe zerka.
0: Taki bałwanek, drugim, tak? Taki bałwanek. I
2: niepełny,
0: uwaga, 8 i 0 nie musi być po kolei, może być 0, 8, może być 0, coś tam i 8. Jeśli macie 8 i 0 w numerze telefonu, to właśnie teraz dostajecie 2500 szans jednym SMS-em, ale tylko przez 13 minut. Więc jeśli chcecie zagrać o samochód o 1 160 000 złotych, wyślijcie RMF pod 7474. Gracie o marzenia. RMF 7474.

0: No coś absolutnie niebywałego. Cuda, cuda ogłaszają. Słuchajcie, jest rekordzista. Chirurg pracujący w szpitalu w Braniewie, jak poinformowano, w 2024 roku zarobił 1 800 000 złotych.
1: Super!
0: Pracował na kilku umowach jednocześnie i wykazywał, że w tym samym czasie był na oddziale, na SOR-ze i w przychodni. I wykazywał, że przepracował, uwaga, 1200 godzin miesięcznie, czyli pracował po 38 godzin na dobę.
1: Cudowny człowiek.
0: No.
1: Nie dość, że rozciągnął dobę, prawda, ma klucz do czasu, to cały czas w pracy.
0: I to wszystko dla pacjentów.
1: Tak.
0: Wszyscy.
1: I takiego człowieka się po różnych internetach krytykuje. No. I będzie dobrze w tej służbie zdrowia, jak w ludziach zero wdzięczności.
0: No nie będzie.
1: Nie. Nie będzie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą,
3: może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
8: Psze, to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
7: I ma autodozowanie, i szybki program 39 minut, i eco bubble jeszcze.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną.
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan.

0: Bukan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Po reklamie.
12: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: przebój, hymn. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w RMF FM. Za chwilę punktualnie o 8:00. Najnowsze wydanie faktów w RMF FM.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Już dziś ktoś z Was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
7: Lub miejską Toyotę Aygo X.
8: Wow, na bogato!
9: Lato na bogato.
10: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
11: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach w całej Polsce godzina 8. Czas poznać najważniejsze fakty. Te zebrał dla nas Tomasz Weryński.
12: Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Powstają nowe mapy potrzeb zdrowotnych.
13: Chcemy wskazać każdemu województwu, gdzie jak powinny być rozmieszczone te oddziały położnicze.
12: Na początek ustalenia reportera RMF FM. Groźny wypadek w słowackich Tatrach. Polski turysta trafił do szpitala. W porannej rozmowie RMF FM dziś wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia. W faktach informowaliśmy, że o planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
14: Dzień dobry.
12: Ale co będzie w nowych mapach potrzeb zdrowotnych?
14: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. Teraz w całym kraju działa dokładnie 266 oddziałów położniczych. Po tej zmianie pewnie będzie ich mniej. Tak przewiduje w rozmowie ze mną wiceminister Tomasz Maciejewski.
13: Między 220 a później 250 gdzieś ten przedział się będzie układał. I to by były takie porodówki, które by miały tak więcej tych porodów powyżej 700. Do tego dojdzie pewnie te kilka tych mniejszych.
14: W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało pierwotnie zaprezentować jeszcze w czerwcu i to wciąż nie wydarzyło się, głównie przez aferę dotyczącą Warszawskiego Szpitala Południowego. Teraz ma być to część planowanych zmian, które mają wyeliminować różne nieprawidłowości w lecznicach.
12: Polski turysta potrzebował pomocy w słowackich Tatrach. Poślizgnął się na szlaku do schroniska Zamkowskiego i uderzył głową o skały. Na noszach został zniesiony do samochodu terenowego, a potem przetransportowany do szpitala. Sekretarz stanu USA Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z, tu cytat, lewicowym terroryzmem. Niektóre zaproszone państwa nie podzielają poglądów Waszyngtonu w tej kwestii. Na liście zaproszonych gości są ministrowie z ponad 60 krajów. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Dzień dobry. Termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
12: Tomasz Terlikowski, jego gość. Witamy.
17: Dzień dobry. Moim gościem jest wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Witam, panie premierze.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Wybiera się pan na ten szczyt dotyczący terroryzmu lewicowego, panie ministrze?
18: No, zaproszenie przyszło bardzo późno, ja już mam wypełniony kalendarz, ale Polska będzie reprezentowana na szczeblu wiceministra.
17: Uważam, że to jest rzeczywiście poważne zagrożenie, lewicowy terroryzm?
18: Gdy nasz wielki sojusznik zaprasza, to z kurtuazji chociaż trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia.
17: Panie ministrze, spotkał się pan z Marco Rubio zresztą, panie premierze. Uzgodniliście między innymi, że konferencja dotycząca minerałów krytycznych ma się odbyć w Polsce. Mamy jakieś terminy bardziej szczegółowe?
18: To będzie raczej na wiosnę. I tak, mam wrażenie, że co do zasady przekonałem sekretarza stanu. Jesteśmy globalnym graczem na tym rynku. Drugim bodajże światowym producentem srebra, także miedź, nowe inwestycje, nie tylko w Polsce, przypominam, w Chile, w Kanadzie. To jest globalny problem. Przypominam, że polskie firmy też miały w pewnym momencie ograniczony dostęp do magnesów, a i była próba reglamentowania minerałów strategicznych, krytycznych. Nie możemy pozwolić sobie na tego typu szantaż. Musimy szukać alternatyw do wydobycia i przetwarzania, pozyskiwania tych pierwiastków.
17: Brał pan też udział w spotkaniu Grupy E5. O czym szczegółowo rozmawialiście? Między innymi o współpracy Europy z USA?
18: To było spotkanie E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy. I po pierwsze ważny jest ten format, bo to jest format, który reprezentuje wszystkie regiony Europy. Mamy oczywiście inne. Jest Trójkąt Weimarski, jest Trójmorze, jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, ale tam, gdzie chodzi o najważniejsze rzeczy, czyli nasz stosunek do wojny, do agresji rosyjsko-ukraińskiej, czy do wojny na Bliskim Wschodzie, tam wszystkie regiony Europy powinny być reprezentowane.
17: A czy są jakieś nieporozumienia na linii Unia Europejska-USA? Czy coś się pojawia, chodzi na przykład o broń? Czy Stany Zjednoczone coś sygnalizowały, że za mało od nich kupujemy jako Europa?
18: No, jako Polska to już byłoby trudno więcej kupować.
17: No my nie, oczywiście. Polska tutaj jest kryta.
18: Ale to był przedmiot innego spotkania. Spotkania Stanów Zjednoczonych z kluczowymi partnerami przemysłowymi. Co dało nam otwarcie do powiedzenia sobie szczerze, że po pierwsze, amerykańskie firmy mają wypełnione pakiety zamówień na wiele lat i w związku z tym potrzebna jest produkcja w Europie firm europejskich, ale także firm amerykańskich. A to oznacza, że Amerykanie muszą przyspieszyć wydawanie licencji eksportowych na swoją technologię. Tutaj bardzo ciekawa jest inicjatywa prezydenta Trumpa co do licencji na pociski do rakiet Patriot, do systemów Patriot dla Ukrainy. To bezprecedensowa sprawa. Bardzo ciekawa, naprawdę.
17: Ale to jest już potwierdzone? Znaczy możemy w to wierzyć? Bo to wiadomo, że te wypowiedzi się czasem pojawiają, po czym są troszkę niwelowane.
18: Nie, no Roma locuta, causa finita. No, mam nadzieję, że odpowiednie agendy Stanów Zjednoczonych wypełnią polecenie prezydenta Trumpa. I powinniśmy to witać z zadowoleniem. Jak najwięcej produkcji, amunicji i sprzętu powinno być w Europie, zarówno w firmach europejskich, jak i amerykańskich, zarówno z budżetów narodowych, jak i budżetów europejskich, gdzie jest preferencja europejska.
17: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
12: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Radosławem Sikorskim trwa w sieci. Polecamy też Fakty RMF FM o 8.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Pogoda w wakacje jest ważna. Dlatego jest nasza wakacyjna pogodynka Magda Karwat-Marek.
20: A dzisiaj piątek, więc niektórzy swój urlop już kończą niestety, ale są też tacy, którzy dopiero zaczynają. Na przykład nasi słuchacze jadą w poniedziałek nad morzem do Rusinowa. Taki SMS dostałam pod 3322 i mam dobre wiadomości. Sytuacja na wybrzeżu w przyszłym tygodniu zapowiada się nieco lepiej niż w tym. Poniedziałek jeszcze będzie taki niepewny, ale potem powinna być chwila przerwy od deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Jest nowiutki, prestiżowy ranking najlepszych miast w Europie i jedno z polskich miast bardzo, bardzo wysoko. O jakie miasto chodzi? Szczegóły już za moment we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
21: Tomasz Olbratowski,
20: Magda Karwat-Marek.
11: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sonic. Kwadrans po godzinie 8 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. I temat, który no, nas bardzo ucieszył dzisiaj. Pojawiły się wyniki prestiżowego rankingu na najlepsze miasto w Europie. I tak, Florencja na pierwszym, ale Kraków na bardzo wysokim 4. miejscu najlepszych miast w Europie. Wyprzedził Rzym, wyprzedził Wiedeń i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale mówisz takim sensacyjnym tonem, jakby to była dla nas nowość. Myśmy o tym wiedzieli od dawna. Dobrze, że w końcu to do Europy jakoś dotarło.
2: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! RMF FM.

0: Odliczaliśmy, czekaliśmy i przyszedł on, piątek w wakacyjnych sejfach w RMF FM. I dzisiaj ktoś na pewno wygra Toyota Aygo X, albo 80 tysięcy złotych, albo 1 160 000. A po drodze jeszcze jedna szansa nawet na 1 160 000, bo dzisiaj dwa finały. No chyba, że ktoś odjedzie w drugim finale Toyotą Aygo X. Miejski crossover z automatyczną skrzynią biegów, z napędem hybrydowym.
1: Automatyczną, znaczy nie trzeba zmieniać biegów.
0: Normalnie nie trzeba. To jest idealne do miasta, ale też na weekendowe wyjazdy.
1: Znaczy,
0: też
1: że wajcha nie chodzi na boki.
0: Normalnie nie chodzi, tylko przód, tył. A jak wygracie 1 160 000? Proszę bardzo, to jeśli macie jakieś marzenie o samochodzie, to też jest do spełnienia. No i przypominam, że w drugim finale mniej niż 80 tysięcy, jeśli chodzi o kasę, wygrać się po prostu nie da. A że nam zależy, żeby wygrał ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata, to przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy teraz razy 1001 szans. Nie bylibyście w stanie w 7 minut wysłać 1001 SMS-ów, a tu jest taka opcja. Wystarczy wysłać jednego. Już macie 1001 szans na nagrody, które czekają w wakacyjnych sejfach. No to czas start. 6,5 minuty. Można też zagrać oczywiście na www.rmf.fm. Tam też czekają specjalne bonusy. RMF pod 7474.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Słyszysz?

0: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Marian? A po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
15: Polska będzie reprezentowana na szczeblu wiceministra podczas szczytu dotyczącego walki z lewicowym terroryzmem organizowanym przez sekretarza stanu USA Marco Rubio, mówił w RMF FM wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji był gościem porannej rozmowy.
16: Uważam, że to jest rzeczywiście poważne zagrożenie, lewicowy terroryzm?
17: Gdy nasz wielki sojusznik zaprasza, to z kurtuazji chociaż trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia.
15: Tomasz Terlikowski i Radosław Sikorski. Całą rozmowę jest na rmf24.pl. Cały dzień mogą potrwać utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4. Na wysokości Rzeszowa, na jezdni w kierunku granicy, z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
18: Dzień dobry.
15: Maćku, jak teraz wygląda ruch na autostradzie?
18: Zablokowane są oba pasy A4. Na razie samochody mogą przejechać pasem awaryjnym. Tak to będzie wyglądało mniej więcej do południa. Do tego czasu na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i wprowadzone zostaną objazdy. Utrudnienia potrwają kilkanaście godzin, bo w miejscu zdarzenia mocno uszkodzona jest też nawierzchnia autostrady.
15: Odkładanie wszystkiego na później, czyli prokrastynacja, to oczywiście problem stary jak świat, ale jak zauważają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, ostatnio jest coraz poważniejszy.
19: Bo gwałtownie przybyło czynników, które nas rozpraszają.
15: No właśnie, w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry Grzegorzu, ale rozpraszanie to tylko jedna z przyczyn.
19: Brytyjczycy wyróżniają aż 9 typów prokrastynatorów. Możemy się z tą listą zmierzyć. Zamartwiacz odkłada działania z powodu lęku przed niepowodzeniem. Pesymista jest przekonany, że i tak się nic nie uda. Perfekcjonista zwleka, bo obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. Marzyciel ma wielkie plany, ale brakuje mu konsekwencji. Skaczący z tematu na temat niczego nie jest w stanie skończyć. Buntownik odkłada zadania, by manifestować swoją niezależność. Poszukiwacz wrażeń zostawia wszystko na ostatnią chwilę, by poczuć dreszczyk emocji. Hedonista wybiera natychmiastową przyjemność zamiast odległych korzyści. Wreszcie wypalony jest, tak zmęczony, że nie ma siły na nic.
15: No a jak sobie radzić z prokrastynacją? Bez zwłoki zajrzyjcie na rmf24.pl, gdzie mamy propozycje naukowców. W faktach niczego nie odkładamy na później, przed nami fakty sportowe.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Francja melduje się w półfinale mundialu, pokonała 2-0 Maroko. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
21: Dzień dobry. No, sprawę w drugiej połowie załatwił ofensywny duet Francuzów. Wynik otworzył Kylian Mbappe, drugiego gola strzelił Ousmane Dembele. Obaj na turnieju w Stanach Zjednoczonych. No, imponują. Mbappe ma już 8 goli, a Dembele 5. Awans do półfinału Mistrzostw Świata to coś specjalnego. To trzeci taki sukces reprezentacji Francji, odkąd dołączyłem do składu. Jestem bardzo szczęśliwy. No, wiedzieliśmy, że mecz przeciwko Maroku będzie trudny. Nawet po zmarnowanym karnym byliśmy zdeterminowani i skoncentrowani, mówił napastnik Paris Saint-Germain. Tego zmarnowanego karnego wykonywał Mbappe. Tu trzeba przyznać, strzelił rzeczywiście słabo. Ale Francuzi mają dwóch bardzo skutecznych piłkarzy. Poprzednio tak skuteczny duet doprowadził do Mistrzostwa Świata Brazylię. To było w 2002 roku. Ronaldo i Rivaldo strzelali tyle bramek. Wieczorem drugi ćwierćfinał, który wyłoni półfinałowego rywala Francji, to będzie starcie Hiszpanów z Belgami, początek o 21:00. Do kolejnego w sezonie występu przygotowuje się Zatopija Skrzyszowska. Wieczorem wystartuje w Monako w meetingu diamentowej ligi.
22: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy.
21: Tak mówiła nasza sprinterka specjalizująca się w biegach przez płotki. Wśród jej rywalek w Monako m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża, Amerykanka Masai Russell. Filip Szymczak nowym napastnikiem Zagłębia Lubin, wychowanek Lecha Poznań. Ostatnio był wypożyczony do belgijskiego Charleroi. Co może wnieść do drużyny miedziowych?
23: Trochę pewnie jakości, trochę doświadczenia, trochę spokoju i mam nadzieję, że takiej dużej, nowej, pozytywnej energii, która pomoże zespołowi wnieść się na jeszcze wyższy level.
21: Zapowiada Szymczak. Z Polski wyjeżdża za to Oskar Wójcik. Młody obrońca zamienił Krakowie na Werder Brema.
14: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Krawat-Marek.
24: To jest chyba ten czas, żeby powiedzieć wam, kiedy wróci wysoka temperatura. 38 stopni zapowiada się w Nadolnym Śląsku w sobotę, ale dopiero 18 lipca. 37 stopni będzie wtedy w Wielkopolsce, 36 w Małopolsce, a 31 stopni będzie nad morzem. To są takie wstępne prognozy. I to ciekawe, bo dzisiaj we wschodniej części kraju dosłownie połowa tej temperatury.
14: I to jest najlepsze w tym wszystkim, że nie ma znaczenia, czy jesteście w tym momencie na plaży, czy jesteście w pracy, czy jesteście w sklepie, to teraz będziecie się gibać.
25: Tak, dziękuję wam poddani, to ja, wasz król Gibango.
14: Czy wszystko przygotowane? Czy muzyczny set króla Gibango jest gotowy?
25: Jest gotowy, a wy kochajcie się i mnóżcie i balujcie.
26: A w RMF FM pora na prawdziwe letnie Gibango.
25: A teraz kult, gdy nie ma dzieci, a jak nie ma dzieci, to co trzeba robić? Wiecie, dobrze róbcie to, nie bójcie się. Poprawiajmy nastrój, poprawiajmy dzietność naszego narodu, ludzie. Balujcie od poranka do zachodu.
14: Dobra.
25: Ludzie, balujcie od poranka do zachodu. Jedna

No, ale mam nadzieję, że te 3 minuty zostały dobrze wykorzystane, że balujecie i wiecie co, żeby były dzieci, nie bójcie się tego. A teraz nikt tak nie śpiewa o lecie jak on, Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

dobrze, ludzie, jak ja to czuję, że impreza się rozkręca, wy też, ta energia przepływa przez te anteny i to wszystko wchodzi we mnie, przechodzi na was. Mówimy o dzieciach, więc w końcu pojawia się DJ Bobo. Ten gość DJ Bobo pomoże mi rozkręcić do zenitu tą imprezę. Dajcie głośniej! This is a party song that makes the party going on.

0: był król Gibango.
1: Wszystko było.
2: Dlatego cieszę się, że było wszystko, ale to jest dopiero dobry początek, bo dobry początek wróży majątek, a zatem żyjcie, ludzie!
0: Niech żyje król!
2: Kochajcie się i mnóżcie!
0: Niech
2: wszystko, ale to jest dopiero dobry początek, bo dobry początek wróży majątek, a zatem żyjcie, ludzie!
0: Niech żyje król!
2: Kochajcie się i mnóżcie!

0: usługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze? Gdzie pójdziemy na kolację?
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.
5: Wstawaj! Szkoda

0: czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary! Woltary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
4: Tomasz Weryński ponownie w studiu faktów RMF FM. Na zegarach mamy godzinę 9:00. Czas poznać fakty.
5: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekonuje w RMF FM, że Kijów nie przesądził, kto spocznie w ukraińskim panteonie bohaterów. Ta sprawa wciąż budzi ogromne emocje po obu stronach. Czołowe zderzenie dwóch busów na Dolnym Śląsku, trwa reanimacja jednej osoby. Policyjna akcja w Krakowie, zatrzymani mieli wyłudzać pieniądze od seniorów. Poza tym przełom w sprawie głośnego napadu w Galerii Mokotów w Warszawie. Ukraiński MSZ zapewnia, że decyzja w sprawie osób, które będą spoczywać w panteonie bohaterów, nie zapadły, mówił w porannej rozmowie RMF FM wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski, gospodarz rozmowy. Witamy, Tomku.
6: Czy dzień dobry.
5: To znaczy, że jest nadzieja na deeskalację w relacjach Polski i Ukrainy?
6: Takie nadzieje może budzić ostatnia wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który mówił o potrzebie szacunku dla polskiej perspektywy i o wspólnym wroku, jakim jest Rosja. Czy to jest rzeczywiście szansa na deeskalację? Oto zapytałem wicepremiera Sikorskiego.
7: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej.
6: Nadzieje budzą także rozmowy szefów polskiego i ukraińskiego MSZ.
7: Mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły.
6: A co jeszcze wynika z rozmowy Sikorskiego z Sybichą?
7: Musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne, szarże nacjonalistyczne.
6: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
7: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski, oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
6: Niestety ta debata wciąż będzie toczyć się w cieniu wyborów, które zbliżają się na Ukrainie i w Polsce też.
5: Czołowe zderzenie dwóch busów w Ujeźdźcu Małym koło Żmigrodu na Dolnym Śląsku. Pojazdami w sumie podróżowało 7 osób. Dwie trafiły do szpitala, a jedna jest reanimowana na miejscu, powiedział RMF FM dyżurny Straży Pożarnej. Warszawscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Chodzi o atak, do którego doszło prawie 20 miesięcy temu, w grudniu 2024 roku. Wartość skradzionych wtedy przedmiotów to ponad 2 miliony złotych. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry.
5: Ale gdzie po tak długim czasie udało się znaleźć sprawcę napadu?
8: Na granicy chorwacko-serbskiej. Właśnie tam dzięki współpracy międzynarodowej udało się namierzyć podejrzanego. Jest to 46-letni mężczyzna. Właśnie on i jego współpracownik w czasie napadu w warszawskim centrum handlowym byli przebrani za dostawców jedzenia. Cała ich akcja trwała niecałe półtorej minuty. W tym czasie przestępcy najpierw zaatakowali ochroniarzy, a potem wybili szyby w gablotach młotkami i wyjęli przedmioty, głównie zegarki, o wartości właśnie ponad 2 milionów złotych. Jak ustaliłem w tej sprawie, teraz możliwe są kolejne zatrzymania.
5: 9 osób zatrzymanych po akcji krakowskich policjantów. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą na wnuczka, a śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych. Reporter RMF FM Maciej Sołtys zna więcej szczegółów.
9: Tak jest.
5: Dobry.
9: Witam.
5: Jak działała ta grupa?
9: Zatrzymano m.in. dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. Ci dwaj werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im m.in. telefony oraz rozliczali ich. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymano też dwóch tak zwanych odbieraków. W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością tej grupy. Zatrzymano 5 osób, zabezpieczono automaty, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
5: Nawet 80% obłożenie mają hotele i pensjonaty w Krynicy Morskiej. Turystom, jak widać, nie przeszkadza sztormowa pogoda. Na miejscu od rana jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku,
10: dzień dobry.
5: Dzień dobry. Przed nami weekend, trwają wakacje. Tak. Co mówią wypoczywający?
10: No, dla wielu taka pogoda to atrakcja. Dzisiaj wciąż są wysokie fale. Poziom wody w Bałtyku powoli opada. Dlatego plaży jest znów coraz więcej. Fale w środę zakrywały niemal ją całą. Widzimy jednak też straty po sztormie. Głównie dotknęły drewniane budy stojące na plaży. Zniszczone są m.in. podesty i w niektórych miejscach płotki faszynowe oraz wyłożenia z chrustu, które służą do ochrony wydm.
11: Właśnie żeśmy dojechali, zaplanowane wakacje.
12: Nieważne jaka będzie pogoda, nieważne co się działo, samo bycie tutaj, oddychanie tym powietrzem, jest na co patrzeć.
11: To pierwszy raz chyba taki sztorm widzimy.
13: Musimy jeszcze później przyjść troszeczkę się poopalać, bo słońce wychodzi.
10: No, plaża wróciła.
13: Plaża tak wraca powoli, wczoraj było jeszcze mniej, a dzisiaj już więcej.
14: Jest mega fajnie, trochę wieje.
10: No i dlatego warto ubrać jakąś lekką kurtkę z kapturem. Widok tu jest niesamowity, wzburzone morze, wieżyczki ratownicze stoją jeszcze trochę zanurzone w morzu, ale z każdą godziną spacerowiczów jest tu coraz więcej. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
5: A my nad morze na pewno dziś będziemy wracać w faktach RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No i co tam, Magiku, w pogodzie? Coś się pozmieniało?
15: No jak słyszeliśmy w faktach, nasz reporter Stanisław Pawłowski był w Krynicy Morskiej i ja też sobie zerknęłam na kamerki nad morzem. Patrzę właśnie prosto na molo w Jastarni. I słuchajcie, są spacerowicze. Co prawda w czapkach i w kurtkach, a nie w strojach kąpielowych, ale zawsze. Słońce, widzę, próbuje się przez te chmury przebić. Dzisiaj nad morzem maksymalnie 17-18 stopni. Może popadać przelotny deszcz, na przykład w okolicach Białogóry i Władysławowa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Patrzymy na zegarek, 6 minut po 9. W piątek to zupełnie inaczej brzmi. Szczególnie myślę o tych, którzy może teraz się dopiero budzą, bo to jest ostatni dzień ich urlopu. Wspieramy was! No i jesteśmy z tymi, którzy w pracy. To wstawaj, szkoda lata. Jacek Tomkowicz.
17: Tomasz Olbratowski, urlop.
15: Magda Karwat-Marek, nie urlop.
18: Olbratowski, nienawidzę cię.
17: Tomasz Urlop Olbratowski.

0: jest taka opcja, że przetańczycie cały ten bal? Jeśli wygracie nagrodę główną, czyli 1 160 000 zł, to wtedy może zrobicie tak jak Ewa. To jest bardzo dobra reakcja na wygrywanie w wakacyjnych sejfach w RMF FM, bo dzisiaj, przypomnę, ktoś na pewno wygra Toyota Aygo X, 80 000 zł lub 1 160 000. W drugim finale tylko takie trzy opcje w sejfach, a po drodze jeszcze finał numer jeden, czyli dwa finały z sejfami i 1 160 000 do zgarnięcia.
1: Jałtesio.
0: Może właśnie marzycie, może wam się zepsuło auto i mówicie, a trzeba by jechać do mechanika naprawić. A po co? To weźcie sobie, wymieńcie na nowe auto. Toyota Aygo X, 80 000 i 1 160 000 zł. Teraz trzymajcie nas, bo będziemy mnożyć. Przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1300 szans. Ale tylko przez 10. A nie, przepraszam. Stop. Nie, przepraszam, 10 minut. 9 minut i 15 sekund. No. Tyle macie czasu. I przez tyle czasu każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. Potrzebujecie kasy? Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 74. 74.

0: ważna informacja, to kącik Polska Lokalna, 25 minut po 9. Puma grasuje po lesie w Polsce i to nie jest żart. Gmina Polanów, województwo zachodniopomorskie, oni ostrzegają mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apelują o niewchodzenie do lasu.
1: To jest gorzej jeszcze.
0: No.
1: I to, bo to chyba nie tylko tam gdzie mówisz, bo ja byłem ostatnio w lesie pod Krakowem i leżały buty pumy.
0: To luz, bo na bosaka to wolniej biega.
1: No.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit.
22: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
23: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
24: Po reklamie.
25: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dobra ekipa na lato.

0: teraz cicho.
1: Cichutko.
2: Magic przyszła i mówi: w okazji nam prognozę pogody.
1: Ja mam pogodę,
2: co zrobić?
1: Ja mam pogodę, pogodę.
2: Daj mi pogodę.
3: Nie, daj
1: spokojnie.
3: Niech zrobi. Miała będzie przerwę, miała
1: po sobotę
2: niedzielę. No niech zrobi, pewno.
1: Zwłaszcza, że Marek z Rudy Śląskiej napisał nam pod 3-3-2-2, nie, że według niego temperatura jest naprawdę idealna. Yes. Jak na koniec kwietnia albo na początek maja na przykład, trudno się nie zgodzić, zwłaszcza jeśli się mieszka albo jeśli się aktualnie jest we wschodnich województwach naszego kraju. Tam zaledwie dzisiaj 17-18 stopni, no i wciąż pada. Pamiętajcie, obowiązują także ostrzeżenia przed burzami co najmniej do 18.
2: No i jak, Magic? Fajnie było?
1: Fajnie, nie?
3: A, widzisz. W poniedziałek jeszcze ci pozwolimy.
1: Już się nie mogę doczekać tego poniedziałku. 6:30 będę na pewno.
3: Masz to u mnie.
2: Dobra, cicho teraz.
1: Przecież ty na urlopie
2: będziesz. Purple Disco Machine i Kungs, Substitution w RMF FM.

0: hymn mundialu. Shakira, Burna Boy. Daj, daj! W RMF FM. 17 minut i będzie godzina 10. Swoją drogą, kolejne po prostu mecze i cały czas Polska bez przegranej na tym mundialu.
1: No to jest cudowne.
0: Wspaniałe wyniki. A jak już jesteśmy w Stanach, to Donald Trump właśnie, tutaj czytam cytat, nie wyklucza wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy.
1: Czekaj, to było inaczej, ale czy to Trump znów nam grozi?
0: Znaczy, poczekajmy 15 minut, może zmieni zdanie.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna.
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: H50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć 0,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz.
0: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Już dziś ktoś z Was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
7: Lub miejską Toyotę Aygo X.
8: Wow! Na bogato!
4: Lato na bogato!
9: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
10: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
19: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
18: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
19: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: No i mamy godzinę 10. Czas poznać najważniejsze i najbardziej aktualne fakty. Te o 10 ma dla nas Tomasz Weryński.
22: Jeszcze w lipcu Ministerstwo Zdrowia przedstawi nowe mapy potrzeb zdrowotnych.
23: Musimy zabezpieczyć nawet małe oddziały pediatryczne.
22: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie planowanej naprawy systemu ochrony zdrowia. Prokuratura chce uchylenia immunitetu wiceministra sprawiedliwości. Sprawa dotyczy wpisu z czasu ciszy wyborczej. Poza tym w faktach rewizja systemu ETS po myśli Polski. Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Właśnie na ich podstawie przyznawane mają być kontrakty na leczenie. To ma być ciąg dalszy rozwiązań, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Z tymi informacjami ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
24: Dzień dobry. Michale,
22: witamy. Jakie będą najważniejsze zmiany?
24: Więcej pieniędzy ma trafić na przykład do małych miejscowości, na przykład na oddział pediatryczny czy położniczy, pod warunkiem, że to jedyne takie oddziały o takich profilach w okolicy, by w ten sposób personel tam był gotowy na przykład do odebrania porodu. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski opisuje w rozmowie ze mną, że w ten sposób właśnie za gotowość finansowane byłyby też na przykład choroby zakaźne i ich leczenie.
23: Bo jednak pojawiające się czy epidemie, patrz COVID nie tak dawno, znowu ognisko eboli w Afryce czy hantawirus, no i nigdy nie możemy zapominać, że jedną z rodzajów broni jest broń bakteriologiczna. Taki bioterrorist też może mieć miejsce. Tak, no i musimy mu zabezpieczyć też taką możliwość.
24: Równolegle przygotowywane są też przepisy, które mają wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Te zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.
22: Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jeszcze dziś ma on trafić do Sejmu, ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory. Prokuratura chce postawić politykowi zarzut złamania ciszy wyborczej przez zamieszczenie w mediach społecznościowych grafiki z wezwaniem do głosowania. Potem Arkadiusz Myrcha za to przeprosił, tłumacząc się technicznym błędem. Rewizja systemu ETS częściowa pomyśli Polski dokładnie za tydzień. Komisja Europejska przedstawi największą od lat reformę unijnego systemu handlu emisjami ETS. To być albo nie być dla polskiego przemysłu. Jak ustaliła nasza dziennikarka, projekt komisji zmierza w kierunku, o który od miesięcy zabiegała Polska. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, można powiedzieć, że Polska już wygrała batalię o ETS?
0: Polscy dyplomaci nie chcą jeszcze mówić o sukcesie, chociaż nieoficjalnie przyznają, że sprawy idą w dobrym kierunku. Z pierwszych przecieków wynika, że Komisja Europejska spełniła kilka polskich postulatów. Utrzymany ma być na przykład fundusz modernizacyjny po 2030 roku, z którego Polska najbardziej korzysta. Ma być więcej darmowych uprawnień dla przemysłu i wolniejsze tempo ograniczania emisji. Obok rozwiązań korzystnych dla Polski znajdują się też takie, o które Warszawa będzie musiała jeszcze walczyć. Tym bardziej, że na Komisję Europejską naciska w ostatnich dniach grupa 7 krajów, takich jak Szwecja, Hiszpania czy Holandia, które uważają, że obecny system ETS dobrze działa i trzeba go nie tylko utrzymać, ale i wzmocnić.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
22: No choć sztorm nad Bałtykiem odpuszcza, na plażach wciąż widać jego skutki. Turyści jednak nie narzekają. Jak mówią ci, z którymi rozmawialiśmy, wzburzone morze ma swój urok. Od rana na wybrzeżu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku. Krynica morska to jest jedno z tych miejsc, gdzie wiatr osiągał rekordową prędkość.
2: Dokładnie i tego efekty widać dziś na plaży, między innymi tu przy wejściu numer 28. Właściciele barów i sezonowych punktów gastronomicznych bronili swoich lokali przed morzem, ustawiając zapory z wielkich worków wypełnionych piaskiem. Dziś ostatnie big bagi nadal leżą na plaży i przyciągają uwagę spacerowiczów.
3: Słoneczko świeci, bardzo miło. No big bagi oczywiście atrakcją są na plaży.
2: Nie wszędzie udało się jednak wygrać z żywiołem. Poważnie ucierpiały bary w piaskach i kątach rybackich, które zostały zalane przez wodę. Tutaj w Krynicy Morskiej większość obiektów udało się ochronić.
6: W trakcie tego sztormu ta jedna pływała po prostu dla ratowników do stanowiska. To wyglądało jak statek na morzu zatopiony.
2: Mówiła mi jedna ze spacerowiczek i właśnie przed chwilą ratownicy przyszli na swoje stanowiska. Wywieszona jest oczywiście czerwona flaga, która oznacza zakaz wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale i zauważalne prądy wsteczne. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
22: Trzymamy mocno kciuki za pogodę, no i zapraszam na fakty za niecałą już godzinę o 11.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Polska dzisiaj podzielona. Jak chcecie deszczu, to jedziecie na wschód Polski. Jak potrzebujecie słońca, to jedziecie na zachód Polski. No i tak również będzie, jeśli chodzi o pogodę.
25: Nawet śnieg jest w górach. Tak, wczoraj dosypało trochę, to jak wysoko wejdziecie w góry, to możecie śnieg, jeżeli wam brakuje śniegu.
21: Po południu na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu czy na Warmii i Mazurach 16 stopni, natomiast na zachodnich krańcach od Szczecina po Wrocław 24-25. No i tak będzie też z deszczem, czyli najwięcej deszczu dzisiaj na wschodzie. Najmniej deszczu, praktycznie w ogóle nie będzie deszczu na zachodzie Polski.
25: 16 stopni to na Podlasiu, to już krótki rękaw człowiek zakłada. Pamiętam, jak się tam mieszka, to już kurczę, to upał, myśmy na to mówili.
21: 6 minut po 10.
25: Byle do lata, Paweł Wiawor. Cześć, witajcie, najlepsza muzyka na każdą pogodę. To mam dla was naszykowane. Będą muzyczne nowości, no i sprawdzimy, co się dzieje teraz na Mundialu.

0: Mr. Know-it-all.
1: Tak gramy w byle do lata, w RMF FM, kwadrans po 10:00. Dziś w ćwierćfinale zagrają dwie drużyny, których nie lubi Donald Trump. Tak od razu przechodzę do mundialu. No bo dzieje się w tych rozgrywkach. Belgia, która złośliwie wyeliminowała Stany Zjednoczone mimo telefonu Trumpa do FIFA, i Hiszpania, którą Trump najchętniej, pewnie jak wiecie, wyrzuciłby z NATO. No Donald Trump pewnie wciąż ma nadzieję, że w ćwierćfinału Belgia-Hiszpania do półfinału awansują Stany Zjednoczone. Ciekawe, czy dla odwrócenia uwagi zaatakuje Iran?

0: się zastanawiam, czy to dziś poznamy kolejnego milionera. Wakacyjna kumulacja dziś, finał tygodnia. No wczoraj już było grubo.
1: 69 tysięcy złotych!
2: Niemożliwe, niemożliwe. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, no, niesamowite. Marzenia się spełniają.
0: Jerzemu spełniły się marzenia. Dziś musi być lepiej. Dziś dwa finały w pierwszym, już po 12. Już u mnie, już ja będę was pytał o numer sejfu, także przemyślcie to sobie. 1 160 000 złotych to jest nagroda główna, a niedługo potem finał, w którym na pewno ktoś wygra Toyota Aygo X lub 80 000 złotych lub 1 160 000 złotych. Innych opcji nie ma. No i w tym momencie otwieram wam zapisy do tych dwóch finałów. Możecie wejść do nich i zgarnąć po 1013 losów. Odpalamy bonusowe bramki w tym momencie, bramki SMS. Szczęśliwe 13 minut. Trafiliście na to. To już macie dużo szczęścia. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. Dwa razy ponad milion, Toyota Aygo X. Oto gracie. Hasło RMF pod 7474.

0: Już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty.
4: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
21: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
22: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie radia RMF FM.

ostatnie 3 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS. Możecie zapisać się do 2 losowań o grubo ponad 1 000 000 złotych i zyskać 1013 losów. Ostatnie 3 minuty. RMF pod 7474.

No bo może wam pogoda nie dopisała. Może siedzicie na ganku swojego domku i obserwujecie deszcz. No z tą muzyką łatwiej to przychodzi. Muzyka najlepsza pod słońcem. Depeche Mode. Enjoy the silence. Tu RMF FM. Za 25 minut 11.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam to jest nowość. To teraz wam sprawdzam, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie, ale nie tylko ja to robię, bo też dostaję od was wiadomości. Fajnie, że też czuwacie. Czy wy wiecie, że wczoraj na Mistrzostwach Europy w pływaniu Mikołaj Litoborski zdobył złoty medal na 1500 metrów stylem dowolnym? Wielki szacun dla naszych juniorów, pływaków. Gratulacje. Tak, i żebyśmy dobrze zrozumieli skalę trudności. 1500 metrów to jest dystans, na którym nad Bałtykiem zdążysz minąć 3 smażanie, 5 stoisk z goframi i 8 rzędów parawanów.
1: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł.

0: reklamie.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż? To w euro!
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Po reklamie.
19: Mamy 11, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
20: Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. To konsekwencja wyroku w sprawie kontraktu na szczepionki Pfizer. Atak na policyjny patrol w Warszawie. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Niebezpieczne znalezisko w Ornecie w Warmińsko-Mazurskiem. Trwa ewakuacja mieszkańców. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. W nich m.in. o nowej płycie Rolling Stones. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał od rzecznika agencji. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Ta blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
21: Tak, jestem.
19: Michale,
21: dzień dobry.
19: Jeszcze informacje uzyskałeś w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
21: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
19: A jaki może być kolejny krok w tej sprawie?
21: Do 8 sierpnia, czyli za 4 tygodnie, minie termin, do którego nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku. ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną. Jednocześnie w tej trudnej sytuacji rząd cały czas szuka teraz awaryjnych milionów złotych.
20: Służby wyjaśniają okoliczności ataku na patrol policji przy ulicy Janowskiego w Warszawie. Jak informuje reporter RMF FM, mężczyzna uderzył w głowę ostrym narzędziem jednego z funkcjonariuszy. Na miejsce wezwano pogotowie, napastnik został zatrzymany. Ewakuacja mieszkańców w Ornecie przy ulicy Warmińskiej, powodem niebezpieczne znalezisko. Policjanci natrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenie wybuchowe podczas nocnej interwencji w jednym z budynków. Przekazała RMF FM podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
2: W promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
20: Policja apeluje o niezbliżenie się do tego miejsca do czasu zakończenia działań. Komu łatwiej znaleźć dziś pracę? Młodym do 25 roku życia czy doświadczonym pracownikom po 50? O tym dziś będziemy mówić w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Z nami nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak teraz ci młodsi i ci bardziej doświadczeni podchodzą do poszukiwania pracy?
5: Obie te grupy mają nieco inne oczekiwania wobec nowych pracodawców i to czasami może utrudniać znalezienie zatrudnienia. W przypadku 50-latków często te oczekiwania są niższe niż u ludzi młodych.
22: Oni już są wychowywani w takie i żyją w takiej terminologii godzenia życia rodzinnego z zawodowym i zwracają również uwagę na to, czy to życie prywatne również będzie zaopiekowane poprzez tą pracę.
5: Tłumaczy Jacek Solarz z Grodzkiego Urzędu Pracy. Więcej o tym w naszym informacyjnym radiu RMF 24. Dziś będę pytał o to tutaj, pod piętrzącymi się nad ulicą Lublańską biurowcami. Możecie włączyć się do dyskusji poprzez maile na adres radio@rmf24.pl i smsy pod numer 3322.
23: Fakty zwykłe i niezwykłe.
20: Z Francji do Londynu pod osłoną nocy dotarł gobelin z Bayeux, jeden z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie. Teraz tę bezcenną tkaninę będzie można podziwiać w brytyjskim muzeum, donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
24: Wjazd ciężarówki na dziedziniec brytyjskiego muzeum zazwyczaj nie wzbudza takich emocji, ale gobelin z Bayeux jest unikatowy. Dojechał do Londynu złożony w harmonijkę w specjalnym kontenerze, w którym utrzymywana była stała temperatura i wilgotność. Jego transport poprzedziły dwie próby generalne. Biorąc pod uwagę, jak stary jest ten eksponat i przez kogo został wykonany, to bardzo wzruszające przeżycie, mówi kuratorka wystawy dr Millie Houghton-Inch. Tkaninę wyszyto to prawdopodobnie 1000 lat temu w Canterbury. Przedstawia wydarzenia, które zakończyły się wygraną przez Normanów bitwą pod Hastings. Według oczekiwań w ciągu 10 miesięcy trwania wystawy obejrzy ją prawie 1 000 000 osób.
20: Na dowód, że zainteresowanie wystawą jest ogromne, dodam, że gdy 1 lipca ruszyła sprzedaż biletów, czas oczekiwania w wirtualnej kolejce wynosił ponad godzinę. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pojawią się góry literatury. Dzień dobry, Kasiu.
25: Ten festiwal zaczyna się dziś i do przyszłej soboty potrwa w 30 miejscowościach Dolnego Śląska. Wymyśliła go literacka noblistka, a tegoroczną edycję zacznie lektura fragmentów niepublikowanej jeszcze powieści Olgi Tokarczuk. W programie jest 170 wydarzeń, są koncerty, wystawy, ale też jarmark z lokalnym rękodziełem, a wśród gości Robert Więckiewicz, Ralf Kamiński, Hania Rani, Andrzej Seweryn i Maciej Sztur. Ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego. Ten koncert jutro na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.
26: Festiwal Ogrody Muzyczne zaproponował mi wielki koncert mojej twórczości, filmowej głównie, i będę mógł przedstawić Państwu w symfonicznej wersji cały mój dorobek.
25: Będzie można usłyszeć muzykę m.in. z filmów Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy czy Bitwa Warszawska. The Rolling Stones, legenda rocka, wraca z nową 25. płytą. Dziś Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood świętują premierę albumu Foreign Tongues. Jest to tam o polityce, o władzy, współczesnej Ameryce, a muzycznie to blues, country i przede wszystkim rock and roll.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: No dziś finał tygodnia w Sejfa, grubo ponad 1 000 000 i to 2 razy. I w tej godzinie będę miał dla was, no chyba najlepszą okazję dla przynajmniej niektórych. Będzie coś wyjątkowego, słuchajcie. No i najlepsza muzyka dla wszystkich.

0: słyszycie to? Ostateczne odliczanie się rozpoczęło. Już za godzinę pierwszy z dwóch finałów tygodnia o 1 160 000 złotych. Już nie przez radio, a przez słuchawkę usłyszycie tę melodię. I zaczną się nerwy. Pytanie o wybór sejfu. Pytanie, no, na co wam 1 000 000 złotych? I to są ostatnie chwile, żeby wejść do gry o dwa finały, bo w drugim, który też dziś ktoś na pewno wygra, Toyota Aygo X lub 80 000 złotych lub 1 160 000 złotych. Dlatego w tym momencie to jest ten moment, na który czekaliście pewnie. Startujemy, szczęśliwe numerki. Sprawdzajcie w swoim numerze telefonu, czy macie te cyfry. 2. 4. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje teraz 1200 losów, a kto ma 2 i 4, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2400. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie ta dwójka i czwórka. Włącza to wam najpotężniejszy bonus, takiego już nie będzie. Dwójka i czwórka w numerze telefonu. 2500 losów do każdego z dwóch finałów, grubo ponad 1 000 000 w każdym i pierwszy raz dzwonię spytać o numer sejfu już za godzinę. To się za chwilę będzie działo. Jeszcze teraz możecie wejść do gry. Hasło RMF SMS-em ślecie pod 7474.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy,
9: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
11: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
20: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
20: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
20: No właśnie.
21: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
22: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
26: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
25: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Po reklamie.
28: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

I równo ostatnie 3 minuty szczęśliwe numerki. Kto ma 2 i 4 w numerze telefonu, lepszej okazji już nie będzie miał. 2500 losów, 2 finały o grubo ponad 1 000 000 złotych. Zostały 2,5 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS. Hasło RMF pod 7474.

Widzę na Messengerze, jakie zdjęcia mi podsyłacie z waszych wakacji. A to dla tych, którzy są już od kilku dni na turnusie, przemarznięci, pogryzieni przez komary, może wam parawan zwiało do morza, śniegiem w Tatrach przyprószyło, coś na to grzanie. Coś, co przypomni wam o tych gorących chwilach lata, tak, które już nadejdą. Już w ten weekend, a na pewno po weekendzie. Muzyka najlepsza pod słońcem. Nie żałujcie sobie, dajcie głośno. Niech wiedzą tam na turnusie, że słuchacie RMF. Bon Jovi.

0: Tam słońce gdziemy? RMF zawsze z wami. Ulubiona pizza Polaków wybrana jest to margarita. Dobrze słyszeliście, margarita wygrywa, ale tak sobie myślę, gdyby dało się jeszcze panierować i podać z mizerią, byłaby perfekcyjna.
1: Reklama.
2: Well, well, welcome.
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz. Tylko na Prime Video.
5: Wielki

0: Kasia.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Już dziś ktoś z Was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
5: Lub miejską Toyotę Aygo X.
6: Wow! Na bogato!
2: Lato na bogato!
7: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
14: I to po raz 9.
15: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
16: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
17: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
15: Dziękujemy.
16: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
15: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
16: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
15: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
19: Citroen. Po reklamie.
20: Mamy 12, zaczynamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry Ewo.
21: Jestem, zapraszam.
20: No i zastanawiamy się nad naszymi portfelami.
21: Zastanawiamy się, bo NBP ujawnia najnowszą prognozę dotyczącą inflacji. Czy nasze portfele ucierpią? Zapytamy dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM. W faktach także ostrzeżenia dla kierowców w Łódzkiem po wypadku na drodze numer 12. Będą też doniesienia ze świata sportu. Polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Mamy też ciekawe weekendowe filmowe propozycje. Inflacja będzie wyższa niż zakładały dotychczasowe prognozy. To najnowsze wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Na koniec roku ma wynieść 2,9%. Na linii Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co będzie w kolejnych latach? Czeka nas drożyzna?
22: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
23: No, skala obecnego szoku jest oczywiście mniejsza znacznie niż po agresji Rosji na Ukrainę. A ponadto dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii też polska gospodarka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do absorpcji skutków tego szoku.
22: Wylicza dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Ale polska gospodarka nie jest pancerna. Na koniec tego roku PKB osiągnie wzrost 3,7% mniej niż przewidywano. 2027 przyniesie mocne wyhamowanie do 2,8%.
21: A teraz uwaga, kierowcy w Łódzkiem. Są utrudnienia na drodze numer 12 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. W miejscowości Przykłów zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Trasa była zablokowana. Teraz wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zakończyła się ewakuacja mieszkańców Ornety w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informowaliśmy już w faktach, powodem arsenał z czasów II wojny światowej znaleziony w jednym z budynków. Zrzeknę się immunitetu, deklaruje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha. Przypomnijmy, uchylenia politykowi immunitetu chce prokuratura. A chodzi o sprawę opublikowania agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.
0: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
21: Deklaruje polityk Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Mercha.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
21: Kibicujemy, bo polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Zmierzą się z Brazylijkami. Obie ekipy już rozgrzewają się na parkiecie w japońskiej Osace. A z nami teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy cię, Patryku. No, rywalki niełatwe, prawda?
4: To prawda, prawda.
21: Brazylijki przegrały tylko jedno spotkanie.
4: I to była porażka jeszcze w czerwcu z Niemkami na zakończenie poprzedniego turnieju Ligi Narodów. W Osace Brazylijki na razie rozegrały jedno spotkanie i wygrały nim z Japonią. Zatem rywalki są naprawdę w dobrej formie i też chcą przypieczętować awans do turnieju finałowego.
14: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem kwestii, gdzie można ugryźć jakieś punkty, więc będziemy walczyć.
4: Tak mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Sytuacja w tabeli jest wyrównana. Zapewne dopiero ostatni niedzielny mecz Polek właśnie z Japonkami będzie rozstrzygający.
21: Zmienna pogoda w weekend może zachęcić do nadrobienia serialowych zaległości lub do wizyty w kinie. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam
24: cię,
21: Kasiu.
24: Ponownie.
21: Co nowego na ekranach?
24: Vaiana. Aktorska wersja animacji o przygodach dziewczyny, która próbuje ratować swoje plemię. Dwayne Johnson najpierw dubbingował Maui'ego, a teraz go gra. To postać inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami, tak mówił aktor na premierze w Los Angeles.
21: Kasiu, a co nowego w streamingu?
24: No jest już na przykład finałowy, piąty sezon The Bird, takie domknięcie losów załogi restauracji. Jest serial Elle, czyli wcześniejsze losy legalnej blondynki, postać graną przez Reese Witherspoon, teraz gra Lexi Minitree i pojawił się też projekt Hail Mary w roli naukowca, który sam próbuje uratować Ziemię, Ryan Gosling.
21: Jest zatem w czym wybierać. Dziękujemy ci pięknie. Polecamy też fakty w RMF FM, te kolejne już o 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
27: Nie wiem, czy chcecie tego słuchać, bo to jest tak, że no, Włodawa na ten przykład, 13 stopni w tym momencie. 13 stopni, tak, to jest lato. Ale za to Słubice, drugi kraniec, zachód, nie wschód, 24 stopnie i tu jest najcieplej. Teraz w kolejnych dniach będzie lepiej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
27: Ostatnia prosta do miliona. Dziś ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy. Hybrydową Toyotę Aygo X lub ponad milion złotych i taki moment już się dziś nie powtórzy. Ostatnia chwila, żeby jednym zgłoszeniem wejść do obu dzisiejszych losowań. Ostatnie trzy minuty i pierwsza okazja na wyciągnięcie z sejfów nagrody głównej. To już za 3 minuty. Losowanie. 1 160 000 złotych. Wysyłacie RMF pod 7474. I do losowania każdy taki SMS to aż 1160 szans w dwóch losowaniach. Tylko 3 minuty i zaraz dzwonimy. RMF pod 74 razy 1160.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak jest, to jest ten moment. Wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato w RMF FM i mamy pierwszy finał piątku. Finał, pierwszy z dwóch finałów tygodnia. Nagroda główna 1 160 000 zł.
2: Osoba, do której dzwonisz, nie akceptuje.
1: No tak nas zblokować, wziąć udział A już się tak cieszyłem, już się nakręciłem, już myślałem, że wyciągniemy ten milion z sejfów. No ale 1000 zł trafia do tej osoby, co by nie było. A, szkoda, naprawdę. No ale cóż, 1000 zł to jest też fajna sprawa. Tak można sobie weekend ustawić na wakacjach. Jak już wchodzicie do gry, no to zbadajcie sytuację u siebie, u operatora, czy możemy się do was dodzwonić, czy się nie możemy do was dodzwonić. Podładujcie telefon, włączcie dźwięk. No, pilnujcie tego, bo to jest naprawdę, to była taka okazja, żeby po prostu zostać milionerem już dziś, w piątek, tak jeszcze w pierwszej połowie lipca i potem mieć całe wakacje ustawione, całe życie ustawione. No ale na szczęście jeszcze jeden finał przed nami. Tak jest. My się nie zatrzymujemy w tym, żeby zrobić z kogoś z was milionera. Przed nami ostatni, najważniejszy w tym tygodniu finał z sejfami, a w sejfach tylko 3 opcje. I na pewno ktoś się dziś wygra. Albo 80 000 zł, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Albo Toyota Aygo X, to jest naprawdę fajny samochód, kompaktowy miejski crossover w automacie. Albo zostanie milionerem i wygra 1 160 000 zł. I bardzo chcę, żeby to właśnie słuchacze byle do lata odebrali ten telefon w tym drugim finale, więc zwiększam wasze szanse w tym losowaniu. Ja to wychodziłem, wykłóciłem, naprawdę nadstawiłem karku dla was, więc proszę o pełne skupienie. Przypominam, najważniejszy finał tego tygodnia przed nami. Wyjątkowa okazja. Od teraz tylko przez 7 minut każde RMF, które prześlecie pod 7474, to aż 1250 szans w ostatnim w tym tygodniu losowaniu. 1250 szans. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: to chodzi o parasol na wschodzie Polski. Dzięki, że jesteś. Lambery i Trips w RMF FM. A propos pogody, żar zaleje Włochy po raz trzeci tego lata. Będzie nawet plus 45 stopni w cieniu. 45 stopni. To już wiadomo, gdzie by jechało nasze lato. I nawet kartki nie wysłało.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Maciek Rybak. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikatesów. Kartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł. Przy zamówieniach od 49 zł. How good is

0: ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski. 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra. Jedynie 4,99 przy zakupie 4.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
12: Czas na wakacyjną przygodę z RMF FM.

0: Tak się gra w RMF FM w wakacje. Run, run, river. David, get up the alok. Tutaj byle do lata. Za 23 minuty będzie 13. W zachodniopomorskim właśnie czytam poszukiwania. Pumy wchodzą na nowy etap. Będzie o tym w faktach. No, ja nie wiem, ja bym ją zwabił, to w końcu kot. Tylko pytanie, czy służby mają taką dużą saszetę?
1: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Co z kąpielą w Bałtyku? To sprawdzimy wam w faktach RMF FM, te już o 13. A po faktach będziemy wam grać muzykę najlepszą pod słońcem. Będzie Kasia Cerekwicka i między innymi nowość od The Bausa.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
14: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
13: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: 13. Czas przenieść się do redakcji Faktów RMF FM. Ewa Kwaśny, słuchamy.
19: Witam ponownie, zapraszam. Jest decyzja Ukrainy w sprawie kolejnych ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Mają rozpocząć się w najbliższy poniedziałek. W Jedwabnem uczczono dziś 85. rocznicę pogromu Żydów. W akcji drony i fotopułapki w Polanowie w Zachodniopomorskim poszukiwania Pumy. Ta akcja na miejscu obserwuje nasza reporterka. Czerwone flagi na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem wciąż wysokie fale i silny wiatr. Będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka znajdują się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim obwodu wołyńskiego. Prace poszukiwawcze były już tam prowadzone w kwietniu tego roku. Przypomnijmy, jutro w Polsce obchodzone jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. W Jedwabnem uczczono dziś 85. rocznicę pogromu Żydów, dokonanego przez polskich mieszkańców z inspiracji niemieckiego okupanta. W obchodach brali udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, a także prezydencki minister Wojciech Kolarski. Na miejscu w Jedwabnem jest reporter RMF FM Jakub Rybski.
20: Dzień dobry, jestem.
19: Jak przebiegały te obchody?
20: Bardzo spokojnie, ale też były bardzo dobrze zabezpieczone przez policję i służby ochrony państwa. Namiot, w którym odbywały się oficjalne uroczystości, był odgrodzony barierkami, przez które przejść mogli tylko zaproszeni goście i media. Przed ogrodzeniem stało kilkadziesiąt osób z flagami Polski i różnymi banerami, ale nie doszło do awantur i prowokacji.
19: Jakubie, na miejscu zorganizowano w sumie 3 wydarzenia.
20: Nie zgadza się. Te pierwsze i najważniejsze organizowane były przez gminę żydowską tuż obok pomnika poświęconego pomordowanym Żydom, w którym brali udział przedstawiciele polskich władz. Te już się zakończyły. Wciąż jednak trwają 2 wydarzenia, które znajdują się w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od oficjalnych obchodów. Pierwsze zorganizował kontrowersyjny publicysta Wojciech Sumliński, a drugie europoseł Grzegorz Braun. Obydwaj negują ustalenia historyków w sprawie zbrodni w Jedwabnem.
21: To także są fakty.
19: W zachodniopomorskim służby rozszerzają obszar poszukiwań pumy. Groźny drapieżnik był widziany w lasach w okolicach Polanowa przez mieszkańców i myśliwych. Na miejscu w Polanowie jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, ludzie boją się pumy.
22: Zdecydowanie. Mieszkańcy Polanowa, z którymi rozmawiałam, mówili, że nie pójdą na razie do lasu na jagody czy grzyby.
23: Jest jakiś taki strach, niepokój, bo to no, tu niedaleko.
24: Jest. Bo to jest młoda puma, wielka nie wiadomo.
25: Tam na tych wioskach jest duży strach. Oni się boją chodzić na grzyby i w ogóle. Dużo osób nie chodzi, bo się boją.
22: Służby rozszerzyły obszar poszukiwań zwierzęcia. Apelują, aby do końca weekendu nie wchodzić do pobliskich lasów. Przede wszystkim w rejonie Karsinki i Rekowa. Rozstawiono tam fotopułapki, a las monitorowany jest przy pomocy dronów z termowizją. Jeżeli zwierzę zostanie złapane, trafi do poznańskiego zoo. Z Polanowa Anna Pałamar.
19: Kto ma łatwiej na rynku pracy? Młodzi ludzie tuż po studiach, czy doświadczeni pracownicy 50+? O to pytamy dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W jednym z biurowych zagłębi w Krakowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry.
26: Zgadza się, dzień dobry.
19: Maćku, jak widzą to młodzi pracownicy korporacji? Kto ma łatwiej?
26: Według Kasi i Pawła łatwiej do zmian adaptują się ludzie młodzi, ale oni zwracają uwagę, że trend się zmienił i procesy rekrutacyjne mocno się wydłużyły, co frustruje każdego, niezależnie od wieku.
27: Większość znajomych mi mówi, że ciężej znaleźć. Wiele miesięcy siedzą bez pracy.
26: Szukają pracy, tak?
27: No tak.
28: Moja koleżanka obecnie szuka pracy. Co prawda nie wpada w żadną z tych grup wiekowych, ale okres rekrutacyjny potrafi trwać do 3 miesięcy i rozpoczyna się spotkaniem tak zwanym checking the vibe, na którym tak naprawdę nie wiadomo nic, a trochę marnujemy swój czas.
26: A jakie są wasze doświadczenia? Wciąż możecie do nas pisać na adres radio@rmf24.pl albo dzwonić do studia pod numer 12 2 miliony 12.
19: A na koniec ważna informacja dla tych, którzy spędzają swoje urlopy nad morzem. Na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięta z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Na kąpielisku Bobolin Zachód w wodzie wykryto też bakterie E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może się jednak zmieniać, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No a propos właśnie tej sytuacji w kąpieliskach nad Bałtykiem, to już się dogadałem. Staszek Pawłowski, nasz reporter z nadmorza, będzie tutaj z nami w Byle do Lata i opowie, jak teraz sytuacja wygląda. Czy mocno wieje, czy jest sens te parawany rozbijać i czy no, można wchodzić spacer, gdzie do wody? Spacerem, tak?
19: Tam bezpieczne.
0: No właśnie. 4 minuty po 13:00. Paweł Giefer, cześć, witajcie. Fakty RMF FM, Ewa Kwaśny.

0: bądź ze mną.
1: Słyszycie to? Tak brzmi Toyota Aygo X w hybrydzie. Miejski crossover z automatyczną skrzynią biegów. No ostatnio na światłach taka stała obok. No to muszę powiedzieć, że miała kopa. I taką Toyotę 80 tysięcy złotych lub nawet 1 160 000 złotych ktoś z was wygra na pewno. Wielki finał tygodnia przed nami. Wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato w RMF FM. I w tym momencie startuję wam jedyną dzisiaj super godzinę. Jak już wiecie, o co gracie, to wchodźcie do gry na mega bonusie. 1400 losów wpada wam właśnie do tego losowania. Możecie wyjechać Toyotą Aygo X. Możecie zgarnąć grubo ponad 1 000 000 złotych. I nie mniej niż 80 tysięcy złotych. Super godzina, jedyna dzisiaj, właśnie teraz wystartowała. Wchodzicie do gry wysyłając SMS-em hasło RMF pod 7474. Czas start.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Kto zwalcza ból? Kto?
8: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit

0: Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
8: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
9: Yes! It is not that funny.
10: Let's go.

To co, robimy wakacyjną strefę w pracy? The Bowser, Magnetic, Gofry na molu, gorący piasek i tam muzyka. Najlepsza pod słońcem.

0: O, właśnie się okazało, że dziś jest Światowy Dzień Frytek. To znaczy mi się okazało, bo się wyświetliło. 10 lipca, Światowy Dzień Frytek. Najważniejsze to pytanie. Z ketchupem czy z majonezem?
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Masz furę, rozbiłeś furę, a celi

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereś kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Warszawa atak mężczyzny uzbrojonego w maczetę, o tym w faktach o 14.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
15: Wielka

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
6: No i pilna informacja ze stolicy. Zaczynamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
7: Na początek właśnie Warszawa i atak mężczyzny uzbrojonego w niebezpieczne narzędzia na funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Lekarze apelują o przywrócenie onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jeżeli podróżujecie samochodem 62 na Mazowszu, to mamy informacje o utrudnieniach po wypadku. W faktach będzie też Sir Anthony Hopkins, który debiutuje muzycznie w wieku 88 lat. Mężczyzna uzbrojony w dwa kastety i maczetę zaatakował w Warszawie policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Później, kiedy mundurowi chcieli go zatrzymać, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresywny 29-latek został zatrzymany. Z tymi informacjami nasza reporterka w stolicy, Magdalena Greinert.
8: Dzień dobry.
7: Magdo, co ustaliłaś?
8: Do ataku doszło przed CBZC przy ulicy Wąwozowej, kiedy funkcjonariusz szedł na służbę. Mężczyzna uzbrojony w kastet uderzył go w okolice głowy i uciekł. Policjanci zobaczyli tego mężczyznę przy stacji metra Kabaty. Tam interweniowali wobec niego. Kiedy próbowali go zatrzymać, agresywny 29-latek ich zaatakował.
9: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
8: Mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z CBZC. Pozostali dwaj policjanci mają niegroźne obrażenia. Przy agresorze znaleziono dwa kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Teraz policjanci na komendzie prowadzą z nim czynności.
7: O przywrócenie onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zaapelowali lekarze, którzy pracowali na tym oddziale i po jego likwidacji nie przeszli do ośrodka w Zabrzu. Jak informowaliśmy w faktach, skutek jest taki, że w Zabrzu zabrakło osób z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci są kierowani do szpitali poza regionem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zajmuje się tym tematem.
10: Dzień dobry.
7: Aniu, zespół onkologów wydał oświadczenie.
10: Tak, specjaliści podkreślają w nim, że to nie lekarze opuścili pacjentów, tylko pacjenci zostali przeniesieni do nowego ośrodka mimo zgłaszanych przez zespół zastrzeżeń dotyczących organizacji i bezpieczeństwa opieki nad chorymi. Chodzi m.in. o brak szybkiego dostępu do wielu specjalistów i konieczność długich dojazdów dzieci na konsultacje. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka pacjenci mieli to zapewnione na miejscu. Grupa onkologów zaznacza, że decyzja o niepodjęciu pracy w Zabrzu nie była związana z wynagrodzeniami i sprawami administracyjnymi. W oświadczeniu jest też właśnie apel o przywrócenie oddziału onkologii do Katowic.
7: Wypadek na Krajowej 62 pomiędzy Wyszkowem a Łochowem na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Gwizdały zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Dopiero późnym popołudniem może rozpocząć się akcja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Do tego czasu ruch w kierunku Korczowej będzie odbywał się pasem awaryjnym. Wieczorem, gdy na trasie będzie mniej samochodów, turbina zostanie przetransportowana. Wtedy prawdopodobnie autostrada A4 zostanie na chwilę zablokowana.
11: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
7: Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza zbierają podpisy pod petycją, która ma zatrzymać wycinkę około 400 drzew i krzewów w Ptasim Zakątku. Na tym zielonym terenie przy ulicy Ficowskiego powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Teren budowy został zabezpieczony płotem, ale pracę tymczasowo wstrzymano z powodu gniazdowania na tym terenie chronionych krogulców.
12: Krogulec zatrzymał tą budowę. Oczywiście była to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, Krynicy, jak i do Rdosiu, to ten płot zaczęto budować. Ten ptak nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki.
13: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń. To jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum.
14: W Śródmieściu jest na odwrót, tam się odbetonowuje przestrzeń i sadzi zieleń, a u nas na odwrót, tak, tutaj, a to jest to samo miasto.
7: Usłyszeliśmy od mieszkańców Żoliborza. Stanowisko władz dzielnicy przedstawimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Późny debiutant, ale za to jaki. Słynny brytyjski aktor Sir Anthony Hopkins wydał swoją pierwszą płytę. Odtwórca wielu wybitnych ról filmowych ma 88 lat.
15: Sir Anthony posiada nie tylko talent aktorski, znakomicie komponuje i gra na fortepianie. Dziś premierę ma singiel, a za tydzień ukaże się cała płyta. Jest ona zbiorem utworów zainspirowanych walijskim pochodzeniem aktora, który kojarzy się kinomanom bardziej z rolą Hannibala Lectera w Milczeniu owiec niż z komponowaniem muzyki klasycznej. Wydany dziś utwór nosi tytuł Bracken Road i został napisany przez Hopkinsa w 1963 roku, gdy ten dopiero zaczynał swoją karierę aktorską. Dwukrotny laureat Oscara jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina.
7: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frmorgan. A w kolejnych faktach opowiemy o zaskakującym efekcie. Zdaniem naukowców podobno najlepiej śpimy, gdy noce są najkrótsze. Zapraszam na fakty o 15.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jako ojciec niemowlaka muszę z tym dyskutować, ale to za godzinę. Te najkrótsze noce, no ja nie wiem, czy ja się wysypiam. 5 po 14, zobaczymy co na to. Pewnie Grzegorz Jasiński,
7: urośnie,
6: tak?
7: Za parę lat, naście lat, będziesz spał.
6: Dobrze.
7: Długo.

0: No dobra, biorę was na świadków. To jest chyba najbardziej kluczowy moment loterii w tym tygodniu. Dostałem kopertę. Razem ją otworzymy. I tu jest napisane. No, czegoś takiego dawno dla was nie miałem. Mogę oficjalnie ogłosić, że dorzucamy 15 tysięcy złotych do nagrody głównej. I teraz nagroda główna, która jest w sejfach, to jest 1 175 000 złotych. Przed nami ostatni, najważniejszy w tym tygodniu finał z sejfami. W sejfach tylko 3 opcje i na pewno ktoś dziś wygra. Albo 80 tysięcy złotych, to jest minimum pewne po wyborze sejfu. Albo Toyota Ego X, kompaktowy miejski crossover w automacie. Albo zostanie milionerem i wygra już nie 1 160 000, tylko 1 175 000 złotych. To jest ostatnia okazja w byle do piątku i ostatnia super godzina w tym tygodniu. To są ostatnie minuty. Ostatnie minuty super godziny i nowa nagroda główna 1 175 000 złotych. 5 minut, równo 5 minut spoglądam teraz na zegar. Możecie wejść do gry, spełnić swoje marzenia, zostać milionerem, zgarnąć 1400 losów w super godzinie, na ostatnich 5 minutach super godziny. Hasło RMF SMS-em wysyłacie teraz pod 7474. 4 minuty 43 sekundy. 1 175 000 złotych. Super godzina za chwilę się skończy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz coś posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
13: Zawsze z wami.
14: Mamy dla was gorące newsy,
15: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
16: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
12: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
17: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
19: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: No, pilnuję, żebyście tego nie przegapili. Ostatnia minuta i zamykamy super godzinę. 1400 losów i nowa nagroda główna 1 175 000 zł. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Finał tygodnia w kumulacji w wakacyjnych sejfach. RMF 7474 razy 1400. Jeszcze przez minutę.

Od wczoraj jakoś inaczej słucha się tej piosenki. Bonnie Tyler. Holding Out for a Hero. Artystka, która otworzyła playlistę RMF-u i wszystkich rozgłosi na świecie przez te

0: Byle do lata w RMF FM, tak jak wam obiecałem, będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja nad morzem, bo pogoda nie sprzyja, teraz zaczęły się wyjazdy na kolejny turnus. Staszek Pawłowski z naszej redakcji właśnie Trójmiejskiej z nami. Cześć, witaj.
1: Tak, dzień dobry, cześć.
0: To jak pogoda?
1: No, jest wietrznie, na pewno. Spędziłem cały poranek nad morzem, na Mierzei Wiślanej akurat. Piękne tereny, no ale faktycznie, jeżeli ktoś wybiera się nad morze, to trzeba ubrać kurtkę z kapturem. Fajne połączenie widziałem, niektórzy chodzili w japonkach, no bo faktycznie jest ciepło, ale jednak od tego wiatru trzeba się chronić.
0: To fajne stroje kąpielowe tam macie, kurtka.
1: No, sprawdzałem te dane przed chwilą. Na ponad 100 kąpieliskach na całym wybrzeżu, nad całym Bałtykiem wiszą czerwone flagi. No, powodem są te wysokie fale, prądy wsteczne, ale co ciekawe, w okolicach Gdyni, Sopotu, tam wczoraj, pamiętam, pojawiały się białe flagi na chwilę, a to dzięki temu, że jest Półwysep Helski. A przez to, że jest wiatr z północy, ten Półwysep Helski staje się taką bramą, taką stopuje ten silny wiatr, dzięki czemu czasem tam można wejść do wody.
0: A zmieni się coś w najbliższych dniach?
1: Początek przyszłego tygodnia. To jest szansa na to, że ten wiatr ustąpi, że w końcu będzie można bezpiecznie wejść do wody.
0: No i czekamy na nowy tydzień, a do tego czasu podziwiamy piękny, wzburzony Bałtyk. Staszek Pawłowski z meldunkiem z nadmorza.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
17: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Lato.
23: RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Fianą, czyli autorką słynnego hitu Endless Summer, oficjalnego hymnu Euro 2012.
2: I guess it's football makes people happy, it brings people together, it connects people, just like music, so it brings us joy and it brings us together.
1: Piłka nożna jest jak muzyka, sprawia, że jesteśmy radośni, że razem cieszymy się z życia. Możecie tam z nami być, tak mówiła Sianna, i kibicować wieczorem. Wybierzemy 15 osób koło 20:30 przed lokalem Roberta Lewandowskiego w Warszawie. Szukajcie Maćka, naszego wysłannika, czyli uroczego chłopaka z żółtą piłką pod pachą. Będzie miał dla was zadanie, będzie szansa na wspólne kibicowanie w specjalnej loży. Sianna dzisiaj nawet nauczyła się mówić kilka zdań po polsku z tej okazji.
2: Cześć, tu Sianna. Zapraszam do kibicowania. Dzisiaj, ja weszłam dębę, będę.
1: Dzisiaj 20:30.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
5: Lub miejską Toyotę Aygo X.
6: Wow! Na bogato!
2: Lato na bogato!
7: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
18: Jesteście w trasie? No to zróbcie teraz głośniej radio w samochodzie. Zaczynamy fakty w RMF FM 15. Mewa Kwaśny.
19: Niestety tragiczny wypadek na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba. Trzy osoby ucierpiały na jedenastce w Zachodniopomorskim. Liczę na otrzeźwienie. Premier Donald Tusk stanowczo apeluje do władz Ukrainy. Polskie siatkarki wciąż niepewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów przegrały z Brazylią 1-3. Czy nos wyleczy kolano? Posłuchajcie o innowacyjnej operacji przeprowadzonej w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej numer 10 na Mazowszu w miejscowości Dzierżorznia. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga jest zablokowana. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu osobówki z motocyklem na krajowej 11 w Zachodniopomorskim. Trasa na odcinku Lotyń-Miękowo jest zablokowana. Przed dzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
20: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
19: Jak informowaliśmy w faktach, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Czwarta porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Biało-czerwone po zaciętym meczu przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
18: Tak jest, dzień dobry.
19: Witaj Wojtku. Wynik nie wskazuje, że było to takie zacięte spotkanie, ale Polki w ostatnim secie faktycznie walczyły do końca.
18: Tak, czwarty set, który mógł dać tiebreaka i przedłużyć szansę na zwycięstwo, był grany na przewagi przez jego większą część. Biało-czerwone były na prowadzeniu, jednak w końcówce Brazylii
4: Meksyki po drobnych błędach naszych reprezentantek doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie po sytuacyjnej piłce Brazylijki tego czwartego seta wygrały 28-26, a w całym meczu, jak wspomniałaś, zwyciężyły 3-1. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju w Osace, no a w niedzielę ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich 3 edycjach Ligi Narodów nasze reprezentantki zdobywały brązowe medale.
21: Fakty ze świata medycyny.
19: Co wspólnego ma chrząstkę w nosie z chrząstką w kolanie? Okazuje się, że ta pierwsza może leczyć drugą. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne. Cel to poprawa sprawności i komfortu życia osób z przewlekłym bólem kolana, a w przyszłości ma to być alternatywa dla endoprotezy. Dziś przeprowadzono jedną z takich operacji, mówi RMF FM chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek.
22: Jest to dosyć zaskakujące, że przeszczepiamy chrząstkę z przegrody nosowej do kolana do momentu, dopóki nie spojrzy się na biologię. Ma podobne pochodzenie embriologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej znacznie lepiej się namnaża.
23: Pacjent, który dzisiaj ma operację, miał już pobraną chrząstkę z nosa i ta chrząstka była hodowana?
22: Dokładnie. Ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
19: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba od doktora Pawła Skowronka, chirurga ortopedy. O tym międzynarodowym projekcie naukowym przeczytacie na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. Najkrótsze noce sprzyjają dobremu wysypianiu się.
24: Przy czym nie tak istotne jest to, że jest krótko ciemno, ale że długo jest jasno.
19: Doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, jak to jest, że światło pomaga nam spać?
24: Dobrze wiadomo, że światło odgrywa istotną rolę w regulacji rytmu dobowego, wpływając na to, kiedy czujemy się senni, a kiedy pełni energii. Badania prowadzone przez kilka tygodni z udziałem 89 osób wykazały, że osoby spędzające więcej czasu w jasnym świetle dziennym zasypiały wcześniej i budziły się wcześniej niż te, które przybywały w ciemniejszych pomieszczeniach. Co więcej, regularność ekspozycji na światło, brak gwałtownych zmian między jasnością a ciemnością w ciągu tygodnia sprzyjają zdrowszemu rytmowi snu.
19: A jak to wykorzystać?
24: No nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach, takie jak spacer w ciągu dnia czy praca bliżej okna, mogą przynieść wymierne korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.
19: Grzegorz napisał jeszcze dla mnie taką puentę. Proszę, Grzesiu, przeczytaj.
24: Spieszmy się cieszyć światłem, bo dni powoli stają się coraz krótsze.
19: Właśnie. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Zamość, ale nie szalejcie aż tak z tą temperaturą. 15
19: ile?
18: Stopni.
27: Wow, ale mamy super jesień tego lata.
19: Wspaniała. Tylko herbatki zaparzyć. Takiej, wiecie,
18: no tak, lipcopad. No.
19: Z sokiem z malin od babci. O, tak, no, tak.
18: Tak się wygrzeć pod kocem, zamiast należeć na tym kocu na plaży, to się pod ten koc.
19: Zanim
18: tak
19: herbata wystygnie, lato się przestraszy i wróci.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Ale przestańcie już tak szaleć. Słuchajcie, tak narzekacie na tę pogodę, a 15 lipca wraca lato, proszę bardzo. Będą znowu upały.
19: Co ty gadasz? To do kalendarza trzeba wpisać, żebyśmy nie przegapili.
18: Kurtkę jako kostium kąpielowy kupowałem.
19: Naprawdę? Skuterkę?
18: Gadałem ze Staszkiem Pawłowskim, powiedział mi to nasz reporter z nadmorza, że tam właśnie kurtki jako stroje kąpielowe obowiązują. Ale to się zmieni.
19: No cóż, no to braćmy sobie z tym. Tu wasze radiowe Olki. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.

0: dawna, to wiem.
1: Ten hit na pewno znacie nareszcie na antenie RMF FM. A przed nami ostatni, najważniejszy w tym tygodniu finał z sejfami. A w sejfach tylko trzy opcje. Jak stoicie, usiądźcie, bo dzisiaj na pewno ktoś wygra. Albo 80 tysięcy złotych, albo Toyota Aygo X. Taki kompaktowy, miejski crossover w automacie, więc wygoda niezła i wszędzie się wciśniecie tym samochodem. Albo ktoś zostanie, uwaga, milionerem i wygra 1 175 000 złotych. I co na to moja koleżanka Filipek?
2: Ja na to, że to nie jest koniec dobrych informacji, bo mamy dla was coś, co naprawdę kochacie, czyli... Szczęśliwe numerki.
1: Ale lubię, jak to mówisz. Powtórz raz jeszcze, proszę.
2: Szczęśliwe numerki.
1: O, tak.
2: Uwaga, jeden finał przed nami jeszcze. Czyli mamy jedynkę. Co my dzisiaj mamy? Piątek, piąty dzień tygodnia. Piątka?
1: Może być,
2: będzie
1: dobra.
2: Okay?
1: Czyli jedynka i piątka.
2: Dokładnie.
1: To nasze szczęśliwe numerki. Więc proszę bardzo, jeśli w swoim numerze telefonu macie jedynkę i piątkę, pamiętajcie, to nie musi być tak, że ta jedynka leży na początku tego numeru. Mhm. Kolejność jest absolutnie dowolna.
2: No ważne, żeby po prostu
1: że macie
2: tak.
1: Jedynkę i piątkę.
2: I jedynka i piątka w dowolnej konfiguracji mają być w numerze telefonu, jeśli macie. No to super się składa, bo teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1150 szans, ale jeśli w numerze telefonu macie jedynkę i piątkę, to dostajecie dwa razy więcej szans, czyli aż 2300.
1: Wow,
2: dokładnie,
1: no to poszalałaś,
2: tak.
1: Powiem ci. No dobrze, no? My przypominamy, że u nas trwa lato na bogato, więc grajcie, wysyłajcie RMF pod 7474. Każdy, kto w numerze telefonu ma jedynkę i piątkę, pomnożymy wam tego SMS-a za 4,92 razy 2300. Oczywiście ta okazja wystartowała także na www.rmf.fm. RMF 7474.
2: Ta okazja potrwa tylko 10 minut. RMF 7474.

0: ale ta muza gra i trąbi. Ja dzisiaj w rytm tej piosenki przeskakiwałem przez kałuże w Warszawie.
1: Naprawdę?
0: Taka właśnie pogoda. No mówię ci,
1: proszę,
0: mamy taki
1: dobry humor od rana.
0: To jest po prostu dramat. Dramat. Słuchajcie, wysyłamy Sanach na zasłużone wakacje. To ważne ogłoszenie. W związku z tym poszukujemy osoby, która godnie ją zastąpi. Więc jeśli potrafisz śpiewać, czujesz, że masz ten sceniczny urok i nie boisz się wyzwań, proszę bardzo, zgłoś się, szukamy kogoś, kto na czas urlopu Sanach przejmie muzyczną pałeczkę.
1: Ale słuchajcie, bo kiedyś Agnieszka Hekiert u nas na antenie pokazywała, jak zrobić Sanach wokalnie, no to przypomnijmy sobie.
2: Mamy vibrato i na końcu znowu vibrato, ale w międzyczasie mamy taką góreczkę. Taki podjazd pod górkę na nartach, zjazd z górki i trzęsienie ziemi na końcu. Pamiętasz po imprezie i to jest jeszcze tak szybko rzucone, wspaniałe. Po imprezie Starbucks był. Zobaczcie, jak to pięknie brzmi.
1: Pięknie brzmi, ale też pasuje na tę pogodę. Narty, słuchajcie, ubieramy narty i dzwonimy pod 12,2 miliony. Zaśpiewajcie nam jak Sanach. A jeśli mało wam inspiracji, no to jeszcze proszę bardzo, gwiazda we własnej osobie. Zanim wyjedzie oczywiście na zasłużony turnus.

0: Ważna informacja dla tych, którzy mają jedynkę i piątkę w numerze telefonu. Ostatnie dwie minuty, żeby skorzystać z okazji, nawet 2300 szans wpadnie do losowania na wasze konto, jeśli wyślecie RMF pod 7474, ale jeszcze tylko w ciągu najbliższych dwóch minut. W sejfach tylko trzy opcje: Toyota Aygo X 80 tysięcy lub nawet 1 175 000 złotych.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
4: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
3: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2699. Taniej o 700 zł. A do tego 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Aż rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: Axel Ingrosso na antenie RMF FM. No, dzięki takiej piosence jak More Than You Know, tak sobie myślę, że to słońce tak trochę próbuje przebić się przez te
1: chmury. Ale nieśmiało jeszcze.
0: Ale nieśmiało. Jeszcze nieśmiało. Przypominamy, upały wracają 15 lipca. A kiedy mówię upały, myślę wakacje. Mówiliśmy, że szukamy drugiej Sanach, żeby ta oryginalna mogła sobie pojechać na wakacje. No i proszę bardzo, zgłosiło się kilku śmiałków. Halo, halo.
2: Proszę posłuchać. A ta Kasia powiadała tak, a usta mieci szyk jak Angelina. Jak Angelina.
1: No ja czuję delikatne podobieństwo, ale co, szukamy dalej, nie?
3: O, ale jazz hardkorowo pada też. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta.
1: Ale tu nawet piosenka dobrana do pogody. Halo, kto następny?
4: I dwa razy się nie zdarza, fararara, la, la, la, la. Do tej samej rzeki, la, la, la, la, fararara.
1: To szczerze?
0: No tak.
1: Jakbym prawdziwą Sanach słyszała.
0: No, tylko taką po dobrym urlopie.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następny. Te zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
22: Magda, wszystko w porządku?
23: Przepraszam, migrena.
24: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
23: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
25: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
26: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
27: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
28: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
26: Doskonale, kupujemy.
28: Sposób na twój dobry dzień?
27: Mamy to w Lewiatanie.
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
29: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
30: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
29: A co?
31: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
30: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
31: Bo zależy mi na sobie.
30: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Po reklamie.
5: RMF FM zawsze z wami.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Nie wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
3: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
2: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
3: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
0: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
1: Po reklamie.
4: Za kilka sekund na zegarach pojawi się godzina 16, czas na najświeższe fakty RMF FM, a te przedstawi Ewa Kwaśny.
5: Zapraszam. Będzie kolejna reakcja Polski w sprawie blokady komorniczej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W tle miliardy złotych kary za nieodebrane szczepionki od firmy Pfizer. Nowe fakty uzyskał reporter RMF FM. Stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku.
6: Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli.
5: Belgia żyje meczem o półfinał mundialu. Czerwone Diabły zmierzą się z Hiszpanią. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję o zajęciu jej wierzytelności przez organizację Eurocontrol, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o blokadę komorniczą nałożoną jako karę za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
7: Dzień dobry.
5: Michale, kiedy agencja złoży zażalenie?
7: Prawdopodobnie po weekendzie, tak wynika z moich ustaleń. To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk.
8: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
7: I dlatego nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
5: Stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku. Buduje je Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która ma 16-letnie doświadczenie w opiece nad chorymi maluchami. Prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Budowa nowej placówki niedawno się rozpoczęła.
6: Tego typu placówek dla dzieci jest tylko 9 w Polsce, więc wiemy, że jest bardzo duża potrzeba. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia placówki, która będzie obejmować opieką dzieci nieuleczalnie chore. Będzie to hospicjum stacjonarne dla dzieci, wentylacja mechaniczna oraz opieka wytchnieniowa. Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli i myślę, że to wszystko mówi, jaki jest nasz cel i mam nadzieję, że uda nam się właśnie taką tulącą przestrzeń dla ciężko chorych dzieci zorganizować.
5: Powiedziała nam Natasza Godlewska, prezes zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Kiedy zakończy się budowa nowej placówki, zależy od środków, które uda się zebrać. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
9: To dzieje się w Twoim regionie.
5: Plakaty ostrzegawcze i zakaz wejścia do lasu w rejonie Polanowa w Zachodniopomorskiem. To z powodu pumy, której wciąż nie udało się złapać. Na miejscu jest reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, kiedy pumę widziano ostatnio?
10: Od tego czasu minęła już ponad doba. Wczoraj około godziny 13 puma widziana była w rejonie miejscowości Karsinka. Zwierzę mogło się przemieścić, dlatego służby zwiększyły obszar poszukiwań. Będziemy działać do skutku, podkreśla Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
11: Cały czas akcja będzie trwała. Będziemy intensyfikować nasze działania. Poprosimy może inne instytucje o wsparcie. Mamy już uzgodnione, że po ewentualnym sukcesie, czyli odłowieniu drapieżnika, zostanie on zadysponowany do ZOO w Poznaniu.
10: Trudny obszar do poszukiwań. Lasy w tym rejonie są gęste i liściaste. Akcję utrudnia też pogoda. Jest ciepło i słonecznie, a to oznacza, że skanowanie terenu dronami z termowizją na niewiele się zdaje. Z Polanowa, Anna Pałamar.
5: A teraz emocje sportowe. Belgia powalczy dziś o awans do półfinału mundialu. Czerwone Diabły zmierzą się z Hiszpanią. W Brukseli, Antwerpii czy Gandawie stanęły wielkie telebimy, a miejskie place zamienią się wieczorem w ogromne strefy kibica. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, jak wyglądają przygotowania do tego meczu?
12: Belgijskie kawiarnie i puby przygotowują się na prawdziwe oblężenie przed wieczornym ćwierćfinałem. Muszę umyć mnóstwo szklanek i dopilnować, żeby wszystko było gotowe przed wieczorem. Chcę jak najlepiej przygotować lokal, żeby kolejna zmiana mogła od razu obsługiwać gości i nie traciła czasu na przygotowania. Mówi mi studentka pracująca w jednym z barów w Leuven. A czego się spodziewasz wieczorem? Wielu ludzi, bo już teraz, gdy gra Belgia, lokal jest pełny, a dziś dodatkowo trwa festiwal Belle Leuvenissen, więc spodziewamy się jeszcze większego ruchu. Doping zapowiada się więc ogromny. Belgowie wierzą, że ich drużyna jest w stanie wyeliminować Hiszpanię.
5: A początek tego spotkania o 21:00. Wcześniej, bo już o 17:00 w RMF FM kolejne fakty. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: W poszukiwaniu słońca zerkam na wasze SMS-y pod 3322. Dajecie znać, gdzie w tym momencie można na nie liczyć. W Olsztynie podobno słońce i 20 stopni, tak dała nam znać Litka, więc jeśli szukacie jakiejś inspiracji na weekend ze słońcem, to być może Olsztyn będzie dobrym wyborem.
4: Jeśli też szukacie wakacji, szukacie słońca, szukacie ciepła, to nie znajdziecie go w najbliższy weekend, niestety.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Czyli sprawy mają się tak, że deszcz zaskoczył kierowców. Przed momentem napisała do nas słuchaczka Basia, która podróżuje w kierunku Warmii i Mazur. No niestety, Warszawa na wyjeździe w kierunku Łomianek stoi, korek ciągnie się aż do miejscowości Sadowa, więc jeśli możecie, omijajcie to miejsce, ale nie omijajcie nas, radiowe Olki są z wami.
16: Ola Filipek, Olek Sikora, no i panowie, którzy potrafią rozgrzać niejedną imprezę, to może i z polskim niebem sobie poradzą.

0: Nie będziemy ukrywać, że troszkę nas Michał Szczygieł zainspirował. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Zrobimy sobie próbę generalną?
1: A dawaj.
0: Finału dzisiejszego, co?
1: My uwielbiamy to robić, no pewnie, że
0: no dobrze,
1: tak.
0: No dobrze, wyobraźcie sobie tę sytuację. Jesteście już po wyborze sejfu. No i tutaj się zaczynają tradycyjne negocjacje.
1: I ten podkład, słyszysz to? To jest po prostu jak bicie serca.
0: To jest ta adrenalina, która
1: puls
0: buzuje w waszych głowach, w waszych sercach. Macie wybrany sejf, nie chcecie, nie dajecie się skusić na żadną propozycję. Mówicie, otwieram. A my wtedy mówimy, no to otwieramy.
1: Sejf otwarty.
0: I wtedy widzimy, że wygrywasz
1: 1 175 000 złotych. Tak jest. To się może wydarzyć. Bo
0: dokładnie
1: albo taką
0: tak
1: nagrodę, czyli 1 000 000 ze sporą nawiązką, albo 80 000 złotych, bo to jest nasze minimum w dzisiejszych wakacyjnych sejfach, albo Toyota Aygo, proszę bardzo, wjedzie do waszego garażu albo przed wasz blok czy wasz dom. Aha. To jest taki fajny miejski crossover w automacie. Zresztą wejdźcie sobie na stronę www.rmf.fm i obejrzyjcie tę furę, bo naprawdę warto.
0: A teraz
1: no dobrze,
0: tak, bo...
1: No co robimy? Proszę bardzo, tłumacz.
0: No umówmy się, wśród was na pewno jest osoba, która ma doskonałe przeczucie i wie, w którym z sejfów ta nagroda główna czeka. Dlatego chcemy was zachęcić, żebyście nie przegapili swojej szansy. Od teraz każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1300 przez 7 minut. No i ważna informacja, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś po prostu nie będzie. Olek, bo wszedłeś przed chwilą na www.rmf.fm, czy ten bonus
1: ja
0: już ruszył?
1: Tak, ruszył. Ten sam bonus ruszył na naszej stronie www.rmf.fm. Przypominamy, 7 minut, już nawet niespełna 7 minut, każdego waszego SMS-a wysłanego pod 7474 z hasłem RMF pomnożymy razy 1300. Pamiętajcie, tak jak powiedziała Ola, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. RMF 7474.
0: Jeśli czujecie, że to jest ten dzień, nie przegapcie swojej szansy i pomóżcie nam powtórzyć ten scenariusz, który przed chwilą przećwiczyliśmy. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzyw. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
2: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
7: Lato na bogato na antenie RMF FM. Ostatnie 3 minuty. Lepszej okazji, żeby wejść dziś do gry, już na pewno nie będzie. Każde RMF wysłane pod 7474 to 1300 szans w najważniejszym losowaniu w tym tygodniu. W sejfach już tylko 3 opcje. RMF 7474.

0: Gibbs, Ego, Formany i ostatni dzień lata, czyli nowość na antenie RMF FM. A my tutaj z Olą sobie przeglądamy wszystko to, co w internecie i słuchajcie, okazuje się, że my się kurczymy. Dokładnie tak.
1: O rozmiar chodzi nasz?
0: Ludności... Proszę? Sobie.
1: Nie, myślałam, że się kurczymy, jeśli chodzi o rozmiar, ale
0: no
1: liczba
0: nie, niestety,
1: ludności
0: jak ostatnio zmierzyłem się w pasie, to nie skurczyłem się. Ale liczba ludności w Polski, no niestety co roku maleje. Według Eurostatu, słuchajcie, liczba ludności wyniosła 1 stycznia 2026 roku dokładnie 36 332 765 osób i było to o blisko 165 tysięcy osób mniej w stosunku do roku poprzedniego.
1: Ale chwila, poczekajcie. A raczej poczekajmy wszyscy do września. No, ludzie wrócą z wakacji, to przeliczymy jeszcze raz.

0: Ale to przyjemny numer. Słuchajcie, jeśli teraz jesteście na przykład w domu, w kuchni, jedziecie do domu, to sprzedamy wam ploteczkę z internetu, ponieważ czytamy na jednym z serwisów plotkarskich, że Karolina Gilon się zaręczyła, proszę bardzo.
1: Aha.
0: Nie wiedziała, że jej ukochany poprosi ją o rękę.
1: Ale nie, no czekajcie, ja widziałam to zdjęcie. Ja tam widzę świeże manikiry. Coś jakby podejrzewała.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
17: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej.

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Z RMF FM najlepiej.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
3: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
2: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze. Kup w Media

0: www.radioexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
10: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Po reklamie.
13: Piątek, 10 dzień lipca, zbliża się godzina 17, czas na najświeższe fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
14: Wypadek na Krajowej 60 na Mazowszu. 3 osoby zostały ranne, droga jest zablokowana. Utrudnienia na czwórce pod Rzeszowem. Tam przenoszona jest na lawetę turbina wiatrowa, która spadła z ciężarówki. Wysokie fale i czerwone flagi nad Bałtykiem. W Krynicy Morskiej plaże wciąż chronią wały z piasku. Co mówią turyści o takiej pogodzie?
15: Trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
14: Na zegarze 17. 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 60 na Mazowszu. Na trasie Drobin-Bielsk zderzyły się 2 osobówki. Droga jest zablokowana. Rozpoczęła się akcja podnoszenia na lawetę części turbiny wiatrowej, która w nocy spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się pasem awaryjnym. Drogowcy nie wykluczają jednak kilkuminutowych wstrzymań ruchu, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Akcja powinna się zakończyć jeszcze dzisiaj. Utrudnienia mogą jednak występować do nocy. Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci 30-latki z Łodzi. Kobieta została zgwałcona w ubiegłym tygodniu przez 63-letniego mężczyznę. Dziś trafił on do aresztu. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego potrzebne są kolejne badania?
16: No, mimo przeprowadzonej sekcji zwłok nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety. Stąd decyzja biegłego, który zawnioskował o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
17: Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczne dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
16: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Na wyniki najpewniej trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. 30-latka przyjechała do mieszkania podejrzanego razem z jego córką. Gdy ta wyszła, 63-latek według ustaleń śledczych wykorzystał stan odurzenia 30-latki i ją brutalnie zgwałcił. Następnego dnia pokrzywdzona trafiła do szpitala, tam zmarła. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut seksualnego wykorzystania 30-latki. Dziś sąd zgodził się na jego 3-miesięczny areszt.
14: Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji jest na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach. W tych województwach co najmniej do 18 będą obowiązywać ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami. Według prognoz jutro burze mają się przesuwać na południe kraju, w stronę Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnego wiatru.
0: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
15: A trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
3: Na pewno nie jesteśmy zaskoczeni. Wiadomo, obserwowaliśmy trochę pogodę. Natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego. Z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto, myślę, że i tak tu przyjechać.
14: Tak mówili wypoczywający nad morzem.
18: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
14: Naukowcy potwierdzają przyczynę największego masowego wymierania w historii Ziemi. Ich doniesienia przejrzał Grzegorz Jasiński.
19: Witam ponownie.
14: Witam, Grzegorzu. Mówimy o wydarzeniach sprzed 250 milionów lat.
19: Tak, z powierzchni Ziemi zniknęło aż 96% gatunków morskich i 70% zwierząt lądowych. Nie było jednak jasne, dlaczego niektóre grupy organizmów przetrwały tę katastrofę, podczas gdy inne całkowicie wyginęły.
14: Katastrofę wywołały wulkany.
19: Tak, a uwolnienie ogromnej ilości gazów cieplarnianych doprowadziło do podniesienia średniej temperatury o 8 do 12 stopni Celsjusza. To z kolei doprowadziło do katastrofalnych zmian w oceanach, w tym spadku poziomu natlenienia. Naukowcy ze Stanford University pokazali teraz, że kluczowe znaczenie miało tempo metabolizmu. Większość morskich zwierząt prowadziła wtedy osiadły tryb życia i charakteryzowała się powolną przemianą materii. One nie były w stanie sobie poradzić. Dominację przejęły organizmy o szybszym metabolizmie i większej ruchliwości. Małże, ślimaki, ryby, jeżowce, bardziej aktywne, lepiej przystosowane do zmian środowiskowych, zdobyły przewagę.
14: Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Za godzinę w krakowskiej Krikotece rozpocznie się wernisaż wystawy Transgrafie 3,5. To ekspozycja prac artystów połączona ze spotkaniami z twórcami oraz możliwością wglądu w proces powstawania dzieł. Bogdan Zalewski rozmawiał z organizatorkami, poetką i wykładowczynią z Łódzkiej Szkoły Filmowej, Bronką Nowicką, oraz kuratorką wystawy, Katarzyną Wojtygą.
20: Było bardzo wiele osób w to zaangażowanych. Od jurorów, przez artystów, którzy zostali wybrani do tego projektu, potem studenci,
21: ale też makijażystki,
20: działali, makijażystki, wszyscy. Tak. Potem aktorzy czytający audiodeskrypcje, osoby, które robiły, przygotowywały tę audiodeskrypcję. Wszyscy po kolei wrzucali to, co mieli najlepsze. No i teraz będziemy mieć tego efekt.
22: Choć wchodzimy na wystawie do osobnych boksów, gdzie obcujemy na sposób bardzo intymny i taki, biorę to w cudzysłów, klaustrofobiczny z dziełem, artystką czy artystą, to jednak możemy dokonać już po wyjściu z wystawy pewnej syntezy.
14: Cała rozmowa naszego dziennikarza oraz artykuł o wystawie w Krikotece w Krakowie jest na rmf24.pl. Polecamy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: No i proszę bardzo, lato, ale jednak bez upałów. Mowa o jutrze. Najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam około 24 stopnie. Chłodniej na Podlasiu i Mazurach. Stopni 19 mniej więcej.
26: I sobota, i niedziela. Taka troszkę z deszczem. Zwłaszcza w centrum kraju i na południu. W niedzielę od 19 stopni na wschodzie do nawet 28 na zachodzie kraju. Powoli wracają upały.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Lato.
19: 4 minuty.
26: Lato to my mamy w naszych sejfach. Lato na bogato. 4 minuty powiedziałeś.
25: Tylko 4 minuty, a nawet już niecałe 4 minuty do losowania. Przed nami ostatni, najważniejszy w tym tygodniu finał z sejfami, a w sejfach tylko 3 opcje.
26: Na pewno ktoś dziś wygra. Albo 80 tysięcy, albo Toyota Aygo X, albo, za co najmocniej, trzymamy kciuki, zostanie milionerem i wygra 1 175 000 złotych.
25: My oczywiście trzymamy za was kciuki. Chcemy, żebyście sięgnęli po jedną z tych nagród, więc każdego SMS-a, którego wyślecie już przez niespełna 4 minuty, pomnożymy razy 1175. Za chwilę losujemy.
26: RMF 7474. Daleko

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i proszę bardzo, jest finał Wakacyjnych Sejfów RMF FM. Trwa u nas lato na bogato. Za chwilę przekonamy się, czy ten telefon zmieni komuś wakacje, a może nawet życie. Sześć sygnałów. Tyle czekamy na to, żebyście odebrali od nas telefon. Proszę bardzo, pierwszy sygnał za nami.
2: No i to jest wasze zadanie teraz, żeby zlokalizować, gdzie ten telefon leży, żeby złapać go do ręki. Halo, halo, dzień dobry. Tu Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: O, jaka uśmiechnięta, jak masz na imię, kochana?
3: Kinga.
2: Cześć, Kinga.
1: Kinga, spodziewałaś się, że w trakcie tej paskudnej pogody jakoś tak umilimy ci to popołudnie?
3: Mam nadzieję, że tak, pewnie tak.
1: Kinga, ja ci szybko powiem, co teraz się będzie działo. Proszę bardzo, dzisiaj być może sięgniesz po nagrodę minimum 80 tysięcy złotych, albo nagrodę główną 1 175 tysięcy złotych, albo Toyota Aygo X. Proszę bardzo, żebyś mogła jedną z tych nagród mieć. Proszę bardzo, tak. Wybieraj safe od 1 do 30. Proszę.
3: 24.
1: Proszę bardzo. I robi się poważnie.
2: A dlaczego akurat 24?
1: Właśnie.
3: Bo 24, bo 24 września mam termin porodu.
1: To pieniądze albo samochód się przydadzą.
2: Ale czekaj, Kinga, to ty chyba jednak na tej końcówce już prawie ciąży, to wolisz chyba jednak, jak nie ma upału, nie?
3: Tak,
2: zdecydowanie.
1: Kinga, a jak wysyłałaś tego SMS-a, to tak sobie pomyślałaś, a ta kasa to dla mnie, czy raczej dla mojego potomstwa, które niedługo pojawi się
3: dla
1: na świecie?
3: Dla potomstwa, tak, zdecydowanie.
2: No, a jesteś w stanie nam powiedzieć, to będzie syn, córka, czy nie chcesz zdradzać?
3: Córeczka.
2: Ojej, imię wybrane?
3: Tak.
2: Łatwiej było wybrać niż safe, czy nie?
3: Nie, nie było łatwe.
2: Nie było łatwe, dobrze.
1: Kinga, ważna sprawa. Oczywiście nie chciałbym, żebyś sama jechała do szpitala na poród, ale gdyby zdarzyła się taka sytuacja, bo i takie w życiu się zdarzają, czy ty masz prawo jazdy?
3: To znaczy mam, tak.
1: Masz.
2: Dobrze.
1: A jakim jesteś kierowcą? Niedzielnym czy takim na co dzień? Codziennie jeździsz samochodem?
3: Codziennie, tak. Codziennym.
2: Upewnijmy się jeszcze, w razie czego masz czym jechać na porodówkę, tak? Nie trzeba pożyczyć samochodu.
3: Tak, tak.
2: Dobrze. Ale to taki fajny samochód masz, czy przydałoby się wymienić?
3: Dobrze.
2: A jakbyś się tak zdarzyło, że wygrałabyś dzisiaj jakąś gotówkę, na przykład 80 tysięcy albo 1 175 000?
3: Super, bym się cieszyła.
2: To też wiedziałabyś, co z tą kasą zrobić, tak?
3: Tak, dokładnie.
2: A pokoik dziecięcy gotowy, czy jeszcze nie?
3: Proszę?
2: Czy pokoik dziecięcy gotowy już? Czy...
3: Tak, gotowy. Przygotowania takie lekkie są, ale akurat pieniążki przydadzą.
1: Ale każdy rodzic powie, że taka wyprawka malucha to jednak kosztuje.
2: Studnia bez dna.
1: Studnia bez dna.
3: Zgadza się.
1: Kochana, dobrze. Kinga, powiedz nam, skąd ty jesteś właśnie, bo to jest jeszcze nas żywo interesuje.
3: Jestem z Tarnowa, z Małopolski.
2: Dobrze, z Tarnowa.
1: A, Małopolska, pięknie.
3: Tak.
2: No dobrze, to czy Kinga z Tarnowa, która wybrała sejf numer 24, jest gotowa, żeby otworzyć sejf, który wybrała?
3: Tak, jestem gotowa.
2: No to co, otwieramy? I za chwilę okaże się, co wygrała Kinga.
1: Puls to mamy chyba bliski 200.
2: Coś czujemy, że ten rok to ta podróż zwana życiem będzie przez ciebie przejechana w pięknym stylu, bo wygrywasz Toyota Aygo!
1: Kinga! Można powiedzieć tak, ale jazda! Dziewczyno! Wygrywasz miejskiego crossovera z automatyczną skrzynią biegów, więc będzie bardzo wygodnie. Do tego hybrydowy napęd i taki idealny dla kobiety. Modny, lawendowy kolor i czarny dach. To się dzieje naprawdę.
2: Toyota Aygo X, kochana. Toyota Aygo X. Ja wiem, że o to zapytasz i to cię pewnie interesuje. Tak, to jest samochód idealny, żeby pomieścić wszystkie dziecięce gadżety. Rodzinny samochód, pięciodrzwiowy. No kochana, no naprawdę na porodówkę zajedziesz jak królowa. Wszystkiego co najlepsze dla ciebie i dużo zdrowia.
3: Dziękuję.
2: Mamy nadzieję, że te emocje nie przełożą się na szybsze przyjście na świat twojej córeczki.
4: Nie, nie, absolutnie. Lepiej to wyplujmy.
2: Zostań, kochana, z nami na linii. Za chwilę wszystko ci wyjaśnimy.
3: Dobrze,
2: ojejku, na przepiękny piątek. Naprawdę przepiękny.
1: Piękny piątek, a jaki może być poniedziałek? I to poniedziałek 13 lipca, ponieważ w RMF FM 13 zawsze jest szczęśliwy. Trzynastka to nasza taka wzorowa liczba, a my postaramy się z nią odczarować jakiegokolwiek pecha. Z tej okazji nagroda główna rośnie. Proszę bardzo, o szczegółach moja koleżanka Filipek.
2: 1 213 000 złotych! Takiej kasy w te wakacje jeszcze do wygrania nie było, więc chcemy, żeby ta trzynastka naprawdę była dla kogoś bardzo, ale to bardzo szczęśliwa.
1: Mało tego, szykujemy wiele niespodzianek, więc słuchajcie nas uważnie w poniedziałek, ponieważ wtedy odkryjemy wszystkie karty, ale teraz najważniejszą kwestią jest dać sobie szansę na wygraną. Grajcie, RMF 7474, ta okazja ruszy także za moment na stronie www.rmf.fm. Przez najbliższych 13 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1013. RMF 7474.
2: To jest bardzo proste. Wystarczy wziąć telefon do ręki, tak jak zrobiła to dziś Kinga, i wysłać RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Coldplay i Beyoncé. Hymn o tym, na co wszyscy czekamy. O weekendzie w RMF FM, a tutaj cały czas wakacje, ale też śledzimy dla was to, co najważniejsze. Polska armia, jak czytamy między innymi na rmf24.pl, testuje rewolucyjne rozwiązanie polegające na odbiorze munduru w paczkomacie. Trwa teraz faza pilotażowa, jak się sprawdzi, może kto wie, będzie to skracać kolejki w przyszłości.
1: Teraz przysięga przy skrytce numer 23 i do woja.
2: Na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
26: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Po reklamie. Od morza do gór. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
28: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: kolega z redakcji właśnie dał nam znać, że w tej piosence podobno słychać na zakupy. Więc jeśli jesteście w drodze na zakupy, to was pozdrawiamy bardzo serdecznie. Moving to the sun of RMF.
1: To ja już wiem, dlaczego ja ostatnio w sklepie wydałem tyle pieniędzy.
0: No to no. Przez RMF właśnie,
1: usłyszałem
0: przez te piosenki.
1: I od razu wydawałem.
0: Chyba tak. Słuchajcie, są z nami szczęściarze, którzy dają znać na 3322, że jadą na urlop. Siema Olki, jadę w Beskidy. Pogoda jako tako, najważniejsze, że w sercu gra mi lato. Pozdro, Tomek z Katowic.
1: Pozdrawiamy oczywiście Tomka z Katowic. A wy, skąd was słuchacie i co robicie, koniecznie podzielcie się z nami kawałkiem waszego dnia na 3322. Czekamy.
2: Reklama.
3: Projekt Łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Motyw niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
8: Chłopaki! Podobno znowu nas szukają.
9: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
10: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
11: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
12: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
23: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
22: Wyrazisty.
23: Będzie jak w kawiarni.
24: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
25: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.
4: RMF FM na wakacjach.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: H50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
14: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
13: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
14: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
13: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
16: Po reklamie.
17: Na zegarach już prawie 18. Fakty o tej godzinie przedstawi Ewa Kwaśny.
18: Witam ponownie i zapraszam. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, nadal ścigany ENA. Sąd odrzucił wniosek obrony. Zawieszenie broni z Iranem zakończone, ogłosił prezydent Donald Trump. Tymczasem sporne zapisy memorandum budzą wątpliwości. Ze szczegółami korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Wieczorem kibiców piłki nożnej czekają wielkie emocje. Mecz Hiszpania-Belgia wyłoni drugiego półfinalistę mundialu. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie wobec niego europejskiego nakazu aresztowania. Podstawą skierowanego do sądu wniosku były informacje, że były wiceminister sprawiedliwości opuścił terytorium Unii Europejskiej. Romanowski, przypomnijmy, ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Równolegle procedowany jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Luboniu samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał Donald Trump. Amerykański przywódca nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. W mediach tymczasem pojawia się pytanie, czy Amerykanie popełnili błąd, podpisując porozumienie z Iranem. Wiele wskazuje na to, że w zapisach znalazł się punkt mało precyzyjny, który pozwala teraz Teheranowi na dowolną interpretację. My łączymy się teraz z amerykańskim korespondentem RMF FM, Pawłem Żuchowskim. Pawle, chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus.
19: Dzień dobry. Tak, Iran uważa, że ten zapis daje Teheranowi wyłączne prawo do kontroli nad szlakiem żeglugowym. USA uważają, że Iran źle rozumie zapisy memorandum. Wall Street Journal podsumowuje. Według oficjeli obie strony są na innych planetach, jeśli chodzi o interpretację zapisu. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez strategiczną cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a następnie w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako swoją wygraną i prawo do stawiania warunków, jeśli chodzi o korzystanie z tego szlaku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: To
10: To fakty w RMF FM.
18: Chrząstka z nosa może pomóc w leczeniu chorego kolana. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne, które może być szansą dla pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Dziś w tej krakowskiej placówce przeprowadzono tego typu operację. Chrząstkę z przegody nosowej przeszczepiono pacjentowi do stawu kolanowego. Teraz przez 2 lata mężczyzna będzie pod opieką lekarzy oraz w rękach fizjoterapeutów.
11: To jest relatywnie, można powiedzieć, młoda osoba z uszkodzeniami w zakresie chrząstki stawu rzepkowo-udowymi, dosyć rozległymi tak naprawdę. Mam nadzieję, że wynik kliniczny będzie bardzo dobry. Nasze wstępne wyniki są na razie obiecujące.
20: Są to pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają problemy z chodzeniem i jest szansa, żeby im pomóc.
11: Jeżeli to się wszystko powiedzie, to jest to niewątpliwie przełom w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.
18: Tłumaczył chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Leczenie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. Hiszpania, Belgia to mecz, który późnym wieczorem wyłoni drugiego półfinalistę mundialu i rywala Francji w pojedynku o wielki finał. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
21: Poprzedni taki istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu. Ćwierćfinał mundialu w Meksyku. Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broos, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki. U Hiszpanów także byli piłkarze, którzy zostali trenerami. José Antonio Camacho czy Quique Setién. Dziś faworytem Hiszpanie, którzy na mistrzostwach ciągle nie stracili gola. Belgowie jednak się rozkręcają. Stare gwiazdy jak De Bruyne czy Lukaku ciągle są pełne wigoru. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.
18: Pierwszy gwizdek o 21:00, a o 19:00 RMF FM. Nowe fakty. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: A przed nami całkiem udany weekend. Dziś jeszcze miejscami popada, więc przyda się parasol, ale sobota i niedziela na pewno będą pogodniejsze z temperaturą od 20 stopni nad morzem do nawet 25 na zachodzie kraju.
23: Choć uwaga, na wschodzie jutro możliwe burze, z tego co widzę. W niedzielę zerknę jeszcze szybko. Niedziela z deszczem przebiegającym przez centrum kraju. Cokolwiek pogodowo się wydarzy, pamiętajcie, jak RMF będzie głośniej, to wszystko będzie w porządku. Słońce tam, gdzie trzeba, powiew wiatru tam, gdzie go potrzebujecie. Po prostu dajcie głośniej i spędźcie z nami te wakacje. Radiowe Olki, razem z wami, czyli Ola i Olek. Cześć!
17: Cześć!

0: Nie, no ci to zawsze coś tak odwalą jak kiedyś Krzysztof Ibisz, który zamówił kawę na lotnisku. No,
1: co się stało?
0: Wiesz co czytam? W internecie jestem trochę oburzony. No Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec, żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika jest właśnie z Bolesławca.
1: To nie jest fake?
0: Nie. Podobno nie. No tak czytam.
1: Ale to nie, no to, ale spokojnie, no jakoś się dogadamy. Ja na przykład ostatnio kupiłam w Zakopanem ciupagę z Chin.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
18: Tu trwa
17: lato na bogato.
19: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
1: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
3: Nie, to już tyle.
0: A ty?
9: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz?
7: Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
2: Po reklamie.
6: Lato 2026 w RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ale my wiemy, my naprawdę wiemy, że w wielu miejscach w Polsce trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale lato pełni.
2: Naprawdę,
1: przed nami wiele letnich, ciepłych weekendów. Będzie dobrze.
2: Które aż się proszą o wspólne przygody, prawda?
1: Tak, tylko gorzej jeśli pogoda właśnie psuje nam plany, co? I humory. Ale dlatego, my mamy dobre humory.
2: Dlatego mamy do was pytanie. Jakie miejsce sprawia, że od razu wraca wam dobry humor? Zastanówcie się bardzo dobrze, bo dla autorów najciekawszych odpowiedzi mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia.
1: No, a to takie fajne miejsce, gdzie można wyskoczyć na familijny roller coaster, zajrzeć do bajkowych zakątków i na chwilę po prostu wrócić do beztroskich chwil. Więc odpowiadajcie kreatywnie, my nagradzamy najlepszych. Przypominamy pytanie, jakie miejsce sprawia, że od razu wraca ci dobry humor. Piszcie do nas na 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Przyznajcie się, kto teraz prowadząc na przykład samochód sobie tę lambadę tak sobie nucił.
1: Jak jakaś postać z bajki, przyrzekam, tylko jeszcze nie wiem
2: jaka. Ja bardzo często lubię naśladować postaci z bajki.
0: Dobrze, nie żartujmy, bo to naprawdę jest
1: postać
0: słabe.
1: Kasi Kory. Dobrze.
0: Ostatni raz to zrobiłem słowo. Słuchajcie, ale to, co nas trochę martwi, bo nie zdarza się to latem zbyt często, woda w Morskim Oku jest cieplejsza od powietrza. Dasz wiarę?
1: No, ale to jest może dobry moment, żeby przypomnieć, że w Morskim Oku się nie kąpiemy, dobrze?
0: No, ostatnio widziałem takiego śmiałka gdzieś tam na TikToku czy Instagramie.
1: I mówimy wam o tym wszystkim, żebyście wy już sami po prostu nie sprawdzali, a więcej o tej anomalii usłyszycie w Faktach RMF FM o 19.
3: Reklama.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
8: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty, rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra!
19: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
10: To jest RMF.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
1: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
0: Wyrazisty.
1: Będzie jak w kawiarni.
2: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?

0: teraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
6: Żadnego lasa?
7: Tak.
6: Zupełnie?
7: Zupełnie.
6: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
5: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
9: Radiowe Olki, dzięki za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
10: Dziękujemy, a teraz fakty o 19 przedstawi Anna Wachowska.
9: Witam i zapraszam. Seria utrudnień na drogach. Są problemy na trasie S8 na Mazowszu i A4 w Opolskiem. Belgia czy Hiszpania? Dziś wieczorem jedna z tych drużyn awansuje do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Atrakcje turystyczne pod osłoną letniej nocy. Dziś proponujemy Wam Gdańsk i Teatr Szekspirowski. Kierowcy noga z gazu na S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Małopole zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Opolskiem. Na wysokości Gogolina doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji. Takie sytuacje mogły prowadzić do niebezpiecznych zachowań kierowców na trasie S1 w okolicach Węgierskiej Górki w Śląskiem. W faktach witamy reporterkę RMF FM Annę Kropaczek. Aniu, chodzi o zawracanie na ekspresówce.
11: Tak, obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDKiA jedna z aplikacji nawigacyjnych mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
9: Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w morskim oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
12: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
9: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Za 2 godziny piłkarskie starcie. Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Stawką półfinał Mistrzostw Świata. Belgia od rana żyje tylko tym wydarzeniem. Wiele miejskich placów w tym kraju zamieniło się w wielkie strefy kibica. Z fanami belgijskiej drużyny rozmawiała nasza korespondentka.
13: Będę oglądać mecz w jakiejś kawiarni albo w pubie. Przy piwie mam nadzieję, że będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
7: So the tension probably will be high.
14: So we gonna go watch the football.
13: Idziemy oglądać mecz na Grote Markt. Jeżeli Belgia zwycięży, będziemy świętować i wypijemy dziś wieczorem dużo piwa. W końcu z tego Belgia słynie. Mam nadzieję, że wygramy.
14: I hope we gonna win too.
9: Usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginowo.
15: Lato w blasku faktów RMF FM.
9: W każdy piątek wakacji odwiedzamy najciekawsze atrakcje turystyczne, które można zobaczyć nocą. Dziś Gdańsk i Teatr Szekspirowski. Ostatniej nocy zwiedził go reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym się teraz łączymy. Staszku, czego można się tam dowiedzieć?
16: Na przykład, ile ważą wrota otwieranego dachu Teatru Szekspirowskiego? To wam zdradzę, aż 90 ton. Ale też, dlaczego najbogatsi widzowie siedzieli kiedyś w najgorszych miejscach? Czy dowiecie się, co kryje się pod sceną? Odpowiedzi na te i pozostałe pytania poda wam Puk, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, który po zmroku przejmuje władzę nad teatrem.
17: Tu przyjeżdżali moi rodacy, angielscy aktorzy, i grali Szekspira jeszcze za jego życia.
16: I to właśnie w tym miejscu już na początku XVII wieku działała pierwsza publiczna scena teatralna na ziemiach polskich, gdzie angielskie trupy wystawiały sztuki Szekspira.
9: Ze Staszkiem połączymy się jeszcze w wieczornych faktach RMF FM, a my słyszymy się o 20.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: 6161, dobrze, że nie 6-7, taki numer piątkowego notowania.
19: Hity lata. Poplista. Poplista notowanie. RMF FM.
18: Maciek Rybak i Bledka na 10. miejscu poplisty, a za chwilę gorąca premiera od Ocean.

0: Piłkarskie wakacje z RMF FM. Nie da się ukryć, mundial i nasza akcja FIFA Rafa wyznaczają trendy, ale muzyka też ważna rzecz, zwłaszcza na popliście. Czas na premierę.
1: Hi everyone, this is Oceana. I'm super excited to share my new.
0: Mam dla was nowy single Sunshine. Jestem podekscytowana, mówi Oceana.
1: Uplifting summer vibes.
0: Letnie wibracje.
1: Soulful, funky.
0: Soul, funk, pop.
1: And I hope you enjoy it as much as I do. So listen.
0: Mam nadzieję, że wam się spodoba.
1: With me.
0: Sunshine i Oceana.
2: Premiera w RMF FM.
0: Ta Oceana, która miała wielki hicior na Euro 2012, a dziś wieczorem kibicuje razem ze słuchaczami RMF w knajpie Lewandowskiego. Wrócimy do tego gorącego tematu.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie weekend, nareszcie urlop, nareszcie wypady z ekipą w góry. Na każdą okazję tegoroczny singiel Orkiestry Męskiego Grania świetnie pasuje. Dziś skok z 19 na 8 miejsce poplisty.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy,
4: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
17: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
18: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
19: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
20: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
21: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
22: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
23: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
22: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
23: Ach, ci panowie z Media Expert.
22: Prawda?
24: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
26: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
27: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
29: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflo.
30: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
31: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
30: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
31: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
32: Kup lista numer 7.
0: numer 7.

wakacyjne wyjazdy weekendowe i urlopowe to widać na mapach drogowych. Są korki, ale mam dobre informacje. Na S8 za Warszawą w stronę Wyszkowa już koniec utrudnień po kolizji osobówek. Pod Poznaniem między węzłami Komorniki i Luboń na A2 też już przejazd w stronę stolicy bez przeszkód po wypadku. RMF zawsze z wami, a poplista podrzuca nowości. Skubas czeka na wasze głosy.

0: 30 raz w notowaniu poplisty. Druga młodość tego kawałka, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest kawałek z 2012 roku i właśnie ten rok będziemy wspominać dziś po 20. Musicie koniecznie być z nami.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

Klausa i Magnetic. Norweska grupa utknęła kiedyś w tamtejszych fiordach podczas dużej śnieżycy i to ich zainspirowało do powstania tego utworu, który dziś na trzecim miejscu poplisty. Normalnie by nas ochładzał w te wakacje z RMF FM, ale rozgrzewać też potrafi jak trzeba. Najnowsza prognoza pogody w faktach po 20. A teraz propozycja od Sombra.

0: Ten beat dobry do ubijania kotletów w niedzielę. Sezonowe łup łup z poplistową dwójką dziś. Ale zanim obiady, no to wcześniej zakupy. Na weekend oczywiście, jeśli jedziecie właśnie z pełnym bagażnikiem, to Teddy Swims spróbuje zagłuszyć to stukanie w prawym nadkole.
1: Lista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: Numer jeden dziś bardzo.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Teddy Swims na szczycie notowania 6161. Pop listy RMF. Jedziemy z wami na wakacje. Za chwilę fakty o 20, a w nich niedobre informacje z drogi, konkretnie Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskim z utrudnieniami. Za chwilę szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max.

0: tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: W domu, w pracy, w samochodzie RMF zawsze z wami czas na fakty punktualnie o 20, które ma dla nas Anna Wachowska.
9: Na początek prosimy o uwagę kierowców. Po wypadku są utrudnienia na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Kolejny etap negocjacji akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii otwarty. Odkładasz wszystko na później? Tych faktów powinieneś posłuchać. W mistrzowskich faktach sportowych Hiszpania i Belgia przed piłkarskim starciem w ćwierćfinale mundialu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W Lipnicy, chodzi o odcinek Toruń-Brudnica, zderzyły się dwa samochody osobowe. I tam jedziecie wahadłowo. Jest zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. W faktach studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta decyzja oznacza w praktyce?
10: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
11: Pytamy o fakty.
9: Aż 9 typów prokrastynatorów wyróżniają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Chodzi o osoby, które regularnie odkładają różne aktywności na później. Są wśród nich zamartwiacze, którzy boją się niepowodzeń. Są marzyciele, którym mimo ambitnych planów brakuje konsekwencji. Są perfekcjoniści, którzy uważają, że później będą mieć lepszy efekt. A dlaczego wy odkładacie wasze plany na później? Pytał o to w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
12: Bo po prostu myślę, że się wyrobię. Najczęściej.
13: Myślę, że czasami po prostu jest coś trudnego do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak odłożę coś teraz, to później będzie mi to łatwiej zrobić.
14: Co tak ostatnio pani odkładała?
13: Teraz jesteśmy właśnie z koleżanką po obronie pracy licencjackiej, więc był taki czas, że musiałyśmy napisać tą pracę, więc ją bardzo odkładałyśmy w czasie.
15: Zajmuję się bardziej bieżącymi rzeczami, a te, które mogą poczekać, to sobie czekają na dobry moment.
9: A wy odkładacie swoje obowiązki na później? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm, a więcej o wynikach badań piszemy na rmf24.pl. Warto przeczytać, nie warto tego odkładać. Musical o Dolly Parton trafi na nowojorski Broadway. Jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, będą tam największe przeboje artystki.
16: Całe moje życie było musicalem, mówi ikona muzyki country. Postać niezwykła, inspirująca, piosenkarka, której utwory śpiewały i Miley Cyrus. Ale też Whitney Houston.
9: I
16: publiczność usłyszy na broadwayowskiej scenie nie tylko największe przeboje artystki, ale także nowe kompozycje. Jak zapewnia sama Dolly Parton, będzie wszystko. Gdzie żyła, co straciła, co kochała i jak odnalazła własną drogę. Uroczysta premiera zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku.
9: I będzie to w dniu 81. urodzin gwiazdy. Dużo wcześniej, bo o 21.00 w RMF FM kolejne fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
17: Dobry wieczór. Jannik Sinner zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoski tenisista w trzech setach pokonał doświadczonego Serba Nowaka Dżokowicza. Do tego meczu wrócimy w kolejnych mistrzowskich faktach sportowych. A Zwieriew także bez straty seta wyeliminował rewelację tegorocznego Wimbledonu, grającego z dziką kartą Artura Ferriego. Z Londynu przenosimy się za oceana, dokładnie do Inglewood w Kalifornii. Tam za niespełna godzinę początek drugiego meczu ćwierćfinałowego piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zagra z Belgią. Hiszpanie do tej pory na mundialu nie stracili jeszcze gola. Belgowie są jedną z najskuteczniejszych drużyn na tym turnieju, bo zdobyli 13 goli. Mamy bardzo dobrą drużynę, potrafimy strzelać gole. Dowodem tego jest to, że mamy drugi najlepszy atak na mistrzostwach świata. Myślę, że to my oddaliśmy najwięcej strzałów na tych mistrzostwach świata, mówił Rudy Garcia, selekcjoner Belgów. Porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów, biało-czerwone po wyrównanym meczu, musiały uznać jednak wyższość Brazylijek, które wygrały 3-1.
18: Ogrom obron, fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie obrony. Myślę, że jeszcze bardziej gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i na pewno szkoda.
17: Opisywała spotkanie rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Polki nie są pewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Awans zagrają w niedzielę. Rywalkami naszych siatkarek w ostatnim meczu fazy zasadniczej będą gospodynie turnieju Japonki.
8: Będzie mokro. Nie wiem, czy od łez urlopowiczów, czy jednak bardziej przez ten deszcz. Jutro możliwy wszędzie poza Wielkopolską, Dolnym Śląskiem oraz Pomorzem Zachodnim. Na wschodzie jutro ponownie może być burzowo. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu przez centrum, tam 21 do 24 na zachodzie. W niedzielę wszędzie tak o 2-3 stopnie cieplej, ale nadal poza zachodem kraju może przelotnie popadać. To było lato. Takie hasło obowiązuje przez najbliższą godzinę w RMF FM. Który rok bierzemy dzisiaj na warsztat? Kto uważnie słuchał poplisty, ten już wie, a za chwilę zdradzę, o co.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. To u was gra, Macie Krybak, cześć w piątkowy wieczór i odpalamy nasz wakacyjny wehikuł czasu. RMF FM to było lato, ale zanim lato, to ogólnie jak wyglądał świat w 2012 roku? James Bond otworzył Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
1: The name's Bond. James Bond.
0: Rządził też w kinie. Do filmu Skyfall piosenkę nagrała Adele. W Polsce też wielka impreza sportowa i wielkie przeboje. Euro 2012 wygrała Hiszpania, która dzisiaj gra swój mecz z Belgią. To na mundialu za oceanem, gdzie 14 lat temu skoczył z kosmosu Felix.
2: Okay, here we go, Felix.
0: Baumgartner bezpiecznie wylądował. Ale nie wrzucił nic na TikToka, bo wtedy jeszcze nie istniał. Za to panowała moda na łańcuszki na Facebooku. Nasza klasa jeszcze nie była przypałem, a memy obrazkowe stały się hitem.
3: Negrysta! Negrysta!
0: Tu nawet w wersji dźwiękowej. Natomiast lato 2012 muzycznie przeminęło nam pod hasłem Fun! We Are Young. Singiel wydany we wrześniu 11, ale stał się jednym z największych hitów 12. I więcej muzycznych wspomnień jeszcze przed nami. A teraz Fun i Janelle Monáe w RMF FM.

0: tonight.
1: To było lato w RMF FM. Dziś 2012 rok, w którym latem wszyscy z niepokojem patrzyli w stronę grudnia. Pamiętacie, co miało być tuż przed świętami? Koniec świata. Ale nie było, zostały z nami tylko reklamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia.
6: Zmiana temperatury, upały.
7: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
6: Jestem zmęczony.
8: Aktywuj się na plusz.
9: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
15: Tu trwa
14: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kętach.
19: A może w Jaworznie.
3: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się często.
9: A ty? Tak, ty.
4: Co powiesz, gdy już wygrasz?
20: Zastanów się i...
21: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
24: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
25: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
26: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
27: Po reklamie.
28: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: Wielkie kibicowanie z Oceaną to dziś w jednej ze sportowych knajp w Warszawie. Zobaczcie na Instagramie RMF FM, jak się bawimy z naszymi słuchaczami przed meczem Hiszpania-Belgia. Ten, przypomnę, o 21:00. A Oceana jest oczywiście na miejscu, była też u nas i wspominaliśmy ten 2012. Co ty pamiętasz, moja droga?
1: 2012, Endless Summer.
0: No oczywiście, że Endless Summer, które grało przed chwilą. A jakie jeszcze masz wspomnienia?
1: Yeah, of course. So I have a lot of great memories here, so I definitely have had one of the best times of my life here in Poland.
0: Te z Polski to jedne z najlepszych w moim życiu.
1: And also connecting like the worlds, like music.
0: Śpiewanie Endless Summer pokazało, że muzyka i futbol świetnie się uzupełniają i łączą ludzi. A to lubię, gdy ludzie mają radość z muzyki i futbolu. To właśnie działo się w 2012 w Polsce. Oceana na Instagramie RMF FM z naszymi słuchaczami, a z 2012 jeszcze jeden kawałek rządził listami przebojów. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen.

Gdybyście szukali plusów radia, świetnie wyciąga wspomnienia z takiego 2012 roku. Wtedy imprezowo było za sprawą Rihanny i Calvina Harrisa. Jejku, ależ emocje. Co jeszcze? W radiu nie widać teledysków. I to plus, bo ten do We Found Love wywołał ogromne kontrowersje. Przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, no bo kto by nie chciał potrafić latać. To latem 2012 roku udało się grupie NA. Latali w każdym głośniku, na wakacjach i nie tylko. Skrzydlate ręce nieźle sprawdzą się też w sezonie 2026. Posłuchajcie w RMF FM.

0: Lato 2012, wtedy Enej i Skrzydlate Ręce rządziło w radiu RMF. No i nie tylko. Nie tylko Enej rządził. Taka smażona rybka i wtedy i dziś świetnie pasuje.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dzień dobry, jest lato! Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
10: RMF FM na dzień dobry.
9: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
12: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
13: Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
9: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

Wiktoria Kida. Co mi tam w RMF FM? To może być hicier lata 2026, ale my po raz ostatni zaglądamy jeszcze do lata 2012. Wtedy był też taki przebój od Florydy, Good Feeling, który swoje korzenie ma aż w 1962 roku. I tu tyle tekstu mi zostawił wydawca Maciek, żeby powiedzieć o tej piosence, ale słuchajcie, z piątek wieczór, jedziecie samochodem, potrzebujecie po prostu dobrej energii i to załatwi wam Florida w RMF FM. A przy okazji wspominamy szalone czasy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Jak zawsze jedziecie z RMF FM, kto na śląskim odcinku autostrady A4, dla was za chwilę istotne informacje w faktach o 21:00.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
3: Kto przyjmuje wyzwanie?
4: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
5: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
3: Kolejny film już 19 lipca.
7: RMF FM zawsze z wami.
8: Reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i

0: dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Sekundy dzielą nas od godziny 21. W RMF FM to czas faktów. W studiu Anna Wachowska.
4: Podróż z problemami na śląskim odcinku A4. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Czy doszło do pobicia Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej? Związek twierdzi, że tak, policja zaprzecza. Co zwiedzać nocą? Dziś w naszym radiowym wakacyjnym cyklu proponujemy Gdański Teatr Szekspirowski. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. 3 samochody osobowe zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło między węzłami Łany i Kleszczów. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, ostrzegamy. Policja zaprzecza doniesieniom o pobiciu Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej. O sprawie poinformował Polski Związek Piłki Ręcznej. Z komunikatu wynika, że Sławiński został pobity minionej nocy w Międzyzdrojach. Sportowiec trafił do szpitala i nie weźmie udziału w najbliższym zgrupowaniu kadry narodowej. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
5: Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Takie informacje przekazała mi aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.
4: Tu się tuli. Tak będzie nazywało się stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę, od lat prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
6: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
7: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi. Ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
8: Jaka kwota jest potrzebna?
7: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
4: O inwestycji i o tym, jak można pomóc, przeczytacie na rmf24.pl. A z Nataszą Godlewską, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo oraz wiceprezes Izabelą Trąbalą, rozmawiała Anna Kropaczek.
9: Wakacje z RMF FM.
4: To nie jest zwykłe zwiedzanie z przewodnikiem. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim goście stają się częścią spektaklu i przez ponad godzinę odkrywają miejsca na co dzień niedostępne dla widzów. W naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu podpowiadamy Wam, co zwiedzać nocą. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Zamiast klasycznego oprowadzania jest spektakl. Puk, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
11: Magia tego teatru polega na tym, że w każdym momencie te fotele robią puf, coś tam odkręcają, przekręcają i chowają te fotele tutaj.
12: Dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego.
10: Podkreśla Jakub Piprowski, wcielający się ostatniej nocy w Pukach.
13: Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
14: Nigdzie.
13: Bawiliśmy się świetnie.
15: Zapamiętam, jak Puk pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
10: Z kolei od innych uczestników zwiedzania. A dlaczego nocą? Bo elf ze snu nocy letniej żyje w nocy i wtedy przejmuje ten teatr.
11: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
4: Pewnie, że fajnie. Zostańcie także z RMF FM. O 22:00 nakreślimy aktualny obraz faktów. A już teraz mistrzowskie fakty sportowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ćwierćfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania-Belgia na początek mistrzowskich faktów sportowych w RMF FM. Zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Spotkanie już się rozpoczęło, aktualnie trzecia minuta i mamy bezbramkowy remis. W składzie Belgów dziś m.in. De Ketelare, De Bruyne czy Doku. Hiszpanie bez zmian wyjściowej jedenastce w porównaniu do meczu z Portugalią. Dużo mówiło się przed tym spotkaniem o Jaminie Jamalu, który na tym mundialu zdobył jedynie jedną bramkę, no i nie błyszczy tak, jak wielu oczekiwało. Pomocnik Barcelony ma jednak inne zadania, podkreśla Cezary Wilk, były piłkarz klubów hiszpańskiej ligi.
14: Myślę, że to będzie postać, która na pewno będzie zawsze skupiała uwagę rywali, co może pomagać jego partnerom. Dużo jest tych reprezentacji z ogromną siłą, taką piłkarską, z umiejętnościami. Niewątpliwie Hiszpania też taką drużyną jest.
8: Hiszpanie są faworytem tego spotkania, ale jak na razie na tych początkowych fazach meczu więcej przy piłce są Belgowie, a jak przebiega to spotkanie sprawdzimy w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę. W reprezentacji Portugalii wcześniej zapowiadana zmiana. Po mistrzostwach świata z funkcją selekcjonera pożegnał się Roberto Martinez, a nowym trenerem kadry został doświadczony, prawie 72-letni Jorge Jesus. Portugalski trener ze swoją reprezentacją narodową ma pracować do kolejnego mundialu w 2030 roku. 25. tytułu wielkoszlemowego na kortach Wimbledonu nie zdobędzie tym razem Nowak Djokovic. Serb przegrał dziś w trzech setach w półfinale z Jannikiem Sinnerem. Postawa 39-letniego tenisisty i tak może imponować, bo kilka dni temu rozegrał rekordowo długi ćwierćfinał, trwający ponad 5 godzin, w którym mierzył się z Felixem Auger-Aliassime'em.
16: Gdy rywalizuje z chłopakami, którzy są niekiedy od niego młodsi o 14-15 lat albo nawet i więcej, no to musi to imponować. Natomiast na ile znajdzie jeszcze motywacji w sobie, by dalej próbować, tego nie wiem.
8: Mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club. Finał panów na Wimbledonie w niedzielę. Sinner zagra z Aleksandrem Zwieriewem.
3: Co warto wiedzieć o pogodzie? Na 5 minut po 21:00 niewielka burza w okolicach Sieniawy, to województwo podkarpackie, tam uważajcie. Słabe przelotne opady deszczu możliwe wieczorem na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków. Sprawdzam temperaturę dla nocnych imprezowiczów. W okolicach 24:00 będzie 11 stopni w Białymstoku, Lublinie i Zakopanem, 13 w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, okolice 15 stopni to w pierwszej części nocy we Wrocławiu.
17: Tylko dla dorosłych. Tylko w RMF FM.
3: Kierowniczka gier i zabaw Amelia jest już z nami.
18: Meduje się. Hej, dobry wieczór.
3: Maciek Rybak, też mówię dobry wieczór. Za chwilę radiowa gra w butelkę.
18: Co? To tak się da?
3: Da.

0: nowe wieczorne wakacyjne wrażenia macie dzięki RMF FM tylko u nas. GIS, czyli...
1: Gry i zabawy dla dorosłych.
0: Kierowniczka Amelia jest tu ze mną i mówi, że na start weekendu coś grubego. No to gra w butelkę dla odważnych, tak pod ten piątek.
1: Nieźle to wymyśliłeś. Słuchajcie, dzwońcie do nas, 12,2 miliony. Ostrzegamy, że wszystkie linie bywają zajęte, tylu was dzwoni. A bawimy się tak. Wybieracie z pary znanych osób, kogo wolelibyście pocałować. I tutaj tak wam przykładzik. Maciek, ty na pierwszy ogień.
0: No dobra.
1: Magda Gessler czy Shakira?
0: No, łaka, łaka, daj buziaka. Nie ma innej opcji. Całuśnie zrobi się za chwilę w RMF FM. Co do wygrania, czapki z Daszkiem, bo wiadomo, że one całowanie potrafią utrudnić, a czasem też ułatwić, jak się weźmie Daszek do tyłu. 12,2 miliony, dzwońcie już teraz, kto odważny i chce zagrać się w radiową butelkę. 12,2 miliony.
1: Dlatego ty masz czapkę do tyłu?
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
8: Lato w RMF FM.
9: Lato w RMF FM.

0: Nowość w RMF FM, Wiktor Waligura. To jest to na 29 minut przed 22 u nas. Gry i zabawy dla dorosłych. Czas na grę w butelkę.
1: No i jest z nami słuchacz. Jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Gra w butelkę, no.
2: No, zgadza się.
0: Amelia tutaj przygotowała zestaw gorących nazwisk do całowania. Musisz wybrać, kogo wolisz pocałować, dobra?
2: Okej.
0: Startujemy.
1: Łatwe na początek. Julia Wieniawa czy Wiktoria Gąsiewska?
2: Jedyneczka, Julia.
1: Małgosia Socha czy Joanna Opozda?
2: Jednak będzie to Małgosia.
1: Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska?
0: Kto cię bardziej nakarmi? Pomyśl.
2: I tu na sportowo. Może ta Ania Lewandowska.
1: Jednak?
0: Zastanów się dobrze.
1: Wiadomo, bliżej do Roberta, co?
2: No to może ta druga.
0: No, dobra odpowiedź, brawo. I na koniec ja mam kobieta, która mówi domyśl się, czy kobieta, która mówi rób co chcesz?
2: Łatwiej byłoby powiedzieć, że rób co chcesz.
0: Ale?
2: Ale pójdziemy chyba tą trudniejszą drogą i będzie domyśl się.
1: Czyli lubisz wyzwania?
0: No to teraz, drogie dziewczyny, domyślajcie się, którego Bartka całować. 2 Bartka leci czapka z Daszkiem od RMF FM, a za chwilę więcej gier i zabaw w ten piątkowy wieczór. Hiszpania prowadzi 1-0 z Belgią.

0: Kongs i jego Galaxy w RMF FM, a te u nas też gry i zabawy, czyli GIS. I teraz czas na kolejną. Kierowniczko, jesteśmy gotowi?
1: Jesteśmy gotowi,
0: proszę,
1: możemy otwarć.
0: Proszę o potwierdzenie, dziękuję. Awantura o nic. Spokojny koniec dnia, tygodnia, no przydałaby się awantura o nic.
1: Kto chce się awanturować, dzwońcie 12,2 miliony. I dziewczyny, i chłopaki, zapraszamy do zabawy.
0: Najlepiej jakbyś jakiś duet trafił. My go połączymy na antenie i zrobimy awanturę, jakiej antena RMF-u jeszcze nie słyszała. Mamy żółto-niebieskie gadżety, takie letnie, na przykład parasole.
1: Kto się lepiej potrafi awanturować?
0: No właśnie.
1: Pokażcie nam.
0: Dzwoniąc teraz pod 12,2 miliony.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.

Gry i zabawy w RMF FM, tylko dla dorosłych, ale też aktualne rzeczy na mundialu za chwilę, dosłownie za kilka sekund, koniec pierwszej połowy, Hiszpania, Belgia, jest remis 1-1, a za 10 minut punktualnie o 22:00 najnowsze fakty i mistrzowskie fakty sportowe. A teraz śpiewa Dawid.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: sama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wakacje, zmiana ciśnienia.
10: Zmiana temperatury, upały.
9: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
10: Jestem zmęczony.
11: Aktywuj się na plusz.
12: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
13: Po reklamie.
14: Za chwilę na zegarach kolejna pełna, a z nami Anna Wachowska.
15: Na łączach.
14: Czas na fakty RMF FM o 22:00. Posłuchajcie.
15: Trzech Polaków utknęło pod pośrednią granią w Tatrach Słowackich. To temat numer jeden w faktach. Potem prognozy dla polskiej gospodarki, turystyczne atrakcje wakacyjno-nocą, a w mistrzowskich faktach

0: sportowych. Ćwierćfinał mundialu. Hiszpania gra z Belgią, po pierwszej połowie remis 1-1. Trzech młodych Polaków utknęło pod pośrednią granią w Tatrach Słowackich. Mimo że nie prowadzi tam żaden szlak turystyczny i mogli tam iść wyłącznie w asyście przewodnika górskiego, mężczyźni próbowali samodzielnie wspiąć się na szczyt. Niestety zabłądzili, a ponieważ nie mieli odpowiedniego wyposażenia, nie potrafili wrócić. Słowaccy ratownicy wciągnęli ich na pokład śmigłowca i przetransportowali do Starego Smokowca. Utrudnienia dla pasażerów kolei w Małopolsce. Niedaleko Trzebini pociąg potrącił człowieka. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami. Największe dotyczy składu relacji Kraków-Katowice i wynosi ponad godzinę. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Nadal będziemy przeciwdziałać dezinformacji i propagandzie obliczonej na rozniecenie niechęci między Polakami a Ukraińcami, mówił dziś premier. Donald Tusk zwrócił się też z apelem do obywateli obu krajów.
1: Do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
0: Jutro 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Inflacja w górę, a dynamika PKB w dół. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Są mniej optymistyczne niż poprzednie projekcje, informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Na koniec roku inflacja ma wynieść 2,9%. To poziom dla gospodarki bezpieczny, ale nie tak niski, jak wcześniej się spodziewaliśmy. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen paliw. Skutki zobaczymy nie tylko w szybszym niż spodziewanym wzroście cen, ale też w spadku tempa rozwoju gospodarki.
3: Ten szok podażowy przełożył się na niewielkie obniżenie prognoz wzrostu, no przede wszystkim w 2026 roku, nieznacznie w 2027.
2: Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wylicza, że na koniec roku wzrost PKB wyniesie 3,7%, ale w 2027 wyniesie już 2,8%. To będzie efekt m.in. wydania środków z KPO. Prawdopodobnie nie będą już tak mocno napędzać polskiej gospodarki w kolejnym roku.
4: Fakty RMF FM polecają.
0: Jak spędzić noc w mieście podczas wakacji? Podpowiadamy Wam w naszym cotygodniowym cyklu. W Gdańsku można wybrać się na nocne zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego z Pukiem, czyli psotnym elfem ze snu nocy letniej Williama Szekspira.
5: Może oni nie widzieli spektaklu, ale za to wszyscy widzieli ich. To był taki 17-wieczny Instagram. Bo wtedy, w tamtych czasach, ludzie do teatru nie chodzili tylko po to, żeby oglądać spektakl. Chodzili też tam po to, żeby się pokazać, żeby inni mówili: oho, ona też tutaj jest.
6: To była rewelacja, świetny pomysł, fantastyczna realizacja.
7: Śmiało! Śmiało, ja nie mam całego dnia.
8: Świetne wydarzenie, zrobione zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
7: I ciekawostka, na tę ścieżkę, na mury, możecie wyjść codziennie w ciągu dnia?
8: Wydaje mi się, że jest to zrobione w taki sposób, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści spędzą niesamowitą godzinę w Teatrze Szekspirowskim.
7: Za mną!
0: Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać Was do propozycji Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Polecamy także fakty w RMF FM, te najbliższe o 23.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
9: Hiszpania z pierwszą straconą bramką na mundialu. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego po 45 minutach remisuje 1-1 z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pierwsi objęli prowadzenie na stadionie Winglewood niedaleko Los Angeles. Bramkę w 30 minucie zdobył Fabian Ruiz. Pomocnik PSG świetnie odnalazł się w polu karnym i dobił strzał Daniego Olmo, który wcześniej doskonale obronił Thibaut Courtois. Belgowie wyrównali 11 minut później. Świetne dośrodkowanie Castagna z prawej strony wykorzystał De Ketelare, który głową pokonał Unaia Simona. Za chwilę początek drugiej części tego spotkania. A z piłkarskiej murawy za oceanem przenosimy się na kolarskie trasy we Francji. Belktim Mellier z drużyny z Sudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu siódmy etap wyścigu kolarskiego Tour de France. W klasyfikacji generalnej wyścigu jednak bez zmian. W żółtej koszulce na kolejny etap ruszy znów Słoweniec Tadej Pogacar, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza Duńczyka Jonasa Winigo. A jutro w szwedzkiej Malili szósta już runda cyklu Grand Prix na żużlu. Na czele klasyfikacji generalnej jest broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Polski żużlowiec tor w Malili bardzo lubi, bo wygrywał tam aż 4 razy. A jak mistrz świata spędza ostatnie godziny przed wyścigiem? Pytał Bartosza Zmarzlika Patryk Serwański.
10: Czy to jest chwila dla ciebie, czy to jest chwila z muzyką?
11: Chwila dla siebie, gdzie też w sumie o tą chwilę na Grand Prix jest bardzo trudno zadbać, bo praktycznie wjeżdżając na stadion około 10 rano, to tak już nie za bardzo kiedy masz tą chwilę znaleźć, więc trzeba też się nauczyć w tym funkcjonować.
9: Początek ścigania w szwedzkiej Malili jutro o 19.
12: Jutro sobotni poranek przywita przelotnym deszczem południe kraju oraz okolicy Zatoki Gdańskiej, chociaż ma jeszcze całą noc, żeby to przemyśleć. Trzymajmy kciuki, żeby dobrze wybrał. Słoneczny poranek na zachodzie Polski, tam też godzina 6-7 rano najcieplej, 14 stopni. W centrum będzie 12, na wschodzie i w górach 10 i w ciągu dnia podskoczy ta temperatura jeszcze o kilka stopni. A czy u nas ktoś trafi dziesiątkę? To są gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
13: Edycja weekendowa!
12: To Amelia, kierowniczka do spraw żółto-niebieskich gadżetów, które mamy dla was.
13: A to Maciej Rybak i on podrzuca nam fajne piosenki.
12: Oczywiście, no nie, ja tak nie śpiewam jak Harry Styles.
13: Prawie.
12: Jeszcze.

0: Czy to będzie przebój lata 2026? Another Talk to You w RMF FM. Jest takie prawdopodobieństwo, ale nie o tym teraz, bo tu GIS, czyli...
1: Gry i zabawy dla dorosłych!
0: Przed nami finał awantury o nic.
1: I z nami słuchacz Mariusz.
0: Szukamy dla ciebie przeciwnika, odbieram kolejny telefon, halo.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, chcesz się awanturować z Mariuszem?
2: I to nie wiem, o co w tym chodzi w ogóle.
1: Dobra, my wam będziemy podawać jakieś takie rzeczy, o które możecie się pokłócić, a wy po prostu będziecie się kłócić, no.
2: Dobra.
3: Tak, tak, zrozumiałem.
0: Papier toaletowy, listkiem do ściany czy na zewnątrz ma wisieć?
2: Do ściany.
3: Listkiem na zewnątrz, a jak do ściany? Na zewnątrz.
2: Do ściany.
0: Dlaczego?
3: Nie, absolutnie. Jak
2: do ściany
3: będzie wisiało,
2: to zajmuje mniej miejsca.
3: Nie, ale tak się lepiej chwyta. Rozumiesz, bierzesz w rękę, ale... jakiś listkiem do ciebie chwytasz i od razu używasz.
2: Ale on i tak odstaje. On i tak jest
3: nie.
2: w swoją stronę, ale jest bezpieczniej i jest więcej miejsca wtedy.
3: Bezpieczniej jest, jak weźmiesz więcej listków, a więcej listków weźmiesz, jak będzie obrócony do ciebie.
2: Nie, to zależy, ile masz papieru, wtedy możesz wziąć więcej listków, ale moim zdaniem jest wygodniej od ściany.
0: Chłopaki, poczekajcie, bo dzwonią kolejne telefony. Zobaczymy, kto odbierze i jeszcze zapytamy w tym temacie, dobra?
3: Dobra.
2: Dobra.
1: Czekajcie.
0: Halo RMF, dobry wieczór, kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry wieczór, po drugiej stronie Maciek,
0: słuchaj, bo jest sprawa. Jest już z nami tak? Mariusz i Bartek. I jest awantura o papier toaletowy. Jeden z nich mówi, że listkiem do ściany ma wisieć. Drugi, że na zewnątrz. A ty jakie masz zdanie?
1: Co ty myślisz?
4: Ja myślę, żeby został na dole.
2: Tak też może być,
1: Pogodziłeś, chłopaku.
0: Brawo!
1: Oni się tu od 5 minut kłócą, wchodzisz ty cały na biało i widzisz
0: na biało jak papier.
4: Od domu się lepiej nawija w sumie, ma rację chłopak.
2: Tak, ma rację.
0: Wygrywacie rolkę papieru toaletowego, tylko musicie sobie ją kupić, a od RMF-u dostajecie żółto-niebieski parasol, tylko z otwarciem, poczekajcie na słońce.
5: Czyli gry, zabawy dla dorosłych. RMF FM, odważysz się w RMF FM.

0: Ej, a znacie taką zabawę klasa czy obciach?
1: Bo no,
0: my mamy troszkę lepszą wersję RMF FM.
2: Jak kierowniczka gier i zabaw mówi, robimy to, to znaczy, że będzie na podwójnym cieście. Przed wami zabawa. Kebab czy zbrodnia?
0: To Maciek wymyślił.
2: Tak, bo dzisiaj dzień kebsa. I co musicie zrobić? Zadzwonić do RMF-u 12 2 miliony i powiedzieć nam, jak wam smakował ostatni zjedzony kebab.
0: A my wytłumaczymy wam resztę.
2: 12 2 miliony. Kebabożercy, weekendowicze, urlopowicze. Dzwońcie, żółto-niebieskie letnie ręczniki czekają.
0: A co ma ręcznik do kebaba?
2: No, jak zawiniesz, to jest podobne do kebab rollo.
3: Reklama. Wakacje, zmiana ciśnienia.
4: Zmiana temperatury, upały.
3: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na Plusz.
6: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy.

0: tu milowy las, wiatrem zaledwie lekko kołysany, to Igo w RMF FM, najlepsza muzyka, ale w piątek wieczór u nas po prostu porywiste emocje, bo to jest GIS, czyli...
1: Gry i zabawy dla dorosłych!
0: Czas na finał zabawy kebapy czy zbrodnia. Kto z nami na łączach? Halo?
2: Cześć, Kinga.
0: Kinga, jak my się cieszymy, że wreszcie jakaś dziewczyna...
1: No właśnie, same chłopaki dzwonią, czuję się tutaj samotna, Kinga, dobrze, że jesteś.
2: Jestem, hej.
0: Kingo, przed nami zabawa kebab czy zbrodnia. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli na nasze pytanie się zgadzasz z tym, co zapytamy, to mówisz kebab. Jeśli jest to dla ciebie nie okej,
1: to mówisz zbrodnia.
2: Dobra, gotowa? Jedziemy.
0: Na początek będzie oczywiście łatwy poziom.
1: Później się rozkręcamy. No to
0: uwaga,
1: słuchaj.
0: Lecimy.
1: Kebab bez sosu.
2: Zbrodnia.
0: Mamy to, dobrze. Trudne początki, rozkręcimy się za chwilę wspólnie. Kebab z frytkami w środku.
2: Kebab,
1: ja też
0: A
1: tak
0: kto
1: myślę.
0: Tam z tobą jest?
2: Moja córka.
0: Jak ma na imię?
2: Zuzanna.
0: To możecie grać razem.
1: Zuzia, no to śmiało. Kebab odgrzewany następnego dnia. Kebab czy zbrodnia?
2: Zbrodnia.
1: Zbrodnia, no.
0: Kebab jedzony w wannie.
2: Zbrodnia.
1: Zbrodnia.
0: Lecimy dalej. Wziąć tylko jednego gryza, który ma rozmiar małej miejscowości.
2: Zależy jaka ekipa, ale...
0: Powiedz kebab.
2: Będzie kebab.
1: Jeżeli to ty bierzesz gryza, to wiadomo, że kebab. Wysłaj zdjęcie kebaba X bez żadnego komentarza.
2: Aha, to chyba bez komentarza. Zbrodnia.
1: Zbrodnia. No, ale też niech wie, co stracił.
2: Oczywiście. Dla jego.
1: Mamy to.
0: Kinga, wygrywasz.
1: Ręcznik. RMF-owy ręcznik.
2: Ekstra. Bardzo dziękuję. Mamy już kubek a propos, bo Zuzanna kiedyś wygrała u was.
1: No to
0: super. Jeszcze tylko kebaba brakuje, ale w dzień kebaba każda kebabownia wam go sprzeda. Brawa!
2: Dzięki! Dzięki bardzo!
3: Tylko dla dorosłych. Tylko w RMF FM.

8 minuta i 2 do 1 dla Hiszpanii. Mikel Merino, nie znam gościa, ale właśnie został hiszpańskim superhero. Czarny koń, jak co mundial. Belgia w tarapatach. Kilka minut doliczy sędzia. Czy wynik 2 do 1 utrzyma się w tym ćwierćfinale mundialu? Słuchajcie nas.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF FM. Muzyka, zabawa i przydatne informacje dla kierowców. Trasa S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Utrudnienie w okolicy Bydgoszczy. Za chwilę szczegóły. W faktach RMF o 23. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie o godzinie 23 mamy dla Was fakty w RMF FM. Na początek gorące informacje z mundialu przedstawi Anna Wachowska.
7: Tak jest, na początek faktów RMF FM o 23. Hiszpania w półfinale mundialu. Mistrzowie Europy 2-1 wygrali z Belgią. Tragedia w Świętokrzyskiem. W jednym z mieszkań w Skarżysku Kamiennej znaleziono dwa ciała. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Są problemy na trasie S5. I zakończył się ćwierćfinałowy mecz mundialu. Hiszpania wygrała z Belgią 2-1. W półfinale z Hiszpanią zagra Francja, która pokonała bez kłopotów Maroko 2-0. Wieczorne.

0: Fakty RMF FM.
1: W jednym z mieszkań w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat. Służby zawiadomiła kobieta, która od tygodnia nie widziała swojego sąsiada.
2: Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich.
1: Poinformowała RMF FM Anna Sławińska z policji w Skarżysku Kamiennej. Dodała, że mężczyźni nie byli spokrewnieni. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna łączyć, powiedział Michael Szudrich, naczelny rabin Polski podczas obchodów 85. rocznicy pogromu Żydów w tej miejscowości. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonali polscy mieszkańcy, którzy byli inspirowani przez niemieckiego okupanta. W Jedwabnem był reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Przy pomniku upamiętniającym pomordowanych Żydów w Jedwabnem odmówiono modlitwę za zmarłych, a obecne na miejscu delegacje złożyły kwiaty. Organizatorzy obchodów obawiali się prowokacji, dlatego namiot, w którym odbywały się oficjalne uroczystości, był odgrodzony barierkami i chroniony przez służby. Obchody przebiegły spokojnie, ale tuż obok odbywały się dwa inne wydarzenia, które zorganizowali skrajnie prawicowy polityk Grzegorz Braun oraz kontrowersyjny publicysta Wojciech Sumliński.
4: Chcą tu uprawiać politykę, robią wielki błąd. Sami siebie krzywdzą. W tej zadumie, w tej pokorze wobec ludzkiej śmierci powinniśmy się rozstać, a nie powinniśmy do siebie skakać sobie do oczu.
5: To jest miejsce ciszy, modlitwy i upamiętnienia ofiar. Tak uroczystość przebiegła.
3: Mówili mi po uroczystościach szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec i prezydencki minister Wojciech Kolarski. Uczestnicy kontrmanifestacji przynieśli antysemickie transparenty oraz plakaty, które negowały zbrodnie w Jedwabnem.
1: Uwaga kierowcy, kolizja na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Osuwiec między węzłami Opławiec i Bydgoszcz Zachód samochód osobowy uderzył w barierę. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Od północy duże utrudnienia w centrum Wrocławia. Drogowcy zamkną część ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości kościoła Świętego Krzysztofa, informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej będzie nieprzejezdna, ale nie z powodu remontu drogi. Deweloper, który chce odnowić i odzyskać historyczny wygląd jednej z opuszczonych kamienic przy Świdnickiej, musi postawić na jezdni dźwig. Utrudnienia potrwają do czwartku. Ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię, która na odcinku od Leszczyńskiego do Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa.
1: Czy to ocieplenie relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej? Król Karol III spotkał się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz z wnukami Archim i Lilibet. Te informacje potwierdził pałac Buckingham. Król zobaczył się z wnukami po raz pierwszy od 4 lat. Księżna Sussex, Meghan, małżonka Harry'ego, która na co dzień mieszka z nim w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się w Zjednoczonym Królestwie po raz pierwszy od pogrzebu Elżbiety II w 2022 roku.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Może już o pogodzie na weekend nie będę mówił, bo nie ma o czym. Sprawdźmy temperatury w przyszłym tygodniu, bo tu te będą rosnąć. Z każdym dniem będą rosnąć, także przyszły weekend zapowiada się upalnie. Czy to się sprawdzi? Musimy trochę poczekać, ale wstępne prognozy mówią nawet o 33 stopniach na południu kraju w piątek. 4 minuty po 23:00. Skoro to gry i zabawy dla dorosłych w późny piątkowy wieczór, to przed nami zabawa...
8: Brudne myśli, czyste słowa.
7: Kierowniczka Amelia już wam przygotuje wyzwanie. Szczegóły za chwilę w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. I ATB już dla was gra na długą nocną trasę.

0: Jesteście gotowi?
1: Tak!
0: To gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Nowe wakacyjne pasmo wrażeń dużych i małych. Czas na zabawę. Brudne myśli.
1: Czyste słowa.
0: Kierowniczka Amelia poda wam zdanie z ocenzurowanym, grzecznym słowem.
1: No a wy dzwońcie, 12, 2 miliony.
0: I mówcie, o co może chodzić. Uwaga, podajemy zdanie.
1: Kupiłam dziś ogromne, zielone, których pozazdrościli mi koleżanki i koledzy.
0: No kierowniczko trochę przesadziła. Ale może słuchacze nie przesadzą z odpowiedziami?
1: Oby.
0: Powtórzę zdanie.
1: Kupiłam dziś ogromne, zielone, których pozazdrościli mi koleżanki i koledzy.
0: 12, 2 miliony.

0: 27 minut po 23, no to jest dobry moment na rozwiązanie naszej zabawy. Brudne myśli, czyste słowa. Kto z nami?
1: Agata, dzień dobry.
0: Dobry wieczór, Agato. Przypomnę zdanie naszej kierowniczki Amelii.
2: Kupiłam dziś ogromne, zielone, których pozazdrościli mi koleżanki i koledzy.
0: No i uważasz, że co to może być?
1: Mi się wydaje, że to jest hasło kalosze.
0: Kalosze! No proszę! A co, kupowałaś już jakieś w te wakacje?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale taka pogoda listopad, że chyba przydałoby się.
0: Racja. To można kupić, ale też dostać gadżeta od RMF-u. Trzymaj się! Ciąg dalszy zabawy za chwilę.
3: Reklama.
4: Wakacje, zmiana ciśnienia.
5: Zmiana temperatury, upały.
4: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczony.
6: Aktywuj się na plusz.
7: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
3: Po reklamie.

0: gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Co kupiła dziś ogromnego zielonego nasza kierowniczka gier i zabaw Amelia, Harold Marcin?
1: Kupiłam dzisiaj dwa zielone kaktusy do przedpokoju.
0: Dobre!

0: Brudne myśli i czyste słowa, tak można by powiedzieć o tej piosence Artura Gadowskiego, ale my nie o tym, to gra dla dorosłych w RMF FM 23:38. Z nami Oliwia, przypomnę zdanie z cenzurą.
1: Kupiłam dziś ogromne, zielone, których pozazdrościli mi koleżanki i koledzy.
0: No i co to może być, Oliwio?
2: Dzień dobry, ja chciałabym, moja odpowiedź to ogórki.
0: Ale jakie? Małosolne, czy takie prosto z warzywniaka, czy jakie? Kombinuj, dziewczyno.
2: Takie do kiszenia, gruntowe.
0: Oliwia, czyli chodzi o kiszenie ogóra?
2: Zgadza się, tak.
0: Tylko w RMF FM. No to plany na weekend ogarnięte.

0: za wczorajsze i dzisiejsze GIS w RMF FM, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Dziękujemy Amelia Kulik
1: i Maciej Rybak.
0: Mamy nadzieję, że choć trochę się uśmiechnęliście. Za 11 minut fakty RMF FM. Tu będzie poważnie, a jedynka w Pomorskiem z utrudnionym przejazdem. Weryfikujemy informacje. Słuchajcie nas o pełnej.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
0: Reklama.

0: dobry strzyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę wybije północ na zegarach w całym kraju. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
4: Hiszpania świętuje awans do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale pokonała Belgię 2-1. Są utrudnienia na A1 w Pomorskiem. W faktach ważna informacja dla kierowców w trasie. Lubicie odkładać swoje obowiązki na później? A jeśli tak, to jakie? Na koniec oddamy Wam głos. Hiszpania melduje się w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu ćwierćfinałowym pokonała Belgię 2-1. To radość hiszpańskich kibiców, którzy teraz czekają na półfinałowy mecz swojej reprezentacji z Francją. Kierowców prosimy o ostrożność. Samochód uderzył w bariery na A1 w Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Kopytkowa między węzłami Pelplin i Warlubie. Zablokowany jest pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. Tak zapewniają władze instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności agencji.

0: Rada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Dobry wieczór. Od rzecznika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostałem zapewnienie, że agencja pracuje i będzie pracować normalnie. To oznacza, że wszystkie samoloty teraz w środku sezonu wakacyjnego są nadzorowane od startu do lądowania, jak zwykle. I to potwierdza też premier Donald Tusk.
2: No oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u.
1: Problem cały czas dotyczy jednak tego, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Nasz kraj, jak ustaliłem, wciąż liczy, że uda się albo uniknąć, albo zmniejszyć tę karę. Za 4 tygodnie, 8 sierpnia, minie termin na złożenie apelacji od wyroku sądu w tej sprawie. Ten dokument polski rząd przygotowuje teraz z prokuratorią generalną.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
0: Leży nam na sercu zachowanie jak największego obszaru zieleni w tej okolicy. Nie może się to jednak obyć kosztem realizacji inwestycji. Tak na pytanie, czy urzędnicy biorą pod uwagę głos protestujących mieszkańców z warszawskiego Żoliborza, odpowiada rzeczniczka Urzędu Dzielnicy. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycince drzew i krzewów w Ptasim Zakątku. Na tym zielonym terenie przy ulicy Widzowskiego powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Na płocie odgradzającym planowaną budowę pojawiły się plakaty.
4: Tu Ptasie Radio Ratunku. Ocalmy Ptasi Zakątek. Tutaj zdjęcie pieska i napis, tu gryzłem patyki lub tu chodziłem na spacery. No tego jest ogrom.
5: Ja mam syna 7-letniego i od dłuższego czasu ulubionym zajęciem jest chodzenie po ptasim z aplikacją do odsłuchiwania ptaków. To jest tak, wrona siwa, dzięcioł duży, kwiczoł, paszkot, modraszka, wróbel, mazurek, sierpówka, zięba, krogulec, bogatka, grzywacz, kapturka, rudzik, kos.
6: Nie wyobrażam sobie jeszcze, jak patrzymy na ten projekt, który jest po prostu brzydki. Projekt był bez konkursu. Budynek wygląda po prostu jak betonowy klocek. Ten projekt zupełnie nie staje do tej przestrzeni, która tutaj jest. To jest wycięcie terenu i postawienie betonu.
0: Mówią naszej reporterce rozżaleni mieszkańcy. Włochy coraz częściej przyciągają turystów nie tylko pięknymi widokami i dobrą kuchnią, ale także cenami, szczególnie na południu kraju. Pizzę można tam zjeść już za 5-7 euro. Za gałkę lodów zapłacimy zwykle od 2 do 3 euro. Filiżanka espresso kosztuje 1,5. Na północy jest drożej, ale Polacy, których spotkała nasza reporterka Martyna Czerwińska, powiedzieli, że ceny także ich miło zaskoczyły.
7: Ceny czy w sklepach, czy w restauracjach są porównywalne z cenami w Polsce. Przynajmniej powiedzmy u nas w Poznaniu.
8: Może pan podać jakiś przykład? Nie wiem, pizza.
7: No byliśmy właśnie na pizzy przedwczoraj w jednej z lokalnych knajpek. Po jednej pizzy dla każdego, plus to, że do picia zapłacimy dodaje 40 parę euro.
9: Nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo pizza i makarony, nie?
8: Trzeba liczyć kalorie. Dokładnie. Albo dużo chodzić, po prostu, a widoki kuszą.
9: Dokładnie tak.
0: Turyści zostawiają we Włoszech około 55 miliardów euro rocznie. Odkładasz wszystko na później? Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wyróżnili aż 9 typów prokrastynatorów. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl, a my pytamy, co wy odkładacie na później.
10: Porządki?
11: Chyba też porządki. Raczej staram się być perfekcjonistką, a nie zawsze jest na to czas.
0: Nowe fakty w RMF FM bez opóźnień rozpoczną się o 1:00, a zaprasza na nie Karol Płaczkiewicz. Dobrej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Narodowy Bank Polski podzielił się najnowszymi danymi dotyczącymi inflacji. Według centralnej ścieżki projekcji, jak tutaj czytamy, w uczony sposób podane wieści, tej ścieżki projekcji, którą publikował Bank Centralny, inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9%, na koniec 2027 roku 2,7%, a na koniec 2028 roku 2,2%, a więc taka gradacja w dół. Jednocześnie wzrost PKB na koniec bieżącego roku, produktu krajowego brutto, powinien wynieść 3,7%. Co to oznacza dla naszych portfeli? To takie zasadnicze pytanie. Przypominam wam, że cały czas jestem z wami w kontakcie. Konkret i kontakt, czyli SMS 3322, radio@rmf24.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, refleksje, jakieś komentarze do tej rozmowy, którą za chwilę odbędę, to bardzo was proszę. A właśnie na ten temat, na temat ekonomii, inflacji, pieniędzy, porozmawiam z panem Mariuszem Zielonką. Witam serdecznie, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Proszę pana, z czego właściwie bierze się obecny wzrost inflacji? Na ile to jest efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie? No, codziennie właściwie o tym ostatnio mówimy, o tej nowej konfrontacji pomiędzy USA a Iranem. A na ile to jest sprawa problemów w samej Polsce?
2: Trzeba jasno sobie też powiedzieć o tym, że inflacja dla rozwoju jest potrzebna. Czyli ten wzrost, czyli ten cel inflacyjny, który sobie NBP ustawił na poziomie 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, czyli maksymalnie może być 3,5% inflacji rok do roku, oznacza, że gospodarka jest zdrowa.
1: Jest potrzebna, ale w pewnych granicach, prawda? Stąd ten cel inflacyjny, tak.
2: Ustala te granice. Gdy wychodzimy poza te granice, no to zaczynamy dyskusję na temat tego, czy podwyższać stopy procentowe, czy próbować schłodzić tę gospodarkę, że ona się troszeczkę rozszalała. Gdy mamy niskie stopy procentowe, gdy mamy niską inflację, no to rzeczywiście zaczynamy rozmawiać o tym, żeby obniżać te stopy procentowe, co wpływa oczywiście na konsumentów i na kredytobiorców. Do pytania jednak, wracając, z czego się bierze ta inflacja? Ta inflacja w tej chwili bierze się głównie z tego, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o ceny żywności, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Za chwilę będziemy mieli w lipcu efekt widoczny tego zakończenia programu CPN i prawdopodobnie ta inflacja, zresztą zgodnie z tym, co mówił prezes Glapiński na wczorajszej konferencji prasowej, prawdopodobnie wybije się znowu ponad 3%.
1: Czyli tak, tych osłon nie będzie, więc to jest taki efekt inflacjogenny, prawda? Tworzący, podwyższający inflację.
2: Inflacja podażowa, czyli mamy problem z jednym produktem na rynku. Na szczęście mamy w tym momencie problem tylko z tym jednym produktem.
1: Czyli żywność nie jest problemem, tak? Ceny żywności.
2: Będą, ponieważ one będą po wakacjach problemem, ponieważ mamy w tej chwili ogromne susze i ceny żywności, na przykład pszenicy na świecie, czy zbóż ogólnie, rosną, więc to ten efekt przyjdzie do nas po żniwach, przyjdzie do nas też w zimę, gdzie ceny żywności, którą musimy sprowadzać, no będą widoczne w inflacji. Dlatego też NBP w tej projekcji, o której pan redaktor mówił, zakłada mimo wszystko, że ta druga połowa roku to inflacja będzie jednak utrzymywała się lekko powyżej 3%.
1: Czyli są takie dwa, podsumujmy wstępnie, takie dwa niekorzystne czynniki, też w dużej mierze nieprzewidywalne, a więc kwestia klimatu i klimatu geopolitycznego.
2: Tak jest. Dlatego też te prognozy, które pan redaktor podawał na 2027, na 2028, to przy tej zmienności rynku i przy tym, jak dynamicznie się zmienia sytuacja geopolityczna i wybuchają nowe konflikty, no, należałoby raczej ostrożnie interpretować. Na szczęście ta inflacja rzeczywiście w tym roku będzie poniżej 3%. Jak dołożymy do tego, i tutaj sobie robię zastrzeżenie, że mówimy o średnich wzrostach wynagrodzeń, które nadal rosną w granicach 5% w skali roku, no to możemy powiedzieć, że średnio Polakowi zostaje 3% więcej z pensji niż jeszcze rok temu.
1: Czyli tak naprawdę no my tego nie odczuwamy w portfelach, prawda? Bo jednocześnie pensje rosną, tak?
2: to nie jest tak, bo niestety posługujemy się średnimi i ta inflacja średnio dla całego koszyka, czyli mamy GUS po prostu fizycznie sprawdza ceny i wkłada do swojego wirtualnego koszyka różne produkty i w tym momencie on sprawdza, jak wzrasta cena tego całego koszyka.
1: Ale no właśnie, bo mamy tutaj wzrost wskaźnika CPI, prawda, z poziomu 2,1% rok do roku odnotowanego w styczniu i lutym bieżącego roku do 3,1% rok do roku w maju bieżącego roku. Ten czynnik CPI to jest ten tak zwany Consumer Price Index, czyli właśnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych i on rośnie, prawda?
2: Tak. I teraz GUS sobie wkłada do tego koszyka różne produkty i Polak przeciętnie nie kupuje co miesiąc pralki, samochodu czy mieszkania, ale kupuje żywność. I teraz, gdy zobaczymy, GUS podaje nam bardzo szczegółowe dane, jakie produkty w jakiej skali wzrastały. No to mamy nadal produkty, mamy na przykład mięso wołowe, które wzrasta w skali roku o 25%. Więc ten koszyk zależy od tego, co my tam wkładamy jako konsumenci.
1: To w odróżnieniu od lodówki, którą kupujemy powiedzmy raz na kilka lat, mięso do lodówki kupujemy no niemal codziennie.
2: Tak, i żywność kupujemy codziennie, dlatego podkreślałem tę żywność. I ta żywność w tym koszyku naszym, GUS-owskim koszyku, to jest 1/4 całej inflacji. Więc czujemy, każdy czuje indywidualnie i Polacy na pewno czują wzrost cen. Czują go mniej niż czuli w 2023 roku, gdzie rzeczywiście te ceny poszybowały.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Warto to podkreślić rzeczywiście, bo z jednej strony mamy taki efekt statystyczny, mówimy tutaj dużo o liczbach, o różnych wskaźnikach, a z drugiej strony jest takie odczucie codzienne, prawda? I ono czasami się różni od tych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny.
2: No oczywiście, dlatego też mówimy o średnim wzroście i ta średnia tutaj jest słowem klucz, jeśli chodzi o wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, no bo jeśli powiedziałem, że średnio pensje wzrastają rok do roku o 5%, no to chciałoby się zapytać w swoim otoczeniu, czy komuś wzrosła ta pensja.
1: 5%,
2: w
1: tak.
2: Procent. Więc te osoby, które nie dostały tej podwyżki, na pewno czują znacznie bardziej inflację.
1: Trzeba spoglądać na medianę, prawda?
2: Tak. To jest też udowodnione, że osoby mniej zamożne, ich inflacja dotyka znacznie szybciej i znacznie bardziej. Więc, bo z tego portfela ubywa znacznie szybciej środków. Ale żeby nie było takiego czarnowictwa, to jednak widzimy, że Polacy znowu statystycznie odbudowali się po tym okresie bardzo wysokiej inflacji. Zaczęliśmy wchodzić w tryb oszczędzania i Polacy są bardzo pragmatyczni w zasadzie od momentu COVID-u.
1: Czyli co, mamy taką poduszkę rzeczywiście bezpieczeństwa finansową?
2: Budujemy ją, albo działamy bardzo pragmatycznie w takim znaczeniu, że próbujemy wyprzedzić ruchy, jakie mogą się wydarzyć. Chociażby kwestia wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie i reakcji polskiego przedsiębiorcy, polskiego przemysłu.
1: No właśnie, bo mamy już tę dywersyfikację źródeł energii, prawda? To jest bardzo istotne. Nie jesteśmy już tak zaskakiwani jak przy okazji rosyjskiej inwazji, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
2: Ten proces się bardzo mocno przyspieszył, bardzo mocno podniosła się świadomość i Unia Europejska i Komisja Europejska jako całość dąży właśnie do tego, żeby być niezależnym energetycznie. To też jest kwestia, mówimy o Zielonym Ładzie w takim znaczeniu ochrony planety, ochrony środowiska, ale to też jest strategiczne działanie na rzecz tego, żebyśmy znacznie lżej przechodzili kolejne kryzysy czy szoki energetyczne, bo Unia Europejska jako Unia Europejska nie jest bogata w złoża i nie jest potentatem, jeśli chodzi o energię. No i próbujemy to zmienić.
1: My mówimy często o Bliskim Wschodzie, a pomówimy już o tym czynniku, który jest znacznie bliżej nas, to znaczy o Unii Europejskiej. Czy na przykład system ETS, ETS2, to nie jest zabójcze dla gospodarki? Czy to też nie jest inflacjogenne?
2: To jest inflacjogenne, to ponieważ wszystkie koszty, które dostają przedsiębiorstwa, one będą przenoszone w jakiejś części na konsumenta, na obywatela. I teraz rzeczywiście w tej chwili jest bardzo potężne lobby w Komisji Europejskiej, próbujące raz, że złagodzić system ETS, już nie wchodząc w szczegóły, i oddalić wejście systemu ETS2. Czyli ETS2 dotyczy już obywateli, bo ETS w tej pierwszej wersji...
1: Przedsiębiorstw, tak.
2: Głównie dużych przedsiębiorstw, które musiały płacić za każdą wyemitowaną tonę zanieczyszczeń. Gdy im się skończyły darmowe limity, musiały tę tonę kupić.
1: Bardzo panu dziękujemy. Ekspert w Radiu RMF24 to Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiata.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: No, to nie był zwykły transport. Do Londynu pod osłoną nocy dojechał Gobelin z Bayeux. To jest bezcenne dzieło sztuki. Powstały prawie 1000 lat temu i przedstawia wydarzenia związane z podbojem Wysp Brytyjskich przez Normanów. To takie podstawowe informacje, ale będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24, jak co dzień. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, który opowie nam teraz o kulisach tego transportu. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię.
1: Bogdan, ekspozycja, ta niezwykła wystawa zostanie otwarta dopiero we wrześniu. To wytłumacz. Oczywiście ci, którzy, jakaś lampka im się zapala na hasło Gobelin z Bayeux, pewnie się domyślają, ale wytłumacz, dlaczego ten sam transport tego dzieła wzbudza tyle emocji?
2: No bo to jest bardzo, bardzo niezwykle krucha tkanina, bardzo długa, 70 metrów, kolorowa, wyszywana, no, która podczas transportu musiała być odpowiednio chroniona, też z uwagi na swój wiek oczywiście. Tak. Więc zanim ciężarówka wjechała ubiegłej nocy na dziedziniec British Museum tutaj w Londynie, eksperci odpowiedzialni za transport wykonali dwie próby generalne pod pełną eskortą policji. Ostatecznie Gobelin złożono w harmonijkę i umieszczono w specjalnej skrzyni, w której panowała stała temperatura i wilgotność.
1: Harmonijnie, tak żeby było, tak?
2: Żeby harmonijnie wszystko przebiegło później. Całość zamontowano na resorach, żeby oczywiście zminimalizować wibracje. No dmuchano na zimne wszędzie tam, gdzie potencjalnie mogły pojawić się problemy, a to dlatego, że ten eksponat ze względów historycznych i komercyjnych również jest po prostu bezcenny.
1: No właśnie, to nie żadna bójda na resorach, prawda? To jest historia Europy, no właściwie wpisana w dziedzictwo też światowe, prawda? UNESCO.
2: No to jest historia, przede wszystkim historia Francji i Wielkiej Brytanii. Kawał wyszyty, kawał wspólnej historii, dlatego też tak niezwykle cenny dla zarówno Brytyjczyków, jak i Francuzów. Mówimy o tym, że to jest bezcenny eksponat. Nikt nie podaje oficjalnie oczywiście sumy, ale mówi się o 800 milionach funtów, Bogdanie.
1: Ubezpieczenia. Tak.
2: Tak jest. Mhm. Warto też przypomnieć, że wiele głosów we Francji przed w ogóle dokonaniem tego transportu ostrzegało przed wypożyczeniem eksponatu British Museum w Londynie, no właśnie w obawie przed tym, że może on ulec zniszczeniu podczas przejazdu, a skrzynia, której oczywiście nawet na dziedzińcu nie otwarto ubiegłej nocy, powitana została z pełnymi honorami przez ambasadora Francji w Londynie, dyrektora brytyjskiego muzeum. No cały tabun dziennikarzy również na nią czekał.
1: Teraz właśnie powiedzmy tabun dziennikarzy i różnych oficjeli, ale powiedzmy, że tych, których witano, też jest cały tabun. Na materiale, na tym Gobelinie z Bayeux widnieją wizerunki 626 postaci, 202 koni, 55 psów, 505 innych zwierząt, prawda?
2: No dokładnie, bo przedstawia to wydarzenia podboju normańskiego Wysp Brytyjskich, tak, które aż do samego tego kulminacyjnego punktu bitwy pod Hastings z 1066 roku, kiedy to część Wielkiej Brytanii dzisiejszej, prawda, była pod, można to powiedzieć, zaborem, który przeistoczył się później w rdzenną ludność brytyjską.
1: No, to był taki potop normański, tak?
2: Dokładnie, powrót normański. Ale wracając, do tego Gobelinu, teraz rozpoczyna się dopiero bardzo żmudna praca polegająca na rozwinięciu tego dzieła sztuki. No, mówiliśmy, 70 metrów, złożone w harmonijkę. No i dokładnym zbadaniu struktury, żeby upewnić się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. No i nie ma faktycznie żadnych zniszczeń. Następnie we wrześniu zostanie udostępniony zwiedzającym i będzie wystawiony przez 10 miesięcy, a już teraz według takich początkowych szacunków wynika z tego, że może obejrzeć go nawet 1 000 000 osób.
1: A jak wygląda przedsprzedaż biletów?
2: Czyste szaleństwo. Gdy otwarto przedsprzedaż kilkanaście dni temu, trzeba było wisieć w wirtualnej kolejce nawet 9 godzin, żeby kupić bilet. Pierwszego dnia sprzedano 80 tysięcy biletów, a to dopiero pierwsza transza, ta druga zostanie udostępniona w październiku. No i też trzeba podkreślić, że gdyby nie osobiste zaangażowanie prezydenta Francji, czyli na tak wysokim szczeblu, Emmanuela Macrona, Gobelin prawdopodobnie nie trafiłby do Londynu, choć i tak musiałby zostać przeniesiony z miejsca, gdzie zazwyczaj się znajduje, czyli z muzeum w Bayeux, ponieważ muzeum to przechodzi obecnie remont. Brytyjczycy trochę przewrotnie mówią o powrocie tego dzieła sztuki do domu. Już wspomniałem o tym, że to jest jednak wspólna część historii, no bo powstało ono prawdopodobnie w angielskim Canterbury, gdzie zostało wyszyte przez francuskojęzycznych Normanów, no i dopiero potem przewieziono je do kontynentalnej części Europy.
1: To duża sztuka też umieć tak pięknie o tym opowiadać. Bogdanie, bardzo ci dziękuję. Bogdan Frymorgan.
2: Kłaniam się.
1: Prosto z Londynu.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: No i co ja wam powiem?
1: To co masz powiedzieć? Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. No
0: to ja to powiem. Dobra. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury.
2: Profesjonalnie, ale fajnie, bo z takim głosem eleganckim, takim radiowym. No to zaczynamy. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury, czyli kto jest?
1: Tomasz Olbratowski.
0: Jest. Przemysław Skowron.
2: Jest. Tomkowicz Jacek jest również. No to zaczynamy. A dzisiaj?
0: Dzisiaj oczywiste oczywistości, czyli rzeczy, których nie wiedzieliście o własnej ojczyźnie, o Polsce, naszej matce. Tak?
1: Tak.
0: Tak będzie.
2: Tak.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Dziś oczywiste oczywistości o Polsce. To są rzeczy, powiem wam, no niebywałe.
2: To są takie rzeczy, że normalnie jak ktoś ze znajomych będziecie siedzieli przy herbacie na przykład i powiecie wtedy, a słyszeliście o tym?
1: I właśnie o tym.
0: No właśnie, historia naszego kraju zataczała się czasami w kręgi, o których mało wiemy. Niewielu rodaków zdaje sobie sprawę, że kiedyś zdobyliśmy Sztokholm na przykład. I utrzymaliśmy miasto od początku września 1598 roku do listopada tegoż roku.
2: Tak krótko? Co poszło nie tak?
0: A król Zygmunt III Waza tam zawalił.
1: Znowu III Waza zawaliła. No. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Wybuchł mu tam jakiś pokój na Wawelu. I jeszcze teraz zmarnował Sztokholm. No nie zapisała się Waza sensownymi zgłoskami w naszej historii.
0: Sprawa wyglądała tak, ja wam powiem. Zygmunt Waza III Waza walczył z księciem Karolem o koronę Szwecji. Krótko mówiąc, flota nasza płynęła do Szwecji, ale była burza i rozgoniła flotę. I jednym ze statków płynął Samuel Łaski, taki zaufany króla. I statek z Łaskim się rozbił, ale uratował się ten Łaski wraz z 11 kompanami. Dotarli do Sztokholmu i w 12 zdobyli 8-tysięczne miasto.
2: Na trzeźwo?
0: Absolutnie na trzeźwo.
1: Waleczni ludzie. Nie wiem, czy zasłużyliśmy na takich.
2: Ale jak w 12? Co? Zaatakowali mury jak na Kapitolu? Nie wiem, zbudowali z gałęzi wieże oblężnicze, czy co zrobili?
0: Nie. Oni weszli o północy z 30 na 31 sierpnia do miasta. Zmarznięci byli, spragnieni. No gdzie by się ogrzać, prawda? Gdzie by się coś napić? No dobra, zdobywamy miasto, mówi Łaski. W 12? Pyta ta przytomnie ta pozostała 11. W 12? Mówi Łaski.
1: Ale idzie, to trochę niehonorowo, bo naszych było 12, a Szwedów tylko 8 tysięcy. No nasi jak na Szwedów mieli zbyt dużą przewagę.
2: A ja bym usprawiedliwił Łaskiego i jego kolegów. Bo tak, statek rozbity, noc, zmarznięci, trzeźwi, coś trzeba było robić, tak?
0: No i chłopaki zrobili. Oni poszli do ratusza, zerwali z łóżek bogatych mieszczan i Łaski zakomunikował im, że w imieniu króla Zygmunta przejmuje miasto i koniec. I ci się zgodzili.
1: Szwedzi.
0: Skracając długą historię, król Zygmunt zawarł rozejm i Karol został królem, a Łaski potem tam się ewakuował ze Sztokholmu.
1: Szkoda Szwecji, słuchajcie, szkoda. Szwecja byłaby teraz Polską, nie?
2: No.
1: Ale by mieli Szwedzi dobrze. Żabka na każdym kroku, stocha jako skoczka narciarskiego.
0: No. A Polska Królewska Akademia Nauk przyznawałaby nagrody Alfreda Noblowskiego.
1: No.
0: Byłoby godnie.
2: Jaka szkoda, że do tego nie doszło. Komu to przeszkadzało?
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ach, co to była za muzyka, co to był za utwór słowno-muzyczny, przepiękny, tylko my tak gramy.
0: Utwór słowno-muzyczny to dla przyjaciół piosenka.
2: Można się poprzytulać i potańczyć.
1: Dobrze.
2: Tak powinniśmy grać.
1: Przejdźmy do faktu.
0: Pomiziać po stópce wystającej spod kocyka. No. To jest magia po prostu. Średnio licząc, słuchajcie, połowa populacji, przechodzę płynnie do rzeczy, połowa populacji to kobiety.
2: Chociaż mogą się zdarzać wyjątki.
0: Tak, to prawda. Oto przykład z historii. Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Georgii po latach badań twierdzą, że generał Kazimierz Pułaski, bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, druga połowa XVIII wieku, był kobietą.
2: I
0: mają o tym świadczyć cechy jego szkieletu i badania DNA.
1: Czyli to nie był Kazimierz Pułaski, ale Kazimiera Pułaska, tak? Tak.
2: Ale właśnie, o jakich cechach mówimy?
0: Kształt szczęki naszego kaska, Kazimiery naszej, i typowo kobieca miednica.
1: Ale czekaj. Tą miednicą to ja bym na miejscu Amerykanów uważał, bo u nas w Polsce to kobiety zawsze kupowały miednicę.
0: No.
1: Więc jak znaleźli w trumnie obok szczątków Kazia miednicę, a on był Polakiem, no to na 100% to była kobieca miednica.
0: Tu chodzi o kość, Olbratowski.
2: Ale co to zmienia?
0: Bo kość miednicy chodzi, przepraszam. To zmienia płeć, prawda?
1: A wiecie co? A mnie tam nie przeszkadza, że Kazimierz Pułaski był kobietą. Rozsławiła imię Polski w świecie, w Ameryce.
0: No i Pułaski, czy tam Pułaska, słynął w ogóle ale strzeleńczej odwagi, ja wam powiem. Tak go opisuje Jędrzej Kitowicz, uwaga, cytat. Był postury niskiej, chuderlawy, szczupły w sobie. Wielce wstrzemięźliwy od pijaństwa, jak od kobiet. Nic go bardziej nie bawiło, jak utarczki z moskalami.
1: Tak jest!
0: Ja mam takiego wujka, to jest ja. O, jak se dziabnie, to kogucik jest w ogóle. W potyczkach zapominał o wszystkim i sam się najpierw większe niebezpieczeństwa narażał.
1: Wypisz, wymaluj Emilia Platter.
2: Tak jest. Bojowa dziewczyna z tej naszej Kazi Puławskiej była, naprawdę. Dziś stanęłaby na czele strajku kobiet, a nie ten krzykliwy facet.
0: Bardzo bojowa była. Puławskiego nazywano nawet ojcem amerykańskiej kawalerii.
1: No proszę, kobitka była ojcem amerykańskiej kawalerii. No, Polka potrafi.
0: Pani Kaziu, ale szacun.
1: Szacun.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Świat i nasze życie, to wszystko byłoby ubogie. Te sobotnie wieczory byłyby ubogie, gdyby nie najlepsza muzyka w RMF FM. I fajnie, że możemy nią was raczyć.
2: Ale do tego, do najlepszej muzyki, my, radiowcy bez cenzury, dokładamy historię dla dorosłych i rzeczy z historii Polski dzisiaj, o których nie wszyscy pamiętają.
0: Właśnie, bo czy na przykład słyszeliście o polskich koloniach?
1: Nie, no ja słyszałem, ja byłem na kolonii. Kolonia w Bieszczadach, 2 tygodnie. Polecam.
0: To się nie wydurniaj, bo chodzi o Polskę jako o potęgę kolonialną. Widzicie to?
2: Czekaj, przymrużę oczy. No. Już zamknąłem nawet. Aha. Dalej nic.
0: To posłuchaj. Po I wojnie światowej przekształcono naszą polską organizację Ligę Morską i Rzeczną w Ligę Morską i Kolonialną. I ta organizacja miała się zająć szukaniem miejsca dla polskich kolonii.
1: Bardzo dobry plan. Trzeba zawsze zacząć od biurokracji. Jak z Polską Elektrownią Atomową i Centralnym Portem Komunikacyjnym.
2: No tak.
1: Jeszcze łopata nie zbita, a w urzędach już 500 osób za pierdyliard pieniędzy zatrudnionych.
0: Ale nie, przepraszam cię, bo tak? Liga Morska i Kolonialna miała efekty pracy.
1: Miało.
0: Jeżeli chodzi o listę miejsc pod polskie kolonie, to rozważano tak. Togo, Kamerun, wykup ziemi w Brazylii, Angolę, Gujanę, Gwineę, też francuską, Mozambik, Gambię, Liberię.
2: Mieli rozmach. Chyba się za dużo w Monopoli ograli tam.
1: Ciekawie, jakie Monopoly. No i co, ale wyszło coś z tego?
0: Wyszło. W jednym słowie, no to byłoby takie słowo na 4 litery, kończące się na upa.
1: Dupam w sensie.
0: No skoro musiałaś, to właśnie o to słowo chodzi. I wtedy, uwaga, pojawił się genialny plan. Bierzemy Madagaskar.
2: Bardzo dobry plan, bo to duże. Nie musieliby się nasi celebryci na tym Zanzibarze cisnąć, tylko właśnie. Elegancko. Madagaskar.
1: A Madagaskar nie był wtedy przypadkiem francuską kolonią? No, to też no, tak mi
0: no,
1: w głowie...
0: No, był, ale myśmy go chcieli na legalu od Francuzów kupić.
2: Nauczyliśmy ich jeździć nożem i widelcem, to powinni za darmo oddać, ale... Dobra, nie będę się czepiał.
0: Rozmowy z Francuzami były zaawansowane. Pojechała tam nawet polska delegacja w 1937, żeby na miejscu przeanalizować, jakie inwestycje należy poczynić, gdzie drogę podciągnąć, prawda, gdzie prąd puścić i tak dalej, gdzie mogliby zamieszkać nasi polscy osadnicy.
1: Dobra, do rzeczy. Gdzie się sprawa rypła, że na Madagaskarze się teraz po polsku nie dogadasz?
0: No najpierw we Francji zmienił się rząd, a do tego no 1 września 1939 Hitler najechał na nas. No i nikt już tam o Madagaskarze nie myślał, a szkoda.
2: No szlak by tego Hitlera trafił.
1: Tak, trafił go.
2: A mogliśmy na Madagaskar jeździć do siebie jak do ustki, no.
1: A Madagaskar duży?
0: No, duży, no.
1: Ile miejsca na parawany?
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: A przepraszam, zasłuchałem się, bo to najlepsza
0: muzyka. Ja myślałem, że ty się dławisz.
1: Nie. No ja sobie ja tak nucę. Dobrze, ale przejdźmy do historii dla dorosłych.
0: Brzmiałeś, jakbyś przełykał paprykarz. W sobotni wieczór.
1: Przy świecach.
2: Dobra, do historii dla dorosłych teraz.
0: Tak jest, uwaga. Szybka zabawa w 1 z 10. Komu przez ostatnie 100 lat Polska oficjalnie wypowiedziała wojnę?
2: LGBT, cyklistom, masonom, tak?
0: Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź, taka elektryzująca. Niestety nie przechodzisz do następnego etapu. Jakiemu państwu Polska wypowiedziała wojnę? Pytam dalej.
1: Państwu gejom? No nie wiem, kombinuję. No.
2: Dobra, podpowiadaj, bo nam się już szanse kończą. No. No,
0: jedynym krajem, któremu Polska oficjalnie wypowiedziała wojnę przez ostatnie 100 lat była... Japonia.
1: O Boże. To nie mogliśmy sobie kogoś bliżej poszukać? Mam co najmniej dwóch mocnych kandydatów.
0: Nie no, co do Niemiec i do Rosji, to nigdy oficjalnie wojna z nimi się nie rozpoczęła, a po ataku Japończyków na Pearl Harbor w 1941 wojnę Japonii na czele z Wielką Brytanią wypowiedzieliśmy my.
2: I ile ta wojna polsko-japońska trwała?
0: Dokładnie aż 16 lat.
2: Do 16
0: lat walczyliśmy z Japonią do 1957 roku.
1: Jak już wojować, to na całego, nie? A kto w ogóle wygrał?
0: No powiem ci tak, że
1: nie
0: przegraliśmy z Japonią ani jednej bitwy, w sensie żadnej.
2: Brawo,
1: no, brawo.
0: Ale też no nie wygraliśmy z nimi żadnej bitwy.
1: Remis był.
0: Nie, bo żadnej bitwy przez te 16 lat niestety nie było. A co najlepsze, to Japończycy nawet tego wypowiedzenia wojny nie przyjęli. Powiedzieli, no, Polacy, no, thank you.
2: A jak to jest po japońsku?
1: No, coś takiego, dobra.
0: O, to taka, no, Polaka.
1: Czyli czekajcie, ktoś wydrukował ładnie polskie zaproszenie do wojny, a oni nic?
0: Kompletnie.
1: Tyle papieru się zmarnowało.
2: Tak, popatrz. Jeśli tego słucha minister Sasin, to pewnie łezka mu spłynęła po policzu.
0: No, a w ogóle to ciekawe, ile to będzie 70 milionów złotych w jenach?
1: Oje, nie wiem.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Były zwrotki? Były. W tym utworze. Zauważyli,
0: no, no nie, no były. Były. No, taka jest zasada budowy nowoczesnej piosenki. No.
2: Refren był i to kilka razy.
1: Był.
2: Czyli była piosenka. Najlepsza muzyka w RMF FM i historia dla dorosłych.
0: Dziś oczywiste oczywistości z historii Polski.
2: Tak, mówimy o rzeczach, na które spokojnie możecie wyrywać dziewczyny i to normalnie te ładne.
0: Tak?
1: Podobnież z chłopakami. Gdy usłyszą od was rzeczy, które wy zaraz usłyszycie, nikt się wam nie oprze, nikt.
2: Tak.
1: Powie taki, ja cię, ale dziad.
0: Mają, wyobraźcie sobie, w Stanach Zjednoczonych, w USA, taki żart. Pytają, jak wygląda polski wykrywacz min, nie? I potem opowiadający zatyka ręką oczy, a nogą tak maca przed sobą niby w poszukiwaniu miny. To takie śmieszne.
2: Oby mu kończynkę urwało za straniutkiemu.
1: Tak jest. Albo obie.
0: Tymczasem ręczny wykrywacz min to jest wynalazek porucznika saperów pana Józefa Kosackiego, oficera Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie.
2: O.
0: Alianci szybciutko się zorientowali, co to jest za cudeńko. Polish Mine Detector Mark I szybciutko wszedł do służby i był tak dobry, że Brytyjczycy kolejnych jego wersji, to pisze magazyn Time, używali jeszcze w trakcie wojny w Zatoce Perskiej w 91.
1: Porucznik Kosacki żył zaś, jak znam Brytyjczyków, w luksusach i dostatku.
0: Bracie, w nagrodę on, uwaga, dostał list od króla Jerzego VI.
2: O.
0: No, zmarł w Warszawie w 90 roku.
2: List od króla to jest coś. To czynsz tym zapłacisz. Bilet do ZOO sobie kupisz.
1: Do cyrku. Do cyrku.
0: No w ogóle. Na tramwaj sobie pojedziesz.
2: No, tak.
0: Inny król też nas bardzo lubił. Alfons XIII, król Hiszpanii.
1: 13 Alfonsów mieli w Hiszpanii?
0: To było kiedyś normalne imię. Takie, wiesz, Przemysław, Jacek, Tomasz, Alfons. Dopiero książka Aleksandra Dima, syna, Monsieur Alfons, sprawiła, że u nas Alfi stał się synonimem sutenera. Wiesz?
2: A co ten Alfons nasz... 13. Za co nas kocha, nas Polaków?
1: Właśnie ten Alfons.
0: No nie wiem, czy nas on kochał. Kochał Jana Szczepanika i Kazimierza Żeglenia. Bardzo ich kochał.
1: Nauczyli Hiszpana poprawnie wymawiać swoje nazwiska?
0: Szczepanik i Żegleń. Nie, chłopaki wymyślili kamizelkę kuloodporną. Tak? To też jest polski wynalazek, tak? On uratował życie królowi Alfonsowi w 1902, kiedy przygotowano na niego zamach. No panowie zyskali rozgłos, sławę, no i nieco na tym zarobili.
2: Szacun. Czy to kończy nasz wkład w wynalazki okołowojenne, czy jeszcze coś było?
0: Nie. W 1943 roku Henryk Magnuski dla amerykańskiej Motorola opracował urządzenie, które w trymiga weszło do uzbrojenia US Army. Nazywało się walkie-talkie.
1: Czyli krótkofalóweczka.
0: Krótkofalóweczka to też jest nasz wymysł, tak.
1: No, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co wymyślacie. Tak to z nami, Polakami, jest.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dziś w Historii dla dorosłych radiowcy bez cenzury. Znacie już nas, bo się chwaliliśmy, jak mamy nazwisko. Na nazwisko dzisiaj polskie oczywiste oczywistości, czyli rzeczy, które każdy rodak wiedzieć powinien o swoim kraju. Pytanie, w jakim mieście mieszka najwięcej Polaków?
1: W Londynie.
2: W województwie tym wielkobrytyjskim.
0: Nie, po kolei. Warszawa prawie 2 miliony, Chicago 1,5, Nowy Jork 1 000 000 Polaków, Kraków 800 tysięcy i uwaga, Kurytyba. W Brazylii 700 do 800 tysięcy Polaków.
1: Co? Oni są w Unii, że nas tam tyle wyjechało?
0: Nie, to są potomkowie emigracji z XIX wieku. Mówi się, że w ogóle naszych w Brazylii dzisiaj jest 3 miliony. No i 8 czerwca w Brazylii mają Dia del Colono Polaco. Dzień Polaka, tam Dzień Polskiego Osadnika.
2: Patrz pan, moje święto w Brazylii. Naprawdę wzruszam się.
1: Powiedz nam coś jeszcze, bo to takie ciekawe rzeczy.
0: Dobrze, uwaga. W Polsce działa najstarsza w Europie restauracja.
2: A to znam. Bar po schodkach przy Rondzie Matecznym w Krakowie. O panie, jak tam się mecze oglądają.
0: Blisko, ale nie.
2: A nie?
0: Nie, nie, nie. Najstarsza jest piwnica Świdnicka na rynku we Wrocławiu. Ona powstała w 1275 roku.
1: Magda Gessler o tym wie?
0: Albo wie, ci powiem. Albo, tu nie będzie niespodzianki, nie wie.
2: To czekaj, ja wam powiem coś o Radomiu.
0: W końcu ty i coś o Radomiu. No. Od dawna na to czekaliśmy. Jedziesz, Jacku.
2: Radom ma większą powierzchnię niż Paryż.
1: Chodzi ci o tę uroczą wieś pod Żninem?
2: Nie, o Paryż, Paryż normalnie. Francja. Paryż ma 105 km kwadratowych, no. A Radom 111.
1: Francuzi.
0: No, widzicie? Takie wielkie EO, prawda? A tu dupa.
1: Dupa.
0: Le dupa.
2: Choć oczywiście, no, Paryż ma 10 razy więcej ludności niż Radom.
1: A ludność to sobie każdy głupi umie zrobić.
0: Dokładnie.
1: Tak. Nazwozili sobie jeszcze cudzoziemców i szpanują.
0: Ale coś mi zaimponował. No. Znaczy i Radom, i ty, Jacku, prawda?
2: Proszę bardzo.
0: Teraz uwaga, ja coś znowu mam. Najlepsze, najpewniej to Polacy wymyślili ser.
2: Tak, jasne. Król Wielkiej Lechii, Turbo Lech, sześciokrotnie brodaty Zygmunt Faza podczas polowania na dinozaury w Tybecie mówi: to jest mój ser!
0: Zygmunt Faza.
1: Tak, siadł z tej myśli. Coś białego by spasiło między chleb a drzewo. No i sobie wydumał ser.
0: Ale nie, bo ja mówię poważnie. Najstarsze na świecie, we wszechświecie w ogóle, narzędzia do produkcji sera sprzed 7000 lat znaleziono na Kujawie.
1: A to czemu jest tylko biały ser, a nie biało-czerwony?
0: Oj, widzisz, to jest bardzo mądre pytanie. I kiedyś o tym opowiemy w innym odcinku Historii dla Dorosłych.
2: Tak, a zanim wrócimy z następnym odcinkiem, to starajcie się w miarę możliwości nie fantazjować o nas nagich, dobra? Da się, da się.
3: Historia dla Dorosłych w RMF FM.
0: Myślę, że... jak na przykład pójdziecie na rodzinną imprezę i skończą się tematy, prawda, bo omówicie choroby cioci tam Zosi, prawda, tak, i wujka
2: Jacka. Pogoda już przegadana na 17 tysięcy sposobów.
1: A wy macie notatki z naszego programu.
0: Tak, wyjmujecie wtedy notatki i mówicie, a czy wiecie, że ja słyszałem, bo... I tutaj opowiadacie dowolną z historii, które dzisiaj wam przedstawiliśmy.
2: A jeśli nie zdążyliście spisać, to spokojnie, wszystko będzie w podcastach na rmfon.pl. Tam ten odcinek, ale też wcześniejsze odcinki Historii dla Dorosłych z radiowcami bez cenzury.
0: Słuchajcie, udostępniajcie, radujcie się, lajkujcie. Zajrzyjcie też na nasz Instagram, Radiowcy bez cenzury, zapraszamy.
1: I bądźcie dla siebie dobrzy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W ostrzale obwodu donieckiego zginęły 4 osoby, a 13 zostało rannych. Niebezpieczne komunikaty nawigacji na S1 w Śląskiem. GDDKiA apeluje o ostrożność w okolicach Węgierskiej Górki. W tych faktach mamy też dla Was ciekawe propozycje filmowe na weekend. Cztery osoby zginęły, a 13 zostało rannych w rosyjskim ataku w obwodzie donieckim na Ukrainie. Jak informują lokalne władze, wojska rosyjskie zrzuciły tam 7 bomb lotniczych. Wśród ofiar jest 14-latek. Bomby spadły na Kramatorsk i miejscowość Biłęńkie. Uderzyły w blok, sklep i budynki prywatne. Wieczorem doszło do kolejnych ataków. Jak donosi portal Ukraińska Prawda, rosyjskie wojska uderzyły też w obwód Sumski. W miejscowości Triostianiec dron uderzył w obiekt infrastruktury cywilnej. 2 ciężko rannych mężczyzn trafiło do szpitala. Ich stan jest stabilny. Rosjanie zaatakowali również Konotop i Sumy, gdzie 4 kolejne osoby odniosły lekkie obrażenia. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu publicznego potwierdzenia, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta i że irańskie siły nie będą atakować statków handlowych. Według portalu Axios, Waszyngton oczekuje takiej deklaracji po rozmowach obu stron w Omanie. Amerykańscy urzędnicy ocenili rozmowy jako produktywne, ale ostrzegli, że jeśli Iran nie spełni tego warunku, nie będzie to dla nich wspaniały dzień. Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że kolejne dni pokażą, czy Teheran jest gotowy wywiązać się z ustaleń, a w przeciwnym razie USA mają szeroki wachlarz opcji. Na zegarach minuta po godzinie pierwszej, to są fakty w RMF FM. W nich przenosimy się teraz do Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji na trasie S1 w rejonie Węgierskiej Górki w województwie śląskim. Nieprawidłowe komunikaty mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

0: Obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDKiA jedna z aplikacji nawigacyjnych mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1C. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
1: Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi powodu wysokich fal i silnego wiatru.
2: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
3: A trochę wierzchni, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
4: Na pewno nie jesteśmy zaskoczeni, wiadomo. Obserwowaliśmy trochę pogodę, natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego, z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto myślę, że i tak tu przyjechać.
1: Mówili wypoczywający w piątkowe popołudnie nad morzem.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Zmienna pogoda może zachęcić do nadrobienia serialowych zaległości lub do wizyty w kinie. Co nowego na ekranach? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Vaiana. Aktorska wersja animacji o przygodach dziewczyny, która próbuje ratować swoje plemię. Dwayne Johnson najpierw dubbingował Maui'ego, a teraz go gra. To postać inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami. Tak mówił aktor na premierze w Los Angeles.
1: A co nowego w streamingu?
6: Jest już na przykład finałowy, 5. sezon The Bird, takie domknięcie losów załogi restauracji. Jest serial Elle, czyli wcześniejsze losy legalnej blondynki, postać graną przez Reese Witherspoon, teraz gra Lexi Minitree. I pojawił się też projekt Hail Mary w roli naukowca, który sam próbuje uratować Ziemię, Ryan Gosling.
1: Jest zatem w czym wybierać. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy.
7: Panie ministrze, spotkał się pan z Marco Rubio zresztą, panie premierze. Uzgodniliście m.in., że konferencja dotycząca minerałów krytycznych ma się odbyć w Polsce. Mamy jakieś terminy bardziej szczegółowe?
8: To będzie raczej na wiosnę. I tak, mam wrażenie, że co do zasady przekonałem sekretarza stanu. Jesteśmy globalnym graczem na tym rynku. Drugim bodajże światowym producentem srebra, także miedź, nowe inwestycje, nie tylko w Polsce, przypominam, w Chile, w Kanadzie. To jest globalny problem. Przypominam, że polskie firmy też miały w pewnym momencie ograniczony dostęp do magnesów, a i była próba reglamentowania minerałów strategicznych, krytycznych. Nie możemy pozwolić sobie na tego typu szantaż. Musimy szukać alternatyw do wydobycia i przetwarzania, pozyskiwania tych pierwiastków.
7: Brał pan też udział w spotkaniu grupy E5. O czym szczegółowo rozmawialiście? Między innymi o współpracy Europy z USA?
8: To było spotkanie E5, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy. I po pierwsze ważny jest ten format, bo to jest format, który reprezentuje wszystkie regiony Europy. Mamy oczywiście inne. Jest Trójkąt Weimarski, jest Trójmorze, jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, ale tam, gdzie chodzi o najważniejsze rzeczy, czyli nasz stosunek do wojny, do agresji rosyjsko-ukraińskiej, czy do wojny na Bliskim Wschodzie, tam wszystkie regiony Europy powinny być reprezentowane.
7: Czy są jakieś nieporozumienie na linii Unia Europejska-USA? Czy coś się pojawia, chodzi na przykład o broń? Czy Stany Zjednoczone coś sygnalizowały, że za mało od nich kupujemy jako Europa?
8: No, jako Polska to już byłoby trudno.
7: My nie, kupować. Oczywiście. Polska tutaj jest kryta.
8: Ale to był przedmiot innego spotkania. Spotkania Stanów Zjednoczonych z kluczowymi partnerami przemysłowymi, co dało nam otwarcie do powiedzenia sobie szczerze, że po pierwsze, amerykańskie firmy mają wypełnione pakiety zamówień na wiele lat i w związku z tym potrzebna jest produkcja w Europie firm europejskich, ale także firm amerykańskich. A to oznacza, że Amerykanie muszą przyspieszyć wydawanie licencji eksportowych na swoją technologię. Tutaj bardzo ciekawa jest inicjatywa prezydenta Trumpa co do licencji na pociski do rakiet Patriot, do systemów Patriot dla Ukrainy. To bezprecedensowa sprawa. Bardzo ciekawa, naprawdę.
7: Ale to jest już potwierdzone? Znaczy możemy w to wierzyć? Bo to wiadomo, że te wypowiedzi się czasem pojawiają, po czym są troszkę niwelowane.
8: Nie, no Roma locuta, causa finita. No, mam nadzieję, że odpowiednie agendy Stanów Zjednoczonych wypełnią polecenie prezydenta Trumpa. I powinniśmy to witać z zadowoleniem. Jak najwięcej produkcji, amunicji i sprzętu powinno być w Europie, zarówno w firmach europejskich, jak i amerykańskich, zarówno z budżetów narodowych, jak i budżetów europejskich, gdzie jest preferencja europejska.
7: Panie premierze, o Polsce też rozmawialiśmy i o produkcji, serwisowaniu rakiet do systemów Patriot w Polsce?
8: Tak, naturalnie. No byłoby niezręcznie i nieefektywnie wysyłać do Stanów Zjednoczonych rakiety, które wymagają przeglądu, które leżą w magazynie, więc lepiej, żeby to robić tu u nas w Europie, najlepiej w Polsce.
7: Mamy też nadzieję, że będziemy mogli je produkować, tak jak Ukraina, na licencji?
8: Raz pozyskane zdolności potem można rozwijać. Proszę zobaczyć, na przykład u mnie w Bydgoszczy WZL-2 zaczął od przeglądów F-16, a teraz już będzie produkował z firmą Anduril bodajże rakiety dalekiego zasięgu.
7: Panie premierze, amerykańska stała baza w Polsce, to jest temat, który nieustająco wraca. Jest bliżej, czy wciąż jesteśmy jeszcze na etapie dogadywania się? Prezydent powiedział, że już wszystko jest załatwione.
8: Nie tylko jest bliżej, już jest. Przypominam, że to poprzedni rząd Donalda Tuska podpisał umowę tą ręką z Condoleezą Rice na stałą bazę amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. I to w lepszej konfiguracji niż poprzednia koncepcja, bo z Redzikowa można bronić nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Europy. A teraz zabiegamy o drugą stałą bazę. Jako Rada Ministrów uchwaliliśmy uchwałę i to zostało przekazane stronie amerykańskiej, że gotowi jesteśmy zbudować całe zaplecze mieszkalno-logistyczne do takiej bazy.
7: No tak, i prezydent mówi, załatwiłem to wszystko już potem z prezydentem Trumpem, no ale ja się pytam o jakieś bardziej szczegółowe decyzje, bo to są wciąż jeszcze takie deklaracje.
8: Jest trochę nieznaczne. W tej sprawie kolejne rządy i kolejni prezydenci działają w tym samym kierunku. Każdy musi zrobić to, co do niego należy.
7: Panie premierze, Pfizer zablokował konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi oczywiście o prawie ponad 5,5 miliarda złotych za szczepionki. Jakieś działania dyplomacja będzie podejmować Polska w tej sprawie?
8: No to jest sprawa jeszcze z czasów COVID-u, prawda? Czyli poprzedniego rządu, zdaje się, nadmiarowych jakichś zamówień ponad nadmiarowych. Polska dyplomacja działała w tej sprawie, próbowała doprowadzić do porozumienia, ale o szczegóły proszę pytać Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów.
7: Rozumiem, że ambasador nie będzie Tom Rose wzywany do MSZ-u, żeby o tym porozmawiać.
8: To nie jest kwestia polityczna.
7: Panie premierze, wiadomo, że prezydent i prezydent Zełenski rozmawiali ze sobą. Pan na X-ie napisał, że że dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli. Udało się chociaż trochę ten problem, pana zdaniem, panie premierze, rozwiązać?
8: No, zaczął oczywiście prezydent Zełenski i przez 2 tygodnie mogli dać więcej czasu. Prezydenccy u nas próbowali go nakłonić do zmiany nazwy tej jednostki. Niestety sukcesu nie osiągnięto. Ale to nakręcanie takich emocji wokół tragedii historycznych, no widzimy, że agentura rosyjska dosłownie próbuje nakręcić emocje polsko-ukraińskie. Te miliony troli w internecie też robią swoje, a wiemy, kto się z tego cieszy. Pan Medwiediew, pani Zacharowa. Jesteśmy do tego zachęcani, więc proponuję się zastanowić, bo od XVII wieku sfary czy zbrodnie czy walki polsko-ukraińskie zawsze służyły naszemu wrogowi.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: najwięcej informacji w RMF FM.
1: Przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się nad polskim morzem. Tam w ostatnich dniach bardzo trudne warunki pogodowe, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Sztorm doprowadził do wielu zniszczeń, m.in. w Krynicy Morskiej. Jakich warunków możemy spodziewać się w weekend i jak zadbać o własne bezpieczeństwo w takich warunkach? O tym porozmawiam teraz z Sebastianem Kluską, dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To jak z tą pogodą? Warunki się nieco poprawiły w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach?
2: No, zgodnie z powiedzeniem, że po burzy zawsze wychodzi słońce, panie redaktorze, za oknem widzę, że taka właśnie aura zaczyna się robić nad polskim wybrzeżem.
1: Ale rozumiem, że jak jest słońce, to też już ten wiatr troszkę jakby mniejszy i on raczej teraz opala niż zabiera plażę.
2: Tak, zdecydowanie tak, ale pamiętajmy o tym, że występuje tak zwane zjawisko rozkołysu morza, czyli po tym silnym jak na warunki wakacyjne sztormie, bo osiągnął on 12 w skali Beauforta prędkość wiatru, no to jest tak, że to nie jest na zasadzie, że guzikiem wyłączamy falowanie i w momencie, kiedy chcielibyśmy już podjąć się tej rekreacji, wypoczynku nad Polskim Bałtykiem, że to falowanie, te prądy, te silne uderzenia fali znikną jak za dotknięciem magicznej różdżki. Wciąż jeszcze około do 40 godzin licząc od wczorajszego momentu zakończenia sztormu, no trzeba liczyć, że to może będzie się wyciszało do takich bezpiecznych warunków.
1: Dlaczego możemy się spodziewać w kolejnych dniach powtórki z rozrywki, czy właśnie tego, o czym pan mówił, czyli stopniowej poprawy i za 40 godzin od wczoraj będzie można już spokojnie, no nie wiem, czy spokojnie, bo Bałtyk nie jest najcieplejszym morzem, ale wejść do wody.
2: Panie redaktorze, raczej powinniśmy się spodziewać teraz ocieplenia, powrotu warunków korzystnych do rekreacji, do bezpiecznego wypoczynku, ale tak jak pan powiedział, no musimy przestrzegać pewnego tego reżimu występującego na Morzu Bałtyckim, które jest morzem trudnym, z krótką, stromą falą, no i przede wszystkim z tą temperaturą wody, która no, jak już ma 22 stopnie, to choć jest to dla nas ciepłe, to i tak zimne morze.
1: Tak, morze jest piękne oczywiście, a jakiego reżimu musimy przestrzegać? Znaczy, na co powinniśmy zwrócić uwagę z perspektywy ratownika, żeby bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku?
2: No przede wszystkim wciąż apelujemy o staranie korzystania się z plaż strzeżonych. Tam, gdzie ratownicy wodni prowadzą bezpośredni nadzór w godzinach pracy nad powierzchnią wody i w tych krytycznych momentach pomyłki, złego samopoczucia, jakiegoś nagłego wydarzenia będą w stanie podjąć natychmiastową akcję ratowniczą i wydobyć nas z tych objęć Neptuna z powrotem na brzeg. No tutaj też bardzo często powtarzam, że wciąż naszym polskim grzechem wypoczynkowym nad Bałtykiem jest spożywanie alkoholu właśnie na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy niestrzeżonych. No i ta niska świadomość, panie redaktorze, niebezpieczeństwa, jakim jest Bałtyk. No tutaj pan dotknął bardzo istotnej sprawy, kwestii właśnie tej temperatury wody w Bałtyku. Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę ta część utonięć, o której mówią, bardzo duża, bodajże w tej chwili to już jest 74 osoby, licząc od 1 czerwca, że na to wpływ właśnie ma ta zimna woda, że wchodząc do wody w samych slipkach czy w kostiumie kąpielowym narażamy nasze ciało na utratę ciepłoty, na wychłodzenie, na hipotermię, utratę przytomności, a utonięcie bardzo często bywa wtórnym elementem nieprzestrzegania tego reżimu i niedbania o swój własny komfort termiczny przebywania w wodzie.
1: Ale to, żebyśmy dobrze zrozumieli, to znaczy to jest tak, że ludzie nawet umieją pływać, ale ta temperatura ich... No i jakiś jeszcze do tego pan powiedział o tych falach, o tej specyfice fal na Bałtyku.
2: Tak.
1: I temperatura jakby powoduje, że oni no, tracą po prostu energię i woda, zimna woda ich zabija czy dobija.
2: Zgadza się, panie redaktorze. No proszę sobie wyobrazić, no mamy 770 kilometrów polskiego wybrzeża. Z tych wszystkich słuchaczy, którzy nas dzisiaj słuchają, ile ludzi uczyło się pływać w odmętach wody Bałtyku? To większość to są ludzie, którzy trenowali, ćwiczyli, uczyli się w
1: na
2: wodach.
1: Na basenie, tam jest ciepła woda.
2: Tam jest ciepła woda, tam nie ma falowania, tam nie występują prądy wsteczne. I ci ludzie, którzy świetnie sobie radzą, pokonując 50 długości basenu, oni przyjeżdżają na to polskie morze i mówią, słuchaj, ja jestem w stanie przepłynąć 50 długości basenu. basenu. To jest dosyć spore, to ja co sobie nie popływam 15-20 minut w Bałtyku. Ludzie bardzo często nie wiedzą, bo nie jest to podawane ogólnie, ale nad morzem jest w prognozie podawany tak zwany czynnik chłodzący wiatru, czyli temperatura odczuwalna. Zupełnie inna niż tam, który pokazuje termometr. Panie rektorze, ciało zanurzone w wodzie jest również poddane temu czynnikowi chłodzącemu wiatru i to też wpływa na wyziębienie. To jest kilka czynników, które wpływają na ten organizm. Stąd w ratownictwie morskim, panie redaktorze, używa się morskich ubrań ratowniczych, które przede wszystkim mają za zadanie dać dodatnią wyporność i zapewnić komfort termiczny tej osoby, która znajduje się w wodach Bałtyku.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Właśnie, a co jest najtrudniejsze dla ratowników, skoro jesteśmy przy ratowników, przy takich warunkach pogodowych, jakie były, no i jakie cały czas jeszcze są, bo pan mówi, pogoda się zmienia, ale to nie znaczy, że w wodzie no jest trochę lepiej na pewno, ale że jest doskonale.
2: Przede wszystkim kłopotem dla ratowników no jest ta nieświadomość ludzi wypoczywających. Tak jakby zauważa się to, że ten Polak strudzony, prawda, tygodniem pracy przyjeżdżając nad polskie wybrzeże, chce się tak bardzo zrelaksować, że zdrowy rozsądek zostawia w domu, panie redaktorze, nie ma tutaj trzeźwego myślenia, nie ma opieki nad dziećmi. No jest kilka filmików w internecie, gdzie po prostu te dzieci nonszalancko przy tej fali sztormowej wbiegają do wody i tam lawina komentarzy, ale dlaczego pan się czepia, przecież to nie jest niebezpieczne. Jakie prądy wsteczne. Proszę Państwa, ja tutaj na antenie chciałbym Państwu zaprezentować prostą rzecz. Jak spacerujecie po plaży, to na pewno widzicie porozrzucane fragmenty, elementy drzew, pnie, konary, gałęzie. Proszę Państwa, te fragmenty drzewostanu nie spadły na plażę z nieba. One zostały wyrzucone przez fale sztormowe na brzeg. Tu już nie chodzi stricte o jakieś prądy wciągające, wsteczne, które magicznie działają, tylko po prostu dwa dni kąpaliśmy się w jednym miejscu, wchodziliśmy do wody i tam było czyste, prawda, klarowne dno. A w pewnym momencie, proszę Państwa, pod powierzchnią wody, gdzie tego nie widzimy, przepływa kłoda, która jest w stanie małe dziecko podciąć i wtedy jedna, druga fala przykrywa to dziecko i mamy gotowy przepis na nieszczęście. Proszę pamiętać o tym, że fala, właśnie ta stroma, krótka, bałtycka, wracająca powrotem z morza na brzeg, podbija najlżejsze frakcje piasku, powodując, że woda jest niewidoczna, jest widoczność klasy zero. Stojąc po kolana w wodzie w sztormowej pogodzie, nie widać własnych stóp. Przewrócenie się dziecka spowoduje to, że my nie będziemy w stanie tego dziecka zlokalizować, bo woda nie ma żadnej przejrzystości. Stąd, panie redaktorze, bardzo często widzimy na filmikach ratowników wodnych, którzy w takich warunkach tworzą tak zwane łańcuchy życia, bo jest to jedyna szansa znalezienia osoby znajdującej się pod powierzchnią wody, jak na nią nadepniemy, bo wizualnie oczami nie jesteśmy w stanie tego po prostu namierzyć. I to jest to, o czym ludzie po prostu fizycznie nie wiedzą. Nie są w stanie. Powtarzam cały czas ludziom, że opieka nad dziećmi na kąpieliskach takich czy takich, gdziekolwiek, czy to będzie nad Bałtykiem, czy nad jakimkolwiek akwenem wodnym, leży po stronie rodziców, a nie po stronie ratowników. Ratownicy są od ratowania, a rodzice są od sprawowania opieki.
1: Jeszcze na koniec pytanie. Jeżeli jesteśmy na plaży strzeżonej, wszystko jest jasne. Są ratownicy, jest droga przynajmniej do pomocy. A jeśli jesteśmy poza, to gdzie szukać pomocy? Wiadomo, że Bałtyk ma piękne plaże i część ludzi po prostu idzie tam, gdzie jest bardziej pusto, jeżeli w ogóle są takie miejsca, są wciąż, ale tam nie ma ratownika. I co wtedy?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim jeżeli nie chodźmy na sami w pojedynkę, tylko zawsze starajmy się dobierać chociażby w parę, po to, żeby tej osobie powiedzieć, zwróć uwagę, czy coś, czy ja sobie po prostu daję radę w wodzie. Jeżeli widzimy coś niepokojącego, proszę państwa, numer alarmowy 112 czy 985. Są służby do tego powołane, żeby sprawdzać. Tutaj nie ma fałszywych alarmów. Tu każda informacja o kimś, kto znajduje się w potencjalnym niebezpieczeństwie, jest dla nas kluczowa, bo czas ma tutaj niezwykłe, ważne, odgrywa ważną rolę. Proszę Państwa, jeżeli już jesteśmy świadkami tego, że ktoś potrzebuje pomocy, że jest tonącym. Proszę Państwa, powiedzenie tonący chwyta się brzytwy nie wzięło się znikąd. Kontakt fizyczny z osobą tonącą bardzo często powoduje, że ta osoba, która ratuje, również staje się ofiarą. Korzystajmy z różnego rodzaju sprzętu asekuracyjnego. A to jakieś bojki ASP, to jest ta, która występowała w serialu Słoneczny Patrol, taka zwana Pamelka. Proszę Państwa, opaski dostępne w sklepach sportowych, które w przypadku zagrożenia pociągamy za sznureczek, opaska się pompuje na rękę, powoduje to, że mamy dodatnią pływalność. Poza tym one są w kolorach pomarańczowych, jaskrawych, ułatwiają nam zlokalizowanie osoby poszkodowanej na tafli wody. Proszę Państwa, jeżeli musimy podać tą przysłowiową rękę osobie tonącej, skorzystajmy właśnie z tego, co mówiłem, z tych gałęzi leżących na plaży, z jakiegoś konara. Jeżeli jest potrzeba, zróbmy z ręczników, położmy kilka ręczników w długą linę, rzućmy tej osobie tak tą pomocną dłoń w postaci zwiniętych ręczników, czy parawanu, który jest bardzo popularny na polskim wybrzeżu. Jest tego mnóstwo, panie redaktorze. Musimy zminimalizować kontakt z osobą poszkodowaną. Podać jej coś, a niekoniecznie własną rękę, bo ta własna ręka, no to niestety jest prosty przepis na to, żeby nad tym morzem zginąć. Oczywiście Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa uruchomiła numer alarmowy 985. Jesteś nad morzem, jesteś w niebezpieczeństwie, dzwoń 985, przypłyniemy, będziemy się starali zrobić wszystko, żeby cię cało zwrócić do domu.
1: Bardzo dziękuję. Sebastian Pluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Chory człowiek Europy, jak upadło Imperium Osmańskie.
1: Jest 12 listopada 1918 roku. Do Stambułu, stolicy Imperium Osmańskiego, wkraczają oddziały francuskie. Dzień później dołączają do nich Brytyjczycy.
2: Rozpoczyna się okupacja miasta, która ma potrwać aż do podpisania traktatu pokojowego.
1: Potężne niegdyś Imperium Osmańskie od niemal dwóch wieków zmagało się z poważnym kryzysem i spadkiem znaczenia na arenie międzynarodowej.
2: Władze w Stambule liczyły, że udział i zwycięstwo w Wielkiej Wojnie pozwoli im na odbudowanie dawnej potęgi. Turcja walczyła jednak po stronie państw centralnych i w ten sposób znalazła się w obozie przegranych.
1: Przywódcy państw Ententy planują podział ziem dawnego imperium pomiędzy Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Grecję i Armenię.
2: Jednak duża część tureckiego społeczeństwa nie chce się zgodzić na te warunki i decyduje się na walkę o przyszłość kraju.
1: Mustafa Kemal Atatürk, jeden z najbardziej uznanych tureckich generałów, staje na czele zbrojnego oporu.
2: Po 5 latach walki Turcja niespodziewanie odnosi zwycięstwo i zmusza Ententę do porzucenia planów rozbioru kraju.
1: Imperium Osmańskie zostaje przekształcone w Republikę Turecką, a Atatürk zostaje jej pierwszym prezydentem. Dlaczego jednak jedno z najdłużej istniejących imperium w historii upadło?
2: I w jaki sposób Atatürk zdołał obronić kraj przed rozbiorami? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt swojej potęgi na przełomie XV i XVI wieku. Obejmowało wtedy obszary dzisiejszej Turcji, Grecji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
2: Jednak po okresie gwałtownej ekspansji i podbojów zaczynają się pojawiać pierwsze symptomy kryzysu, które stopniowo prowadzą do coraz większych problemów wewnętrznych.
1: Spadek znaczenia szlaków handlowych biegnących przez Bliski Wschód doprowadza do znacznego osłabienia sytuacji ekonomicznej imperium.
2: Dodatkowo sułtanat zamieszkują różne grupy etniczne i religijne, które nie są traktowane na równi z muzułmanami. Prowadzi to do wewnętrznych napięć, które stopniowo przybierają na sile.
1: XIX wiek okazuje się szczególnie burzliwym i trudnym okresem, podczas którego różnorakie kryzysy przybierają na sile.
2: Wewnątrz imperium wybuchają liczne niepokoje społeczne, a Osmanowie tracą kontrolę nad Grecją, Egiptem oraz częścią Półwyspu Bałkańskiego.
1: Wojska tureckie ponoszą klęski w starciach z nowoczesnymi armiami mocarstw europejskich, co prowadzi do spadku znaczenia państwa na arenie międzynarodowej.
2: Wtedy też zaczęto nazywać Imperium Osmańskie chorym człowiekiem Europy. Część elity rządzącej jest świadoma, że ich kraj zmaga się z wieloma problemami i próbuje przekonać sułtanów i dygnitarzy do przeprowadzenia reform.
1: 23 grudnia 1876 roku sułtan Abdulhamid II nadaje imperium konstytucję, która pozwala na utworzenie parlamentu i przekształca kraj w monarchię konstytucyjną.
2: Jednak już 2 lata później, pod wpływem stronnictwa konserwatywnego, znosi ją i rozwiązuje parlament. Wielki wezyr Midhat Pasza, który jest zwolennikiem zmian, zostaje skazany na wygnanie.
1: Brak reform prowadzi do pogłębienia kryzysu, kolejnych strat terytorialnych i rosnącego niezadowolenia społeczeństwa z rządów sułtana.
2: Popularność zaczyna zyskiwać nacjonalistyczny ruch Młodoturków, który domaga się modernizacji państwa.
1: 3 lipca 1908 roku w wyniku przewrotu wojskowego Młodoturcy przejmują władzę w imperium i zmuszają Abdulhamida II do ponownego wprowadzenia konstytucji.
2: Rok później Abdulhamid II, oskarżony o próbę obalenia monarchii konstytucyjnej, zostaje pozbawiony tronu, a władzę przejmuje Mehmed V.
1: Jego pozycja jest jednak czysto symboliczna, a faktyczną kontrolę sprawuje Komitet Jedności i Postępu.
2: Wkrótce Imperium Osmańskie musi zmierzyć się z kolejnymi stratami terytorialnymi. W 1912 roku traci kontrolę nad Afryką Północną na rzecz Włoch.
1: W tym samym roku na Bałkanach wybucha nowa wojna, a wojska tureckie ponoszą klęskę. Armia bułgarska dociera niemal na przedmieścia Stambułu, co zmusza wielkiego wezyra Mehmeda Kamila do rozpoczęcia rokowań pokojowych w Londynie.
2: Bułgaria, wspierana przez zachodnie mocarstwa, przedstawia bardzo surowe warunki zakończenia wojny.
3: Miasto Adrianopol oraz jego okolice mają zostać włączone do Bułgarii.
1: Wielkiemu wezyrowi nie udaje się wynegocjować załagodzenia bułgarskich żądań i ostatecznie przyjmuje surowe warunki pokoju.
2: Jednak, gdy informacja o tym dociera do Turcji, wywołuje ogromne oburzenie społeczeństwa.
1: Komitet Jedności i Postępu, którego Mehmed Kamil jest przeciwnikiem, postanawia wykorzystać niechęć większości Turków do postawy wezyra i przejąć pełną władzę w kraju.
2: 23 stycznia 1913 roku ma miejsce kolejny zamach stanu. w wyniku którego faktyczną władzę w państwie przejmuje triumvirat paszów w składzie Ismail Enver, Mehmet Talat i Ahmed Cemal.
1: Na krótko przed wybuchem I wojny światowej władze Imperium Osmańskiego, kierując się niechęcią do Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, sprzymierzają się z Cesarstwem Niemieckim.
2: Na mocy tego porozumienia do kraju przybywają niemieccy wojskowi, którzy pomagają w modernizacji i reorganizacji armii tureckiej.
1: 28 lipca 1914 roku w Europie wybucha pierwsza wojna światowa. Jednak przez pierwsze tygodnie Imperium Osmańskie formalnie zachowuje neutralność.
2: Przywódcy Turcji mają wątpliwości, czy powinni wywiązywać się ze swoich sojuszniczych zobowiązań, obawiając się wojny z Ententą.
1: Mehmed Rifat, ambasador Osmanów w Paryżu, również obawia się o przyszłość Imperium w przypadku rozpoczęcia walk i wysyła do Ismaila Envera list, w którym pisze:
3: myślę, że nie powinniśmy przystępować do wojny po żadnej ze stron. Poparcie którejkolwiek z nich może doprowadzić do ostatecznego upadku państwa.
2: Jednak Ismail Enver, widząc początkowe sukcesy armii niemieckiej we Francji, zachowuje optymizm i odpowiada:
3: sukcesy Niemiec jasno pokazują, że to państwa centralne odniosą zwycięstwo.
1: W październiku 1914 roku dwa niemieckie krążowniki, Goben i Breslau, płyną do Stambułu, gdzie zostają oficjalnie wcielone do floty tureckiej.
2: Osmanowie używają ich do przeprowadzania serii ataków na rosyjskie porty nad Morzem Czarnym.
1: W ten sposób Imperium Osmańskie oficjalnie przystępuje do konfliktu, a państwa Ententy wypowiadają mu wojnę.
2: Początkowo Turcy odnoszą sukcesy. W 1915 roku udaje im się zatrzymać desant wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli.
1: Jednym z tureckich dowódców, który wyróżnia się w trakcie walk, jest Mustafa Kemal Atatürk, przyszły prezydent Turcji.
2: Jednak w 1916 roku na Bliskim Wschodzie wybucha powstanie spowodowane niezadowoleniem ludności z prześladowań arabskich nacjonalistów przez władze w Stambule.
1: Przywódcy chcą wywalczyć niepodległość od Imperium Osmańskiego i są wspierani przez Wielką Brytanię i Francję.
2: W 1918 roku sytuacja militarna Turcji staje się tragiczna. Wojska Ententy pokonują Bułgarię, co otwiera im drogę na Stambuł.
1: Na Bliskim Wschodzie Osmanowie tracą kontrolę nad niemal wszystkimi zajmowanymi wcześniej terenami. Dodatkowo staje się jasne, że Niemcy oraz Austro-Węgry nie wygrają wojny.
2: W tej sytuacji triumvirat paszów podejmuje decyzję o dymisji i opuszczeniu kraju. Ismail Enver tłumaczy:
3: musimy podać się do dymisji. To jedyna szansa na to, że Ententa podyktuje krajowi łagodniejsze warunki rozejmu.
1: 30 października 1918 roku na pokładzie brytyjskiego okrętu Armageddon, cumującego w porcie w Murdos, zostaje podpisany rozejm.
2: Wojska Ententy rozpoczynają okupację Stambułu oraz cieśnin Bosfor i Dardanele. Nowy sułtan Mehmed VI powołuje rząd, który ma zająć się wynegocjowaniem warunków pokojowych.
1: Nie oznacza to jednak końca napięć. Wielu Turków sprzeciwia się działaniom władz w Stambule i okupacji części terenów przez europejskie mocarstwa.
2: Dodatkowo 15 maja 1919 roku wojska greckie za zgodą przywódców państw Ententy zajmują obszar Izmiru.
1: Ateny tłumaczą to chęcią ochrony mniejszości greckiej, ale pragną też zabezpieczyć przyszłe zdobycze terytorialne.
2: Pomysł popiera zwłaszcza premier Wielkiej Brytanii, który wierzy, że armia grecka będzie w stanie przeciwstawić się rosnącemu w siłę tureckiemu ruchowi oporu.
1: Jednak grecki atak i brak reakcji władz w Stambule jeszcze bardziej podburzają społeczeństwo.
2: Mustafa Kemal Atatürk, jeden z najbardziej zasłużonych dowódców tureckich, odchodzi z armii osmańskiej i zapowiada, że będzie walczył przeciwko siłom okupacyjnym.
1: W grudniu 1919 roku mają miejsce wybory do osmańskiego parlamentu, które wygrywają nacjonaliści popierający Atatürka.
2: Wiosną 1920 roku do wiadomości publicznej przedostają się informacje o planowanym podziale Turcji.
1: Posłowie obradujący w okupowanym Stambule sprzeciwiają się tym postanowieniom i przywódcy Ententy zmuszają sułtana Mehmeda VI do rozwiązania zgromadzenia.
2: 23 kwietnia 1920 roku Atatürk zwołuje w Ankarze Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji, które staje się de facto nowym, konkurencyjnym ośrodkiem władzy.
1: Jego członkowie ponownie sprzeciwiają się planom podziału Turcji, a Mustafa Kemal Atatürk zagrzewa rodaków do walki słowami:
3: dziś naród turecki zostaje wezwany do obrony swojego prawa do życia i do niepodległości. Musi zdecydować o swojej przyszłości.
1: W odpowiedzi władze w Stambule określają Atatürka zdrajcą, a jego zwolenników niewiernymi.
2: 20 sierpnia 1920 roku sułtan Mehmed VI podpisuje traktat z Sevres, który ratyfikuje podział Turcji.
1: Szybko staje się jednak jasne, że jeśli Ententa chce zrealizować plan rozbioru kraju, musi najpierw pokonać siły zostały podległe nowemu rządowi w Ankarze.
2: Grecja, wspierana przez Wielką Brytanię, rozpoczyna wielką ofensywę, której celem ma być zdobycie nowej stolicy.
1: 23 sierpnia 1921 roku ma miejsce decydująca bitwa nad rzeką Sakarią. Po kilkunastu dniach zaciętych walk 23 września siły tureckie zmuszają Greków do odwrotu.
2: Włochy i Francja, które zmagają się z poważnymi problemami wewnętrznymi, rezygnują z dalszej walki w Turcji i zawierają umowy z rządem w Ankarze.
1: W 1922 roku wojska Mustafy Kamala Ataturka przechodzą do ofensywy i 30 sierpnia wygrywają bitwę pod Dumlupinar.
2: W następnych tygodniach Grecy zostają zmuszeni do odwrotu, a wojska tureckie zajmują całą Anatolię.
1: Wielka Brytania rozważa pomoc militarną, ale pomysł ostatecznie upada. Londyn nie chce wysyłać do walki swoich żołnierzy, bojąc się negatywnej reakcji społeczeństwa na kolejną krwawą wojnę.
2: 11 października 1922 roku w miejscowości Mudania zostaje zawarty rozejm między Turcją a Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Grecją, który kończy działania wojenne.
1: 1 listopada 1922 roku władze w Ankarze podejmują decyzję o likwidacji sułtanatu, a Mehmed VI abdykuje i opuszcza Stambuł.
2: 23 lipca 1923 roku zostaje podpisany traktat w Lozannie, który anuluje postanowienia z Sèvres.
1: Dokument ustala dokładny przebieg granic, który jest dużo korzystniejszy dla Turcji. Aby uniknąć kolejnych konfliktów na tle narodowościowym, Grecja i Turcja podpisują umowę o wymianie ludności.
2: 29 października 1923 roku Mustafa Kemal Atatürk zostaje wybrany na pierwszego prezydenta nowo powstałej Republiki Tureckiej.
1: Rozpoczyna się proces modernizacji kraju i laicyzacji życia publicznego, a islamscy duchowni tracą swoją dotychczasową pozycję.
2: Gdy kalif Abdulmecid II zwraca się do Atatürka z prośbą o zwiększenie pensji, ten odpowiada:
4: twój urząd to nic więcej niż historyczny relikt. Nie ma żadnego uzasadnienia dla jego istnienia i to bezczelność, że ośmielasz się pisać do któregokolwiek z moich pracowników.
1: 3 marca 1924 roku władze tureckie likwidują urząd kalifa, co jest uznawane za symboliczny koniec Imperium Osmańskiego.
2: W 1934 roku parlament turecki oficjalnie nadaje Mustafie Kemalowi nazwisko Atatürk, czyli ojciec Turków.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: bo chodzi o...
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. W Paryżu w poniedziałek spotkanie koalicji chętnych. NATO i Ukraina będą planować wspólne działania przeciw rosyjskiej flocie cieni. Ratownicy TOPR podsumowali pierwszy tydzień lipca pod względem interwencji. 55 osób potrzebowało pomocy. Będą też fakty ze świata medycyny. Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezmą w poniedziałek udział w Paryżu w spotkaniu koalicji chętnych. Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że podczas spotkania planowane będą wspólne ćwiczenia. Politycy mają też rozmawiać o nowych sposobach walki z rosyjską flotą cieni. Pałac Elizejski przekazał, że do grupy państw wspierających Ukrainę dołączyły Mołdawia i Macedonia Północna. Obecnie koalicja chętnych liczy ponad 30 krajów. Zrzeknę się immunitetu. Taką deklarację złożył wczoraj wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Przypomnę, uchylenia politykowi immunitetu chce prokuratura, a chodzi o sprawę opublikowania agitującego wpisu w czasie ciszy wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.
1: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Zadeklarował polityk Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Pierwszy tydzień lipca był wyjątkowo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 7 dni udzielili pomocy 55 osobom. Interweniowali m.in. przy omdleniach, urazach, wyczerpaniu, a także wobec turystów, którzy zabłądzili, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Jedna z najbardziej nietypowych akcji dotyczyła dwojga turystów z Litwy. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów, skorzystali z podpowiedzi AI i trafili w trudny teren wspinaczkowy. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. Po raz kolejny apelujemy o rozsądny dobór celów górskich wycieczek i nieprzecenianie swoich możliwości, podsumowali ratownicy TOPR.
2: Fakty ze świata medycyny.
0: Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Lekarze ze szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili innowacyjną operację. Chrząstka z przegrody nosowej została przeszczepiona do stawu kolanowego pacjenta. To część